0: zamordowanych około 8 tysięcy naszych rodaków. Było to apogeum akcji ukraińskich nacjonalistów.
1: Według szacunków historyków w latach 1943-1945 na Wołyniu i Kresach zamordowano do 134 tysięcy obywateli II Rzeczpospolitej. Na koniec roku poniżej 3%, a z każdym kolejnym rokiem spadki. Takie perspektywy dla inflacji i naszych portfeli rysują się w raporcie przygotowanym przez ekonomistów Narodowego Banku Polskiego. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Połowecki.
2: Lipcowa projekcja przewiduje, że w tym roku inflacja w Polsce wyniesie 2,9%, a wzrost gospodarczy będzie na poziomie 3,7%.
3: Przede wszystkim ze względu na wzrost cen surowców spowodowany konfliktem na Bliskim Wschodzie, inflacja konsumencka będzie utrzymywać się na poziomie nieco wyższym niż zakładaliśmy w poprzedniej projekcji.
2: Mówi Jacek Kotłowski, dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego. Wzrost gospodarczy ma być wspierany przede wszystkim przez inwestycje finansowane z Krajowego Planu Odbudowy.
3: Zakładamy wydanie około 60 miliardów z KPO. Część tych środków będzie jeszcze wydawana w roku 2027.
2: Dla porównania, w 2025 roku średnioroczna inflacja wynosiła 3,6%, a to oznacza, że według Narodowego Banku Polskiego tempo wzrostu cen w tym roku powinno być niższe.
1: Relacjonował Krzysztof Połowecki. Dziękuję. Za akcję miał odpowiadać słynny w całej Europie gang Różowa Pantera. Polskie służby ogłaszają sukces. Udało się zatrzymać jednego ze sprawców napadu na jubilera w warszawskiej Galerii Mokotów. Doszło do niego w grudniu 2024 roku. Zatrzymany to 46-letni Serb. Śledczy ustalili tożsamość kolejnych czterech sprawców. W sumie w napadzie udział miało brać 6 osób. Wszyscy to Serbowie. Wystawiono za nimi europejskie nakazy aresztowania. Szczegóły napadu i działań prokuratury poznał nasz reporter Michał Rawa.
4: Zgadza się, dzień dobry. To jeden z najsłynniejszych napadów ostatnich lat w Polsce. Sprawcy, przebrani za dostawców jedzenia, wpadli do sklepu jubilerskiego w Galerii Mokotów, steroryzowali pracowników atrapą broni i ukradli głównie zegarki o wartości około 1,5 miliona złotych. Napad trwał tylko 1,5 minuty.
5: Znali teren, tak jak w innych napadach na terenie Europy. Do samej ucieczki bezpośrednio po napadzie użyli i roweru, i hulajnóg elektrycznych.
4: Mówi nam Szymon Banna z prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy ustalili, że sprawcy uciekli z Polski autami wypożyczonymi w Niemczech. Zatrzymany członek gangu wpadł niedługo po tym, jak przekroczył serbsko-chorwacką granicę. Polskie organy ścigania czekają teraz na jego ekstradycję.
1: Gang Różowa Pantera jest odpowiedzialny za serię napadów w Europie, m.in. na hotel Ritz w Lizbonie, jubilera w Maladze, a także podobne akcje w Niemczech czy Szwajcarii. Za napad w Galerii Mokotów zatrzymanemu Serbowi grozi od 2 do nawet 15 lat więzienia. Po Gdańsku, Poznaniu i Krakowie czas na Warszawę. Na lotnisku Chopina zwiększa się limit płynów w bagażu. To dzięki nowoczesnym skanerom bezpieczeństwa, tak zwanym smoczycom. Nowe urządzenia na razie obsługują tylko pasażerów fast track, czyli korzystających z szybszej kontroli, mówi rzecznik portu Piotr Rudzki.
6: Doczekaliśmy się nowych skanerów. Oznacza to dla pasażerów tyle, że nie będą musieli wyciągać elektroniki z bagażu podręcznego i przy kontroli też będą mieli zwiększone limity płynów.
1: Zmiana jest znacząca, bo limit objętości płynów w pojedynczym opakowaniu wzrasta ze 100 ml do aż 2 litrów. To zwiększy komfort pasażerów, komentuje ekspert branży turystycznej Paweł Kunc.
7: To bardzo dobry trend, ponieważ poprzedni limit dozwolonych płynów i ten, który dalej obowiązuje chociażby na pozostałych skanerach, czyli 100 ml, jest, mówiąc wprost, bardzo nieżyciowy z punktu widzenia podróżnego.
1: Docelowo port planuje uruchomić 15 takich maszyn do końca roku. Wszystko opiera się na klientach, którzy przyjeżdżają od lat, mówi pani Barbara, która wynajmuje pokoje w Białogórze. Mimo kapryśnej aury turystów nad Bałtykiem nie brakuje. Ci jednak, którzy decydują się na wakacje nad polskim morzem, wolą korzystać z oferty hoteli czy większych pensjonatów. Tam w razie niepogody czeka na nich na przykład basen, tłumaczy pani Barbara.
8: Młodzi albo z dziećmi to już widać, że wybierają nowe domki, o tak. Teraz już sporo domków przybyło w Białogórze. Na krótkie pobyty przyjeżdżają teraz. Bardziej na weekendy patrzą właśnie rzeczywiście na pogodę. Ja póki co na tych stałych bazuję, nie?
1: Tymczasem zdaniem pana Macieja Chlewińskiego, który wynajmuje kilkanaście apartamentów w Gdańsku i Sopocie, wysoki sezon jest dopiero przed nami. Jak mówi, po 15 lipca w Trójmieście zawsze jest full.
9: Rok rocznie między 5 a 15 lipca, czyli ten tydzień, półtora tygodnia po zakończeniu festiwalu Open Air, mamy właśnie taką pogodę deszczową. Do tego jest to okres, w którym najczęściej kwitną sinice i turyści są po prostu do tego już na tyle przyzwyczajeni, że rzadziej odwiedzają nasz region właśnie w tym terminie.
1: A w przyszłym tygodniu pogoda nad polskim morzem ma się zdecydowanie poprawić. Ma być słonecznie, a

0: Termometry pokażą nawet 25 stopni Celsjusza. Wszyscy czekamy na lewego, mówi pani Iza, Polka, która od wielu lat mieszka w Chicago. Jak nam zdradza, Polonia nie może się doczekać oficjalnego powitania Roberta. To zaplanowano na wtorek, 14 lipca. 3 dni później najprawdopodobniej zobaczymy go na murawie w meczu z Vancouver Whitecaps, dodaje pani Iza.
1: Tak naprawdę to wśród Polonii nie mówi się teraz o niczym innym, jak właśnie o tym, że Robert Lewandowski będzie grał w chicagowskiej drużynie. I z tego, co się orientuję, bilety jeszcze są, dlatego że ja jestem osobą, która też sobie nabyła bilet właśnie na ten mecz. Idę tam z ogromną nadzieją, że uda mi się zobaczyć Roberta.
0: Wśród Polonii tematem numer jeden jest też to, gdzie dokładnie zamieszka Robert Lewandowski i jego rodzina.
1: Niektórzy uważają, że będzie to ścisłe centrum, natomiast większość obstaje za tym, że będą to północne przedmieścia Chicago, okolice jeziora Michigan, mniej więcej rejon miasteczek Wilmette, Winnetka, Highland Park, tam gdzie mieszka chicagowska elita. Póki co zostaje to jedną wielką niewiadomą.
0: Robert Lewandowski podpisał kontrakt z Fire 29 czerwca. Do Chicago przeprowadzi się na zasadzie wolnego transferu po wygaśnięciu 4-letniej umowy z FC Barcelona.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Atak na policjantów w Warszawie. Mężczyzna uzbrojony w kastety rzucił się na funkcjonariusza przed siedzibą Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy ulicy Wąwozowej na Ursynowie. Do zdarzenia doszło w piątek po południu. Napastnik uciekł, został zatrzymany w okolicach metra Kabaty. Podczas interwencji ranił kolejnego mundurowego, który trafił do szpitala. Okazało się, że agresor poza kastetami miał przy sobie maczetę.
1: Na rękach miał te kastety, natomiast w wyniku

0: kontroli osobistej jeszcze ujawniono maczetę. Gdy nasi funkcjonariusze prowadzili właśnie czynności wobec niego, to mężczyzna wygrażał się, że jako Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości jakoby go, tego mężczyznę, atakowało, nękało i stąd te jego takie, a nie inne jego zachowanie.
1: Mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Życiu poszkodowanym policjantom nie zagraża niebezpieczeństwo. Napastnik jest w rękach policji. Najpewniej usłyszy m.in. zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza. Na razie grozi mu 8 lat więzienia, ale zarzuty mogą być zmienione. Do tymczasowego aresztu trafił już 63-latek z Łodzi, podejrzany o zgwałcenie 30-letniej kobiety. Mężczyzna miał wykorzystać, jak podają śledczy, jej stan odurzenia. Kobieta po kilku dniach zmarła w szpitalu. Teraz prokuratura sprawdza, czy jej śmierć miała związek z gwałtem, a to może wpłynąć na zarzuty dla 63-latka i wysokość kary, informuje Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
2: W wyniku przeprowadzonej sekcji zwłok nie było możliwe wskazanie także bezpośredniej przyczyny zgonu kobiety. Biegły zawnioskował w związku z tym o dodatkowe badania toksykologiczne i histopatologiczne. Ostateczna ekspertyza jest w tym przypadku konieczna dla stwierdzenia, czy istnieje związek pomiędzy obrażeniami a śmiercią pokrzywdzonej.
1: Według medialnych doniesień kobieta osierociła 7-letnią córkę. Narodowy Fundusz Zdrowia żąda wyjaśnień od dyrekcji szpitala w Lubartowie. Chodzi o operację tamtejszego radnego z Prawa i Sprawiedliwości, która miała zostać przeprowadzona na zawieszonym oddziale. Według informacji lubelskiego NFZ-u chirurgia ogólna ma przerwę w udzielaniu świadczeń od 23 marca do 25 września. To przez problemy kadrowe i brak lekarzy specjalistów. Pacjenci mogą w tym czasie korzystać ze świadczeń w placówce w Parczewie, mówi rzecznik lubelskiego NFZ-u Małgorzata Bartoszak.
3: Z naszych danych wynika, że od 25 marca na oddział chirurgii ogólnej szpitala w Lubartowie nie został przyjęty żaden pacjent ani w trybie nagłym, ani planowym. W toku prowadzonego postępowania wezwaliśmy dyrekcję szpitala w Lubartowie do złożenia wyjaśnień w sprawie.
1: A po otrzymaniu wyjaśnień fundusz ma podjąć decyzję co do dalszych kroków w tej sprawie. Sam radny w rozmowie z lokalnym tygodnikiem oświadczył, że takie zabiegi przeprowadza się w szpitalu, jeśli stan pacjenta jest poważny, a sam był w takiej sytuacji i wymagał pilnej operacji. We wrześniu zobaczymy pierwsze efekty. Takie zadanie wyznaczyłem resortowi, komentuje tymczasem reformę ochrony zdrowia premier Donald Tusk. A ta zakłada m.in. maksymalne wynagrodzenia dla lekarzy do 240 zł za godzinę brutto i rzeczywiste grafiki pracy medyków. Donald Tusk liczy w tej sprawie na ponadpolityczne porozumienie.
4: Liczę na pełną współpracę w parlamencie wszystkich sił i także prezydenta, no bo to jest w interesie i pacjentów, i całego systemu ochrony zdrowia. No, we wrześniu będziemy na pewno widzieli pierwsze efekty. Takie zadanie wyznaczyłem resortowi.
1: A zapowiedź reformy w ochronie zdrowia to odpowiedź na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym i doniesieniach m.in. o lekarzu i byłym już radnym Koalicji Obywatelskiej, który w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Tymczasem pojawiają się kolejne tego typu informacje z Polski. Starostwo powiatowe w Braniewie zawiadomiło prokuraturę, że chirurg w tamtejszym szpitalu zarobił w ciągu roku 1,8 miliona złotych i wykazywał, że miesięcznie przepracował 1200 godzin. Pamięć o tym miejscu powinna jednoczyć ludzi, mówił w trakcie obchodów 85. rocznicy mordu Żydów w Jedwabnem naczelny rabin Polski Michał Szudrych. Przy pomniku pamiętniejącym pomordowanych odmówiono modlitwy i złożono kwiaty, a tuż obok środowiska prawicowe zorganizowały własne uroczystości.
5: Setki niewinnych obywateli Polski, wiarę w judaizm, to zabite. To jest okazja, to na nas żałować razem, pamiętać. Jest opozycja dla naszej ceremonii, która jest modlitwy. Staram pomyśleć, co to znaczy być przeciwko modlitwy? Kto wie, być może za rok my mogę modlić wszyscy razem.
1: Mówił rabin polski Michał Szudrych. Środowiska Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna ustawiły własny kilkumetrowy krzyż z tablicą upamiętniającą ofiary. Jako winnych pogromu wskazują zbrodnicze totalitaryzmy niemieckiego nazizmu i rosyjsko-żydowskiego sowietyzmu. Według śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej za zbrodnie na Żydach odpowiedzialna jest grupa miejscowej ludności polskiej inspirowanej przez Niemców, mówi Paweł Kornacki z IPN.
6: Była to zbrodnia zorganizowana, przeprowadzona w znacznej części przez Niemców, którzy wzięli udział miejscowi, znaczy Polacy mówiąc krótko. Natomiast gdyby nie było okupacji niemieckiej, gdyby nie było tu Niemców, do takiej zbrodni by nie doszło i to jest jakby istota rzeczy.
1: Instytut Pamięci Narodowej niebawem ma wydać nową publikację dotyczącą zdarzeń sprzed 85 lat, wzbogaconą o nowe badania. Jednocześnie środowiska prawicowe cały czas domagają się dokończenia ekshumacji. 11 lipca przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej Polskiej. Tego dnia wspominane są ofiary tzw. Krwawej Niedzieli z 1943 roku, czyli kulminacyjnego

0: momentu rzezi wołyńskiej, mówi dyrektor lubelskiego oddziału IPN-u dr Robert Dewerenta.
1: To rzeczywiście dzień tragiczny, kiedy około 100 polskich miejscowości zostało napadniętych przez nacjonalistów ukraińskich i w brutalny sposób zostali zamordowani mieszkańcy tych miejscowości, głównie kobiety, dzieci, starcy. Szacujemy, że tego jednego dnia mogło zginąć w torturach, męczarniach, w najokrutniejszy sposób zamordowanych około 8 tysięcy naszych rodaków. Było to apogeum akcji ukraińskich nacjonalistów.
0: Według szacunków historyków w latach 1943-1945 na Wołyniu i Kresach zamordowano do 134 tysięcy obywateli II Rzeczpospolitej. Na koniec roku poniżej 3%, a z każdym kolejnym rokiem spadki. Takie perspektywy dla inflacji i naszych portfeli rysują się w raporcie przygotowanym przez ekonomistów Narodowego Banku Polskiego. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Połowecki.
2: Lipcowa projekcja przewiduje, że w tym roku inflacja w Polsce wyniesie 2,9%, a wzrost gospodarczy będzie na poziomie 3,7%.
3: Przede wszystkim ze względu na wzrost cen surowców spowodowany konfliktem na Bliskim Wschodzie, inflacja konsumencka będzie utrzymywać się na poziomie nieco wyższym niż zakładaliśmy w poprzedniej projekcji.
2: Mówi Jacek Kotłowski, dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego. Wzrost gospodarczy ma być wspierany przede wszystkim przez inwestycje finansowane z Krajowego Planu Odbudowy.
3: Zakładamy wydanie około 60 miliardów z KPO. Część tych środków będzie jeszcze wydawana w roku 2027.
2: Dla porównania, w 2025 roku średnioroczna inflacja wynosiła 3,6%, a to oznacza, że według Narodowego Banku Polskiego tempo wzrostu cen w tym roku powinno być niższe.
0: Relacjonował Krzysztof Połowecki. Dziękuję. Za akcję miał odpowiadać słynny w całej Europie gang Różowa Pantera. Polskie służby ogłaszają sukces. Udało się zatrzymać jednego ze sprawców napadu na jubilera w warszawskiej Galerii Mokotów. Doszło do niego w grudniu 2024 roku. Zatrzymany to 46-letni Serb. Śledczy ustalili tożsamość kolejnych czterech sprawców. W sumie w napadzie udział miało brać 6 osób. Wszyscy to Serbowie. Wystawiono za nimi europejskie nakazy aresztowania. Szczegóły napadu i działań prokuratury poznał nasze reporter Michał Rawa.
4: Zgadza się, dzień dobry. To jeden z najsłynniejszych napadów ostatnich lat w Polsce. Sprawcy, przebrani za dostawców jedzenia, wpadli do sklepu jubilerskiego w Galerii Mokotów, steroryzowali pracowników atrapą broni i ukradli głównie zegarki o wartości około 1,5 miliona złotych. Napad trwał tylko 1,5 minuty.
5: Znali teren, tak jak w innych napadach na terenie Europy. Do samej ucieczki bezpośrednio po napadzie użyli i roweru, i hulajnóg elektrycznych.
4: Mówi nam Szymon Banna z prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy ustalili, że sprawcy uciekli z Polski autami wypożyczonymi w Niemczech. Zatrzymany członek gangu wpadł niedługo po tym, jak przekroczył serbsko-chorwacką granicę. Polskie organy ścigania czekają teraz na jego ekstradycję.
0: Gang Różowa Pantera jest odpowiedzialny za serię napadów w Europie, m.in. na hotel Ritz w Lizbonie, jubilera w Maladze, a także podobne akcje w Niemczech czy Szwajcarii. Za napad w Galerii Mokotów zatrzymanemu Serbowi grozi od 2 do nawet 15 lat więzienia. Po Gdańsku, Poznaniu i Krakowie czas na Warszawę. Na lotnisku Chopina zwiększa się limit płynów w bagażu. To dzięki nowoczesnym skanerom bezpieczeństwa, tak zwanym smoczycom. Nowe urządzenia na razie obsługują tylko pasażerów fast track, czyli korzystających z szybszej kontroli, mówi rzecznik portu Piotr Rudzki.
6: Doczekaliśmy się nowych skanerów. Oznacza to dla pasażerów tyle, że nie będą musieli wyciągać elektroniki z bagażu podręcznego i przy kontroli też będą mieli zwiększone limity płynów.
0: Zmiana jest znacząca, bo limit objętości płynów w pojedynczym opakowaniu wzrasta ze 100 ml do aż 2 litrów. To zwiększy komfort pasażerów, komentuje ekspert branży turystycznej Paweł Kunc.
7: To bardzo dobry trend, ponieważ poprzedni limit zwolonych płynów i ten, który dalej obowiązuje chociażby na pozostałych skanerach, czyli 100 ml, jest, mówiąc wprost, bardzo nieżyciowy z punktu widzenia podróżnego.
0: Docelowo port planuje uruchomić 15 takich maszyn do końca roku. Wszystko opiera się na klientach, którzy przyjeżdżają od lat, mówi pani Barbara, która wynajmuje pokoje w Białogórze. Mimo kapryśnej aury turystów nad Bałtykiem nie brakuje. Ci jednak, którzy decydują się na wakacje nad polskim morzem, wolą korzystać z oferty hoteli czy większych pensjonatów. Tam w razie niepogody czeka na nich na przykład basen, tłumaczy pani Barbara.
8: Młodzi albo z dziećmi to już widać, że wybierają nowe domki, o tak. Teraz już sporo domków przybyło w Białogórze. Na krótkie pobyty przyjeżdżają teraz. Bardziej na weekendy patrzą właśnie rzeczywiście na pogodę. Ja póki co na tych stałych bazuję, nie?
0: Tymczasem zdaniem pana Macieja Chlewińskiego, który wynajmuje kilkanaście apartamentów w Gdańsku i Sopocie, wysoki sezon jest dopiero przed nami. Jak mówi, po 15 lipca w Trójmieście zawsze jest full.
9: Rok rocznie między 5 a 15 lipca, czyli

0: ten tydzień, półtora tygodnia po zakończeniu festiwalu Open Air, mamy właśnie taką pogodę deszczową. Do tego jest to okres, w którym najczęściej kwitną sinice i turyści są po prostu do tego już na tyle przyzwyczajeni, że rzadziej odwiedzają nasz region właśnie w tym terminie.
1: A w przyszłym tygodniu pogoda nad polskim morzem ma się zdecydowanie poprawić. Ma być słonecznie, a termometry pokażą nawet 25 stopni Celsjusza. Wszyscy czekamy na lewego, mówi pani Iza, Polka, która od wielu lat mieszka w Chicago. Jak nam zdradza, Polonia nie może się doczekać oficjalnego powitania Roberta. To zaplanowano na wtorek, 14 lipca. 3 dni później najprawdopodobniej zobaczymy go na murawie w meczu z Vancouver Whitecaps, dodaje pani Iza.
2: Tak naprawdę to wśród Polonii nie mówi się teraz o niczym innym, jak właśnie o tym, że Robert Lewandowski będzie grał w chicagowskiej drużynie. I z tego, co się orientuję, bilety jeszcze są, dlatego że ja jestem osobą, która też sobie nabyła bilet właśnie na ten mecz. Idę tam z ogromną nadzieją, że uda mi się zobaczyć Roberta.
1: Wśród Polonii tematem numer jeden jest też to, gdzie dokładnie zamieszka Robert Lewandowski i jego rodzina.
2: Niektórzy uważają, że będzie to ścisłe centrum, natomiast większość obstaje za tym, że będą to północne przedmieścia Chicago, okolice jeziora Michigan, mniej więcej rejon miasteczek Wilmette, Winnetka, Highland Park, tam gdzie mieszka chicagowska elita. Póki co zostaje to jedną wielką niewiadomą.
1: Robert Lewandowski podpisał kontrakt z Fire 29 czerwca. Do Chicago przeprowadzi się na zasadzie wolnego transferu po wygaśnięciu czteroletniej umowy z FC Barcelona.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Atak na policjantów w Warszawie. Mężczyzna uzbrojony w kastety rzucił się na funkcjonariusza przed siedzibą Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy ulicy Wąwozowej na Ursynowie. Do zdarzenia doszło w piątek po południu. Napastnik uciekł, został zatrzymany w okolicach metra Kabaty. Podczas interwencji ranił kolejnego mundurowego, który trafił do szpitala. Okazało się, że agresor poza kastetami miał przy sobie maczetę.
1: Na rękach miał te kastety, natomiast w wyniku kontroli osobistej jeszcze ujawniono maczetę. Gdy nasi funkcjonariusze prowadzili właśnie czynności wobec niego, to mężczyzna wygrażał się, że jako Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości jakoby go, tego mężczyznę, atakowało, nękało i stąd te jego takie, a nie inne jego zachowanie.
0: Mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Życiu poszkodowanym policjantom nie zagraża niebezpieczeństwo. Napastnik jest w rękach policji. Najpewniej usłyszy m.in. zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza. Na razie grozi mu 8 lat więzienia, ale zarzuty mogą być zmienione. Do tymczasowego aresztu trafił już 63-latek z Łodzi, podejrzany o zgwałcenie 30-letniej kobiety. Mężczyzna miał wykorzystać, jak podają śledczy, jej stan odurzenia. Kobieta po kilku dniach zmarła w szpitalu. Teraz prokuratura sprawdza, czy jej śmierć miała związek z gwałtem, a to może wpłynąć na zarzuty dla 63-latka i wysokość kary, informuje Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
2: W wyniku przeprowadzonej sekcji zwłok nie było możliwe wskazanie także bezpośredniej przyczyny zgonu kobiety. Biegły zawnioskował w związku z tym o dodatkowe badania toksykologiczne i histopatologiczne. Ostateczna ekspertyza jest w tym przypadku konieczna dla stwierdzenia, czy istnieje związek pomiędzy obrażeniami a śmiercią pokrzywdzonej.
0: Według medialnych doniesień kobieta osierociła 7-letnią córkę. Narodowy Fundusz Zdrowia żąda wyjaśnień od dyrekcji szpitala w Lubartowie. Chodzi o operację tamtejszego radnego z Prawa i Sprawiedliwości, która miała zostać przeprowadzona na zawieszonym oddziale. Według informacji lubelskiego NFZ-u chirurgia ogólna ma przerwę w udzielaniu świadczeń od 23 marca do 25 września. To przez problemy kadrowe i brak lekarzy specjalistów. Pacjenci mogą w tym czasie korzystać ze świadczeń w placówce w Parczewie, mówi rzecznik lubelskiego NFZ-u Małgorzata Bartoszak.
3: Z naszych danych wynika, że od 25 marca na oddział chirurgii ogólnej szpitala w Lubartowie nie został przyjęty żaden pacjent ani w trybie nagłym, ani planowym. W toku prowadzonego postępowania wezwaliśmy dyrekcję szpitala w Lubartowie do złożenia wyjaśnień w sprawie.
0: A po otrzymaniu wyjaśnień fundusz ma podjąć decyzję co do dalszych kroków w tej sprawie. Sam radny w rozmowie z lokalnym tygodnikiem oświadczył, że takie zabiegi przeprowadza się w szpitalu, jeśli stan pacjenta jest poważny, a sam był w takiej sytuacji i wymagał pilnej operacji. We wrześniu zobaczymy pierwsze efekty. Takie zadanie wyznaczyłem resortowi, komentuje tymczasem reformę ochrony zdrowia premier Donald Tusk. A ta zakłada m.in. maksymalne wynagrodzenia dla lekarzy do 240 zł za godzinę brutto i rzeczywiste grafiki pracy medyków. Donald Tusk liczy w tej sprawie na ponadpolityczne porozumienie.
4: Liczę na pełną współpracę w parlamencie wszystkich sił i także prezydenta, no bo to jest w interesie i pacjentów, i całego systemu ochrony zdrowia. No, we wrześniu będziemy na pewno widzieli pierwsze efekty. Takie zadanie wyznaczyłem resortowi.
0: A zapowiedź reformy w ochronie zdrowia to odpowiedź na aferę w warszawskim szpitalu południowym i doniesieniach m.in. o lekarzu i byłym już radnym Koalicji Obywatelskiej, który w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Tymczasem pojawiają się kolejne tego typu informacje z Polski. Starostwo powiatowe w Braniewie zawiadomiło prokuraturę, że chirurg w tamtejszym szpitalu zarobił w ciągu roku 1 800 000 złotych i wykazywał, że miesięcznie przepracował 1200 godzin. Pamięć o tym miejscu powinna jednoczyć ludzi, mówił w trakcie obchodów 85. rocznicy mordu Żydów w Jedwabnem naczelny rabin Polski Michał Szudrych. Przy pomniku pamiętniającym pomordowanych odmówiono modlitwy i złożono kwiaty, a tuż obok środowiska prawicowe zorganizowały własne uroczystości.
5: Setki niewinnych obywateli Polski, wiary, judaizm, to zabite. To jest okazja dla nas żałować razem i pamiętać. Jest opozycja dla naszej ceremonii, która jest modlitwy. Staram się pomyśleć, co to znaczy być przeciwko modlitwy. Kto wie, być może za rok my mogę modlić wszyscy razem.
0: Mówił rabin Polski Michał Szudrych. Środowiska Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna ustawiły własny kilkumetrowy krzyż z tablicą upamiętniającą ofiary. Jako winnych pogromu wskazują zbrodnicze totalitaryzmy niemieckiego nazizmu i rosyjsko-żydowskiego sowietyzmu. Według śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej za zbrodnie na Żydach odpowiedzialna jest grupa miejscowej ludności polskiej inspirowanej przez Niemców, mówi Paweł Kornacki z IPN.
6: Była to zbrodnia zorganizowana, przeprowadzona w znacznej części przez Niemców, który

0: wzięli udział miejscowi, znaczy Polacy, mówiąc krótko. Natomiast gdyby nie było okupacji niemieckiej, gdyby nie było tu Niemców, do takiej zbrodni by nie doszło i to jest jakby istota rzeczy.
1: Instytut Pamięci Narodowej niebawem ma wydać nową publikację dotyczącą zdarzeń sprzed 85 lat, wzbogaconą o nowe badania. Jednocześnie środowiska prawicowe cały czas domagają się dokończenia ekshumacji. 11 lipca przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej Polskiej. Tego dnia wspominane są ofiary tzw. Krwawej Niedzieli z 1943 roku, czyli kulminacyjnego momentu rzezi wołyńskiej, mówi dyrektor lubelskiego oddziału IPN-u dr Robert Dewerenta.
2: To rzeczywiście dzień tragiczny, kiedy około 100 polskich miejscowości zostało napadniętych przez nacjonalistów ukraińskich i w brutalny sposób zostali zamordowani mieszkańcy tych miejscowości, głównie kobiety, dzieci, starcy. Szacujemy, że tego jednego dnia mogło zginąć w torturach, męczarniach, w najokrutniejszy sposób zamordowanych około 8 tysięcy naszych rodaków. Było to apogeum akcji ukraińskich nacjonalistów.
1: Według szacunków historyków w latach 1943-1945 na Wołyniu i Kresach zamordowano do 134 tysięcy obywateli II Rzeczpospolitej. Na koniec roku poniżej 3%, a z każdym kolejnym rokiem spadki. Takie perspektywy dla inflacji i naszych portfeli rysują się w raporcie przygotowanym przez ekonomistów Narodowego Banku Polskiego. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Połowecki.
3: Lipcowa projekcja przewiduje, że w tym roku inflacja w Polsce wyniesie 2,9%, a wzrost gospodarczy będzie na poziomie 3,7%.
4: Przede wszystkim ze względu na wzrost cen surowców spowodowany konfliktem na Bliskim Wschodzie, inflacja konsumencka będzie utrzymywać się na poziomie nieco wyższym niż zakładaliśmy w poprzedniej projekcji.
3: Mówi Jacek Kotłowski, dyrektor Departamentu Analizy i Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego. Wzrost gospodarczy ma być wspierany przede wszystkim przez inwestycje finansowane z Krajowego Planu Odbudowy.
4: Zakładamy wydanie około 60 miliardów z KPO. Część tych środków będzie jeszcze wydawana w roku 2027.
3: Dla porównania, w 2025 roku średnioroczna inflacja wynosiła 3,6%, a to oznacza, że według Narodowego Banku Polskiego tempo wzrostu cen w tym roku powinno być niższe.
1: Relacjonował Krzysztof Połowecki. Dziękuję. Za akcję miał odpowiadać słynny w całej Europie gang Różowa Pantera. Polskie służby ogłaszają sukces. Udało się zatrzymać jednego ze sprawców napadu na jubilera w warszawskiej Galerii Mokotów. Doszło do niego w grudniu 2024 roku. Zatrzymany to 46-letni Serb. Śledczy ustalili tożsamość kolejnych czterech sprawców. W sumie w napadzie udział miało brać 6 osób. Wszyscy to Serbowie. Wystawiono za nimi europejskie nakazy aresztowania. Szczegóły napadu i działań prokuratury poznał nasz reporter Michał Rawa.
5: Zgadza się, dzień dobry. To jeden z najsłynniejszych napadów ostatnich lat w Polsce. Sprawcy, przebrani za dostawców jedzenia, wpadli do sklepu jubilerskiego w Galerii Mokotów, steroryzowali pracowników atrapą broni i ukradli głównie zegarki o wartości około 1,5 miliona złotych. Napad trwał tylko 1,5 minuty.
6: Znali teren, tak jak w innych napadach na terenie Europy. Do samej ucieczki bezpośrednio po napadzie użyli i roweru, i hulajnóg elektrycznych.
5: Mówi nam Szymon Banna z prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy ustalili, że sprawcy uciekli z Polski autami wypożyczonymi w Niemczech. Zatrzymany członek gangu wpadł niedługo po tym, jak przekroczył serbsko-chorwacką granicę. Polskie organy ścigania czekają teraz na jego ekstradycję.
1: Gang Różowa Pantera jest odpowiedzialny za serię napadów w Europie, m.in. na hotel Ritz w Lizbonie, jubilera w Maladze, a także podobne akcje w Niemczech czy Szwajcarii. Za napad w Galerii Mokotów zatrzymanemu Serbowi grozi od 2 do nawet 15 lat więzienia. Po Gdańsku, Poznaniu i Krakowie czas na Warszawę. Na lotnisku Chopina zwiększa się limit płynów w bagażu. To dzięki nowoczesnym skanerom bezpieczeństwa, tak zwanym smoczycom. Nowe urządzenia na razie obsługują tylko pasażerów fast track, czyli korzystających z szybszej kontroli, mówi rzecznik portu Piotr Rudzki.
7: Doczekaliśmy się nowych skanerów. Oznacza to dla pasażerów tyle, że nie będą musieli wyciągać elektroniki z bagażu podręcznego i przy kontroli też będą mieli zwiększone limity płynów.
1: Zmiana jest znacząca, bo limit objętości płynów w pojedynczym opakowaniu wzrasta ze 100 ml do aż 2 litrów. To zwiększy komfort pasażerów, komentuje ekspert branży turystycznej Paweł Kunc.
8: To bardzo dobry trend, ponieważ poprzedni limit dozwolonych płynów i ten, który dalej obowiązuje chociażby na pozostałych skanerach, czyli 100 ml, jest, mówiąc wprost, bardzo nieżyciowy z punktu widzenia podróżnego.
1: Docelowo port planuje uruchomić 15 takich maszyn do końca roku. Wszystko opiera się na klientach, którzy przyjeżdżają od lat, mówi pani Barbara, która wynajmuje pokoje w Białogórze. Mimo kapryśnej aury turystów nad Bałtykiem nie brakuje. Ci jednak, którzy decydują się na wakacje nad polskim morzem, wolą korzystać z oferty hoteli czy większych pensjonatów. Tam w razie niepogody czeka na nich na przykład

0: przykład basen, tłumaczy pani Barbara.
1: Młodzi albo z dziećmi to już widać, że wybierają nowe domki, o tak. Teraz już dużo, sporo domków przybyło w Białogórze. Na krótkie pobyty przyjeżdżają teraz. Bardziej na weekendy patrzą właśnie rzeczywiście na pogodę. Ja póki co na tych stałych bazuję, nie?
0: Tymczasem zdaniem pana Macieja Chlewińskiego, który wynajmuje kilkanaście apartamentów w Gdańsku i Sopocie, wysoki sezon jest dopiero przed nami. Jak mówi, po 15 lipca w Trójmieście zawsze jest full.
2: Rokrocznie między 5 a 15 lipca, czyli ten tydzień, półtora tygodnia po zakończeniu festiwalu Open Air, mamy właśnie taką pogodę deszczową. Do tego jest to okres, w którym najczęściej kwitną sinice i turyści są po prostu do tego już na tyle przyzwyczajeni, że rzadziej odwiedzają nasz region właśnie w tym terminie.
0: A w przyszłym tygodniu pogoda nad polskim morzem ma się zdecydowanie poprawić. Ma być słonecznie, a termometry pokażą nawet 25 stopni Celsjusza. Wszyscy czekamy na lewego, mówi pani Iza, Polka, która od wielu lat mieszka w Chicago. Jak nam zdradza, Polonia nie może się doczekać oficjalnego powitania Roberta. To zaplanowano na wtorek, 14 lipca. Trzy dni później najprawdopodobniej zobaczymy go na murawie w meczu z Vancouver Whitecaps, dodaje pani Iza.
3: Tak naprawdę to wśród Polonii nie mówi się teraz o niczym innym, jak właśnie o tym, że Robert Lewandowski będzie grał w chicagowskiej drużynie. I z tego, co się orientuję, bilety jeszcze są, dlatego że ja jestem osobą, która też sobie nabyła bilet właśnie na ten mecz. Idę tam z ogromną nadzieją, że uda mi się zobaczyć Roberta.
0: Wśród Polonii tematem numer jeden jest też to, gdzie dokładnie zamieszka Robert Lewandowski i jego rodzina.
3: Niektórzy uważają, że będzie to ścisłe centrum, natomiast większość obstaje za tym, że będą to północne przedmieścia Chicago, okolice jeziora Michigan, mniej więcej rejon miasteczek Wilmette, Winnetka, Highland Park, tam gdzie mieszka chicagowska elita. Póki co zostaje to jedną wielką niewiadomą.
0: Robert Lewandowski podpisał kontrakt z Fire 29 czerwca. Do Chicago przeprowadzi się na zasadzie wolnego transferu po wygaśnięciu czteroletniej umowy z FC Barcelona.

worek z farsą. Jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Yeah, yeah.

0: patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak Vince.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj, Pawelec, do Tomasza. Witam, Tomka.
2: Witam.
1: O co chodzi z Ewą?
2: Taka sytuacja, że zostawiłem ją, no można powiedzieć, że do innej.
1: Opuściłeś ją dla innej kobiety?
2: Tak, no, zrobiłem błąd największy w życiu.
1: Dlaczego ją zostawiłeś? Tamta młodsza, nie wiem co, ciekawsza, bardziej
2: nie,
1: kręciła?
2: Nie. Właśnie o to chodzi, że nie wiem, czemu to dokładnie tak, czemu to zrobiłem. Może to jakiś impuls, jakaś chwila, coś, nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia.
1: A ile miałeś lat?
2: Zrobiłem to w zeszłym roku.
1: Ile lat miałeś wtedy?
2: 54.
1: A ile lat miała tamta dziewczyna?
2: No, starsza była, niestety.
1: Starsza była nawet?
2: No właśnie.
1: Co powiedziała Ewa, gdy jej powiedziałeś, że ją opuszczasz dla innej kobiety?
2: Była załamana.
1: Co mówiła?
2: Powiem szczerze, że nawet nie rozmawiała zbytnio ze mną. Tak po prostu, no, zostawiłem to wszystko i tyle. I poszedłem.
1: Jakie były powody zmiany miejsca i kobiety?
2: Powiem szczerze, że nie wiem.
1: Nie, no nie mów mi tak. No nie wiesz, dlaczego zostawiasz kobietę, z którą byłeś ile?
2: Ponad 3 lata.
1: Ponad 3 lata. I to była dziewczyna twoja, tak?
2: Tak.
1: Nie wiesz, dlaczego ją zostawiłeś?
2: Jakaś chwila, nie wiem, słabości czy czegoś, nie mam pojęcia. No. Ciężko mi jest naprawdę to wyjaśnić.
1: Czyli podjąłeś ryzyko utracenia Ewy dla innej kobiety i w sumie ciężko ci to wytłumaczyć, dlaczego?
2: Tak, tak.
1: Tak, to sobie zapisałem, by wiedzieć. A co teraz wiesz, Tomasz?
2: Chciałbym, żeby naprawdę mi uwierzyła, że chcę wrócić, że chcę wszystko stworzyć od nowa, tak powinno być.
1: To będzie ciężko, wiesz już. Raz wie, że ją zostawiłeś.
2: Bardzo ciężko będzie.
1: A dlaczego piszesz o domu i rodzinie? Macie dzieci ze Ewą?
2: Nie, my nie mamy, ale ona ma swoje dzieci, ja mam swoje dzieci. No po prostu przez to wszystko straciłem.

0: Jest to dlatego, że się wszyscy odwrócili ode mnie. Pozostawiłem kobietę, z którą byłem cały czas. Rodzina, wszyscy dzieci, wnuczki się wszyscy przejęli do niej. No, a ja po prostu zostawiłem, no i poszedłem.
1: No, takie mało odpowiedzialne, nie? Szczególnie, że nie wiesz dlaczego to zrobiłeś.
0: Tak, bardzo mało.
1: Co się stało z tą, do której żeś odszedł, że już jej nie ma?
0: To było chyba najgorsza rzecz, jaką w życiu zrobiłem w ogóle. To tam przeżyłem, jak tam byłem, to przeżyłem największy chyba koszmar w życiu w ogóle.
1: Dlaczego? Co się stało?
0: Dlatego, że byłem na okrągło monitorowany, na okrągło sprawdzany ze wszystkiego, wszędzie. 5 minut spóźnienia z pracy. To było coś okropnego w ogóle.
1: Z zawodu ta nowa była policjantką?
0: No nie.
1: Co się stało?
0: Nie wiem, no jakiś taki miała... Ten, ja nie wiedziałem, że ona taka jest, że tam w ogóle coś takiego tego, ale no mówię, no to był koszmar dla mnie. Ja psychicznie po prostu przez 2-3 miesiące to prawie, że się wykończyłem psychicznie.
1: Dopiero wtedy dojrzałeś, kim była Ewa?
0: Tak, tak.
1: Ta sytuacja. No szkoda, że dlatego, że tamta okazała się niedobra, a nie dlatego, że stwierdziłeś, że tęsknisz za Ewą.
0: Bardzo.
1: Co mam jej powiedzieć?
0: Wiem, że chcę wrócić do niej.
1: Jeszcze tylko powiedz mi, ile Ewa ma lat?
0: Jest młodsza ode mnie o chyba 4 lata.
1: Czyli z 51.
0: No jakoś tak.
1: Ewo, ja bardzo proszę, otwórz serce ponownie dla Tomasza, bo Tomasz będzie leciał znowu z miłością, no. Nie rzucaj.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Halo?
2: Dzień dobry, do Ewy, czy dobrze się dodzwoniłem?
1: Tak.
2: Ewa Pawelec z tej strony, z Radia Vox FM. Zakładam, że słuchasz czasami tej stacji.
1: Tak.
2: A kurczę, no to chciałem cię przeprosić za to, żeś się rozchorowała i płakała przez pewnego typa, który pisze, że nie wie, co mu odwaliło. Przypomnę ci o niezbyt miłej chwili. Przyjechał i bez słów się spakował i wyprowadził. A potem życie dało mu niezłego kopniaka w tyłek. U tej nowej potwornickiej przeżył koszmar, jak mi powiedział. Dziewczyna go śledziła, sprawdzała, pilotowała wszystko, co on robi, gnębiła, dręczyła i szybko się zorientował, że chyba zrobił największy błąd i głupotę swojego życia. Tomasz do mnie napisał, ponieważ widzi, że trochę mu nie wierzysz w to, co zadeklarował, próbując wrócić do waszego domu, że przeprasza, że kocha, że popełnił błąd, największy błąd swojego życia. Dodaje, że stracił miłość, zaufanie i wiarę w to, że był wyjątkowym mężczyzną dla jednej kobiety na świecie, dla ciebie. I teraz jak pisze, że jak ja mu nie pomogę i nie zaznaczę, że on wszystko powiedział, że przyznał się do tego, że był zdrajcą, a to jednak jest jakaś odwaga, to ty nie uwierzysz w jego zmianę, bo się wahasz, bo się zastanawiasz, bo widzisz, że szału nie ma. Ewa, idzie dobre. Ja wiem, że ty jesteś w szoku. Znasz program Kochaj albo Rzucaj. To w tej sprawie ja dzwonię. Chodzi o to, żeby wyciągnąć ze śmietnika, bo on tam rzucił 3 lata bycia razem. Potrzepać je ładnie, dbać już teraz o to. Jesteś w stanie, Ewa, zaufać temu draniowi?
1: On wie dobrze, że się boję.
2: Stąd zgłoszenie, wiesz, do programu. Drży troszeczkę, boi się, że powiesz sorry, ale no nie jestem w stanie. No nie wiem, no ja mogę cię tylko prosić, żebyś ustaliła pewne zasady. Jesteś teraz na prawie. Ty tu rządzisz, ty rozdajesz karty, ty wygrywasz. No i przede wszystkim nie robiła przyjemności tej potwornickiej, która się pojawiła dosłownie na moment chyba. Nie zapytałem go, ile czasu go nie było w domu? Ile to trwało?
1: 2 miesiące.
2: Bolesne. 2 miesiące. Wiem, że to był straszny okres dla ciebie. Wiem, że świat ci się załamał. To znaczy wiem, że go bardzo, bardzo mocno kochałaś. Stawiam na to, że wciąż go kochasz, tylko nie wiesz, jak masz traktować to, z czym on teraz nagle do ciebie wraca. Kiedy pamiętasz go, jaki był zimny, oschły, nieczuły i dokonał dla ciebie okropnej zmiany. Niezrozumiałej. Ewa! Czy ty go kochasz?
1: On wie dobrze, że tak.
2: Tomasz teraz padnie na kolana, bo mam go, i obieca wszystko to, co wie o Ewie i jest dla Ewy najważniejsze. Proszę.
3: Ewa? Halo?
1: Tak.
3: No. Kocham cię bardzo i zrobię dla ciebie wszystko.
1: Aby tak było.
2: Nie przekonałeś mnie tym osobiście. Powiem ci, że jakbym był Ewą, to bym się zaczął śmiać teraz.
3: Naprawdę, zrobię wszystko.
2: To ja za Ewę trochę. Wiesz, ostatnio to żeś mi 2 miesiące temu pokazał.
3: Wiem. Wiem.
2: Zrobiłeś wszystko, faktycznie. Tylko trochę nie w tą stronę.
3: Nie w tą stronę, tak.
2: Wsteczny ci się włączył.
3: I to duży taki.
2: Ewa, ja wiem, że ty jesteś w szoku, a Tomasz nie jest z tych gadatliwych. Jaka jest ulubiona potrawa Ewy, Tomku?
3: Ulubiona potrawa? Nie wiem, mi się wydaje, że tego co wiem, to bardzo lubi barszcz ukraiński, flaki lubi.
2: Ewa, trafił? To jest twoja ulubiona potrawa? Barszcz ukraiński?
1: Pomidorówka.
2: Dobra. Jakie jest

0: miejsce, o którym ona marzy, by je zwiedzić, by gdzieś tam właśnie pojechać, pobyć. Tomasz?
1: Powiem szczerze, że nie...
0: Nie wiesz, dobrze. Ewa, jakie jest?
2: Góry.
0: Każde góry, kochany. To ja mam prośbę teraz, Tomasz, żebyś egoizm zostawił za drzwiami swojego życia, zaczął się zajmować Ewą, którą tak bardzo kochasz, do której wracasz i byś trochę więcej wiedział o niej.
1: No
0: dobra? Bo to są te czyny, a nie to pitu-pitu na antenie Radia Vox FM, jak bardzo ją kochasz, a nic nie wiesz o kobiecie, do której wracasz. Ewcia, właśnie w ten sposób bym prosił, żebyś go teraz cywilizowała, nie? Teraz ty masz być egocentryczką. Należy ci się. Korzystaj. Dziękuję bardzo serdecznie, Tomasz. Dałeś plamę, powiem ci szczerze. Ma chęci masz dobre, ale działania masz do 4 liter. Pozdrawiam, pa!
1: Pa!
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
4: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę ty.

zespołu, ale i informacja o castingu. Zgłosili się i wygrali. Kevin ściągnął do siebie Briana i ten dołączył do grupy. Zaczynali skromnie, grali w centrach handlowych, restauracjach, szkołach czy na letnich eventach. Dopiero w 1995 roku polecieli do Szwecji, aby nagrać kilka piosenek z producentami muzycznymi Maxem Martinem i Denisem Pop. Ich pierwszym singlem był kawałek We've Gotten Going On, który zrobił furorę, ale najpierw w Europie.

Debiutancki album Backstreet Boys znalazł 13 milionów nabywców. Status złotej i platynowej płyty dostał niemal w 40 krajach. Po tym sukcesie chłopaki zaczęli koncertować w Europie, Azji i Australii. Poszli za ciosem i rok później wydali kolejny album Backstreet's Back. Promował go kawałek Everybody Backstreet's Back.

1998 roku Backstreeci zrezygnowali ze współpracy z Paromanem, który nie dotrzymywał warunków kontraktu i oszukiwał ich na pieniądze. Pozwali go więc do sądu. Trzeci album to rok 99, Millennium, bo taki dostał tytuł tylko pierwszego tygodnia od premiery. Sprzedał się w milionie egzemplarzy, a tylko w samych Stanach uzyskał 13-krotną platynę. Zgarnął też nagrodę Billboard Music Award dla najlepszego albumu, a z listy Billboardu nie schodził przez 93 tygodnie. Później uzyskał status platynowej płyty w 45 krajach. Miał też 5 nominacji do nagrody Grammy. Wiodącym singlem został kawałek I Want It That Way, do dziś uważany za jedną z najlepszych popowych piosenek wszechczasów.

Zamykając dekadę, w 2000 roku Boys Band wydał krążek Black and Blue i jak można było się spodziewać, odniósł kolejny sukces. Zadebiutował na pierwszym miejscu Billboardu i sprzedał się w wielomilionowym nakładzie. Promując album, chłopaki w 100 godzin odwiedzili Sztokholm, Tokio, Sydney, Kapsztad, Rio de Janeiro i Nowy Jork. 55 godzin spędzili w podróży, a 45 na występach publicznych. Sam album pobił rekordy sprzedaży, w pierwszym tygodniu znalazł 5 milionów nabywców. Na kolejny album grupa kazała czekać aż 5 lat, a to dlatego, że w 2001 roku zawiesiła działalność. Później chłopcy znowu się skrzyknęli i w 2005 roku wypuścili krążek pod tytułem Never Gone. Nie odniósł on jednak większego sukcesu, mało tego, dostał wiele fatalnych recenzji.

Rok później z zespołu postanowił odejść Kevin. Potem grupa dostała propozycję zmiany nazwy na Backstreet, ale chłopcy tego nie zrobili. Odrzucili też ofertę zagrania w reality show, aby znaleźć nowego członka grupy. Ta jednak nie przestała istnieć i w czteroosobowym składzie wydała kolejne dwa albumy, z których pochodziły m.in. takie numery.

2011 roku grupa zakończyła współpracę z dotychczasową wytwórnią i ruszyła we wspólną trasę z New Kids on the Block. Ta zajęła 17 miejsce na liście Billboardu, zarabiając 40 milionów dolarów. Obejmowała 80 koncertów w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Azji.

Wtedy też do chłopaków wrócił Kevin i w 2013 roku wydali nowy krążek w pełnym składzie. Był to też ich pierwszy i jedyny niezależny album od momentu opuszczenia swojej starej wytwórni. Zadebiutował na 5. miejscu amerykańskiej listy Billboardu i świętowali nim 20-lecie działalności. Grupa wyruszyła też w 20. rocznicę trasy. Trwała ona ponad 2 lata i obejmowała ponad 170 występów na całym świecie.

na kolejny album zespół kazał czekać aż 6 lat. Na początku 2019 roku wydał DNA. Zadebiutował on na pierwszym miejscu listy sprzedaży w USA. Grupa ogłosiła również największą od 18 lat trasę koncertową po największych arenach Europy i Północnej Ameryki. Przy okazji tej płyty chłopaki przyznają, udało się połączyć nasze inspiracje i style w jedną spójną całość. Te piosenki to świetna reprezentacja tego, kim jesteśmy jako jednostki i kim jesteśmy jako grupa. To nasze DNA. Jesteśmy z tego naprawdę dumni.

ciekawostek grupa ma na koncie rezydenturę w Las Vegas, film dokumentalny i gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Sław. Backstreet Boys mają też tytuł najlepiej sprzedającego się zespołu wszechczasów. To też pierwszy zespół na szczycie amerykańskich list przebojów w trzech różnych dekadach. Czas na kilka słów o samych chłopakach. Nick miał zaledwie 13 lat, kiedy zaczynał karierę w zespole. W 2002 roku wydał swoją pierwszą solową płytę. Większego sukcesu nie odniosła. W sumie ma ich na koncie kilka. Wiele razy miał problemy z prawem, narkotykami i alkoholem. Romansował m.in. z Britney Spears, Ashley Simpson czy Paris Hilton. Ożenił się z instruktorką fitnessu w 2014 roku. Mają syna, a Nick angażuje się w ochronę środowiska. Od czasu do czasu można go zobaczyć w telewizji, jak chociażby w Tańcu z Gwiazdami. W swojej edycji zajął drugie miejsce. AJ był uzależniony od alkoholu i narkotyków, kilka razy trafiał do kliniki odwykowej. W 2001 roku wziął ślub z modelką, mają dwoje dzieci. Sam przyznaje, że cały czas walczy z uzależnieniem, a muzycznie działał jako rockman w kilku zespołach. Ma na koncie dwie solowe płyty i występy w kilku telewizyjnych produkcjach. Brian na początku swojej kariery przeszedł operację serca, później założył fundację, która pomaga dzieciom ze schorzeniami serca i ich rodzinom. W 2000 roku stanął na ślubnym kobiercu. Swoją żonę poznał na planie teledysku As Long As You Love Me i mają syna. W 2006 roku nagrał w duchu chrześcijańskim solowy album.

0: Kevin jest najstarszym członkiem Backstreet Boys, w momencie założenia grupy miał 22 lata. Był też modelem i zagrał główną rolę męską w broadwayowskim musicalu Chicago. W 2000 roku wziął ślub i ma dwóch synów. Otworzył m.in. Akademię Muzyczną. Kilka lat temu zapowiedział wydanie solowego albumu, ale później wrócił do Backstreet Boys i do dziś go nie wydał. Nakręcił też kilka filmów. Howie ożenił się w 2007 roku z dziewczyną, która była zatrudniona jako webmaster fanklubu zespołu. Mają dwóch synów. On również wydał solowy album i brał udział w kilku telewizyjnych produkcjach.
1: To kultowy boysband Backstreet Boys, ale tej piątce po piętach zawsze deptał inny. To NSYNC, czyli Justin, JC, Joey, Lance i Chris. Oni też rządzili listami przebojów na całym świecie, a zaledwie w jeden dzień w

Sprzedali 1 000 000 egzemplarzy jednej ze swoich płyt i w ten sposób zapisali się na stałe w historii muzyki. Lata lecą, a oni cały czas mają rzesze fanek. Przypomnijmy sobie ich historię i sprawdźmy, jak radzą sobie dzisiaj. Zespół powstał w 1995 roku w Orlando na Florydzie. Jego założycielem, podobnie jak w przypadku Backstreet Boys, był Lou Pearlman, który chciał zainwestować raz jeszcze w muzykę. Stworzenie składu powierzył Chrisowi Kirkpatrickowi i ten wybrał muzyków. Jednak w pierwszym podstawowym składzie nie było Lensa. On doszedł do grupy, gdy jeden z wokalistów zrezygnował. Początki łatwe jednak nie były, bo według producentów chłopcy byli zbyt podobni do Backstreet Boys. Zaczęto więc nad tym pracować i jeszcze zanim wydali swój pierwszy album, ruszyli w trasę po Europie. Nad piosenkami, podobnie jak konkurencja, pracowali w Szwecji z tymi samymi producentami. Ich pierwsza płyta ukazała się w 1997 roku, ale w Niemczech i tam odniosła ogromny sukces. Promował ją kawałek I Want You Back.

Chłopcy ruszyli w trasę koncertową, ale tylko po kilku europejskich krajach. A dzięki temu, że jednemu z nich przyglądał się szef amerykańskiego oddziału jednej z wytwórni fonograficznej, podpisali kontrakt również na rynek amerykański. Płyta sprzedawała się tam jednak słabo, ale do czasu pomogła promocja, udział w koncercie na Disney Channel, występ w serialu Sabrina Nastoletnia Czarownica oraz supportowanie koncertów Janet Jackson. I tak w 1998 roku zespół zyskał taką popularność, że sprzedał płytę w 10 milionach egzemplarzy. Kolejne utwory również odniosły spory sukces.

tym samym roku chłopcy wydali album ze świątecznymi piosenkami. Sprzedał się w 2 milionach egzemplarzy. Dzięki temu NSYNC zrobił coś, co rzadko się zdarza. Miał 2 albumy na liście Billboard Top 10 w tym samym czasie.

W 1999 roku grupa NSYNC, podobnie jak Backstreet Boys, wytoczyła proces swojemu menadżerowi. Oskarżyła go o oszustwa finansowe i pozbawienie ponad 50% należących im się zysków. Obie strony poszły jednak na ugodę. Zespół zmienił wytwórnię i menadżera. Opłacało się. W 2000 roku grupa wypuściła nowy album. Tylko pierwszego dnia kupiło go 1 000 000 osób. Był zarówno najlepiej sprzedającym się albumem z 2000 roku, jak i najlepiej sprzedającym się albumem dekady. Zyskał status diamentowej płyty i znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się albumów w historii muzyki. A promowały go takie hity jak Bye Bye Bye czy It's Gonna Be Me.

Trzeci album grupy, Celebrity, ukazał się w 2001 roku, a ta, promując go, wyruszyła w trasę koncertową już na 2 miesiące przed jego ukazaniem się na rynku. Trasa zarobiła ponad 90 milionów dolarów i stała się jedną z największych w 2001 roku.

Niestety zmiana brzmienia na bardziej hip-hopowe przełożyła się na niższą sprzedaż. Również promocja skupiła się na Justinie Timberlake'u, bo to utwory napisane przez niego zostały wybrane jako single. Po tym on sam postanowił pójść własną muzyczną drogą, a zespół zawiesił działalność. Każdy z członków poszedł więc w swoją stronę. Ostatni album NSYNC to Greatest Hits, wydany w 2005 roku. Wiele razy mówiło się o powrocie grupy, ale nic z tego nie wyszło. Sam Justin w jednym z wywiadów przyznał: wyrosłem z tego, czułem, że bardziej obchodzi mnie muzyka niż inni z zespołu i czułem, że chciałbym robić inną muzykę, musiałem pójść za głosem serca. Zespół pierwszy raz od lat pokazał się w 2018 roku, by odsłonić gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Sław, a w kwietniu 2019 pojawił się na festiwalu Coachella w USA, jednym z największych wydarzeń muzycznych na świecie. Tam chłopaki byli gośćmi Ariany Grande i zaśpiewali z nią jeden ze swoich przebojów, ale w okrojonym składzie, bez Justina. Z ciekawostek nazwa NSYNC oznacza zsynchronizowanie. Pochodzi też od ostatnich liter imion członków. Chłopcy występowali i nagrywali m.in. z Eltonem Johnem, Stevie Wonderem, Michaelem Jacksonem, Janet Jackson, Glorią Estefan, Britney Spears, Philem Collinsem, Celine Dion czy Aerosmith. Wiele razy byli nominowani do nagrody Grammy. Wystąpili na gali rozdania Oscarów, podczas finału rozgrywek futbolu amerykańskiego oraz w czasie olimpiady. Sprzedali miliony płyt, stając się piątym najlepiej sprzedającym się zespołem w historii. Zagrali również kilka koncertów w Polsce. I jeszcze kilka słów o samych chłopakach. Jedynym, któremu wypaliła kariera solowa, jest Justin Timberlake. Wydał kilka płyt, które sprzedały się w blisko 30-milionowym nakładzie. Na koncie ma 6 nagród Grammy i 4 Emmy. Zagrał również w wielu filmach. Kiedyś związany był z Britney Spears, którą poznał w klubie Myszki Miki. Od kilku lat jest mężem aktorki Jessica Biel, z którą ma syna.

0: Jay-Z ma na koncie jeden solowy album. Wydał go w 2004 roku. Był m.in. jurorem tanecznego show. Spotykał się też z Tarą Reid i Ewą Longorią. Współtworzył też nowy Girls Band. Joey ma na koncie kilka ról filmowych i serialowych. Grywał też w musicalach. Brał udział w amerykańskim Tańcu z Gwiazdami i ze swoją partnerką zajął drugie miejsce. W 2004 roku stanął na ślubnym kobiercu i ma dwie córki. Chris od czasu do czasu pojawia się w telewizji. Kiedyś przyznał, że boi się małżeństwa. Jednak w 2013 roku postanowił oświadczyć się swojej partnerce i pobrali się. Mają syna.
1: I teraz pytanie. Backstreet Boys czy NSYNC? NSYNC czy Backstreet Boys? Zapewne każda fanka czy każdy fan podjął w duchu tę decyzję, ale już w latach 90. i nic jej nie zmieni. W końcu miłość do swoich idoli pozostaje na lata albo i na zawsze. Pod koniec lat 90. zadawaliśmy sobie dwa podstawowe pytania. Chłopcy, Britney czy Christina, a dziewczyny Enrique czy Ricky. W końcu panie walczyły o miano tej najładniejszej i najbardziej utalentowanej, a panowie o miano największego ciacha. I to nimi się zajmiemy. Na początek Enrique Iglesias.
0: Enrique Iglesias, a właściwie Enrique Miguel Iglesias Preisler, urodził się 8 maja 1975 roku w Madrycie. To syn piosenkarza i kompozytora Julio Iglesiasa oraz filipińskiej dziennikarki Isabel Preisler. Ma brata i siostrę. Jego rodzice rozwiedli się jednak, kiedy Enrique miał zaledwie 3 lata. Po porwaniu jego dziadka przez organizację terrorystyczną kilka lat później przeprowadził się do Miami, gdzie mieszkał jego ojciec, który właśnie tam rozwijał karierę. Będąc w szkole średniej, Enrique po raz pierwszy zagrał w musicalu pod tytułem Hello Dolly i odkrył w sobie talent wokalny. Jednak dopiero kilka lat później zdecydował się postawić na muzykę. Nie chciał jednak robić kariery dzięki nazwisku ojca, przybrał więc inne, Martinez. Pieniądze na nagranie demo pożyczyła mu opiekunka z dzieciństwa. Udało się. Po tym jak nagranie trafiło do kilku wytwórni, podpisał kontrakt. Jego pierwsza płyta nosiła tytuł po prostu Enrique i ukazała się w 1995 roku. Znalazł się na niej m.in. utwór Pora Marte, który został motywem przewodnim telenoweli Marisol. Płyta sprzedała się świetnie, bo kupiło ją 500 000 ludzi w USA. Powstały też wersje włoska i portugalska, a artysta dostał nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy wykonawca latynoski. Kolejny album, Vivir, ukazał się w 1997 roku, a Enrique ruszył w międzynarodową trasę koncertową. Za ten album dostał nominację do amerykańskiej nagrody muzycznej dla ulubionego artysty latynoskiego. Sam jednak nie próżnował i rok później wydał kolejny album Cosas del Amor, który ugruntował jego pozycję na rynku muzyki latynoskiej. I tym razem dostał statuetkę amerykańskich nagród muzycznych w kategorii Ulubiony artysta latynoski.
1: I tak naszego Enrique poznał i pokochał świat. Bez dwóch zdań został bożyszczem nastolatek. Plakaty z jego wizerunkiem wisiały zapewne na milionach ścian, a i pewne wiszą nadal. W końcu miłość do idola może trwać i trwać. Co ważne, choć nasz gwiazdor niemal całe życie mieszkał w Stanach Zjednoczonych, to nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach. Nie zrezygnował z nagrywania piosenek w języku hiszpańskim, a te cieszyły się i nadal cieszą ogromną popularnością, podobnie jak anglojęzyczne przeboje. Zobaczmy zatem, jak dalej przebiegała jego kariera.
0: W 1999 roku ukazuje się pierwsza płyta Enrique w języku angielskim, na której znalazł się mega hit Bailamos, a który został wykorzystany w filmie Bardzo Dziki Zachód z Willem Smithem w roli głównej. Przebojów na tej płycie było dużo więcej, wśród nich Be With You, Rhythm Divine, Set Eyes i Could I Have This Kiss Forever, nagrane razem z Whitney Houston.

Kolejny album, Escape z 2001 roku, to też ogromny sukces. Uzyskał status platynowej płyty w wielu krajach. W końcu sprzedaż sięgnęła ponad 20 milionów egzemplarzy. Promował go m.in. kawałek Hero.

milionowym nakładzie, stając się najlepiej sprzedającą hiszpańskojęzyczną płytą od 5 lat. Później listy przebojów zdobywały takie numery jak Addicted czy Not In Love, nagrane w duecie z Kellys. Wtedy też Enrique wyruszył w największą w swojej karierze trasę koncertową.

Kolejna dekada to kolejne pasmo sukcesów. W 2012 roku Enrique wyruszył w trasę koncertową z Jennifer Lopez, a dwa lata później wydał kolejny album Sex and Love. Promował go mega hit Bailando.

Poza muzyką Enrique ma też doświadczenie na planie filmowym. W 2003 roku zagrał u boku Antonio Banderasa i Salmy Hayek w filmie Pewnego razu w Meksyku Desperado 2. Rok później wystąpił w reklamie popularnego napoju u boku Britney Spears, Beyoncé i Pink. Udziela się też charytatywnie. W 2010 roku po trzęsieniu ziemi na Haiti przekazał poszkodowanym zyski ze sprzedaży piosenki It Must Be Love. Razem z innymi artystami nagrał nową wersję przeboju We Are The World. To muzyka i kariera, czas przyjrzeć się życiu osobistemu naszego bohatera. Co ciekawe, jak na obiekt westchnień, nie ma opinii kobieciarza. Raczej w uczuciach jest stały, ale związków kilka miał. Spotykał się m.in. z Sofią Vergarą, Christiną Aguilerą czy Jennifer Love Hewitt. Ale od wielu, wielu lat jest wierny tej jednej, jedynej rosyjskiej tenisistce i modelce Annie Kurnikowej, którą poznał w 2001 roku na planie jednego ze swoich teledysków Escape. I tak pod koniec 2017 roku zostali rodzicami bliźniąt. A przy tym wątku warto na chwilę się zatrzymać i przypomnieć sobie żarty Enrique, że ma niewielkie przyrodzenie. Informacje od razu podchwyciły media. Iglesias kilkukrotnie tłumaczył się, iż jego sprzęt wcale nie jest taki mały. Takiej kariery chciałby doczekać się zapewne nie jeden artysta. W końcu na koncie same hity, współpraca z największymi i tłumy fanek. Ale warto dodać, że Enrique to jeden z tych gwiazdorów, któremu zdarzają się wpadki, zwłaszcza jeżeli chodzi o śpiewanie i korzystanie z playbacku. Przypomnijmy sobie te najciekawsze.

0: No jest się czego wstydzić, ale wierni fani te wpadki swojemu idolowi zapewne już dawno wybaczyli. Warto też dodać, że porównując zdjęcia Enrique z lat 90. z tymi obecnymi, coś się zmieniło. Operacja plastyczna? Nie, raczej mały zabieg. Z jego twarzy zniknął jeden z jego najbardziej charakterystycznych znaków, to pieprzyk na prawym policzku. W pewnym momencie uznał, że nie jest on mu do niczego potrzebny, mimo iż wiele kobiet uważało go za seksowny. No ale trzeba przyznać, że w przypadku Enrique stwierdzenie im starszy, tym lepszy jest jak najbardziej odpowiednie. No pewnie to te dobre geny. Jak panie piszczały na jego widok, tak piszczą nadal. A my bierzemy się za inne ciacho w showbiznesie. Przed wami Ricky Martin.
1: Ricky Martin to tak właściwie Enrique José Martin Morales. Urodził się 24 grudnia 1971 roku w Puerto Rico. Syn psychologa i księgowej. Jednak ich małżeństwo nie trwało długo. Rozwiedli się, gdy Ricky miał zaledwie 2 lata. Zapewnili mu jednak aż 5 przyrodniego rodzeństwa. Ze sceną związany od dzieciństwa. Zadebiutował mając zaledwie 5 lat jako model dziecięcy. Później przyszły reklamy telewizyjne, grał w sztukach teatralnych, a śpiewu uczył się w chórze kościelnym. Pierwszy sukces odniósł w 1984 roku, kiedy jako 12-latek po 2 nieudanych wcześniej próbach dołączył do boys bandu Menudo, który był bardzo popularny w Ameryce Południowej i Łacińskiej. Razem z chłopakami występował jednocześnie w serialu Por Siempre Amigos. Jednak Ricky chciał od życia czegoś więcej, dlatego mając 17 lat odszedł z grupy. Przeprowadził się do Nowego Jorku, jednak tam nie zagrzał miejsca i postawił na Meksyk, gdzie zagrał w 2 telenowelach. Jedna z nich to Alcanzar una est

Eya. Dwa lata później znów padło na Stany Zjednoczone, gdzie nagrał swoją pierwszą hiszpańskojęzyczną płytę pod tytułem Ricky Martin. Piosenki Fuego contra Fuego i El Amor de mi Vida trafiły na szczyt list przebojów.

Jego muzyka została bardzo dobrze odebrana m.in. w Meksyku, Chile, Argentynie i oczywiście w USA. W międzyczasie nie zrezygnował z aktorstwa i zagrał m.in. w dramacie muzycznym i sitcomie. Jeszcze większy sukces osiągnął, wydając w 1993 roku drugi album Mamaras, który kupiło ponad 1 000 000 osób. Ricky wyruszył w międzynarodową trasę, w ramach której zagrał ponad 100 koncertów. Kolejne lata to opera mydlana General Hospital. Jego bohater o imieniu Miguel stał się jednym z najpopularniejszych w serialu, przez to stał się sławny na całym świecie. Był też debiut na Broadwayu w musicalu Nędznicy. Rok 1995 to już trzeci album E Medio Vivir, na którym znalazł się międzynarodowy hit Maria, będący również tematem przewodnim jednej z brazylijskich telenowel. Sam singiel sprzedał się w 3 000 000 egzemplarzy. Doceniła go również Hiszpania, która wcześniej ignorowała artystów z Ameryki Łacińskiej czy Południowej. To ugruntowało pozycję Rickiego na scenie muzyki latynoamerykańskiej, a kobiety szalały na jego punkcie.

ten właśnie sposób młodziutki Ricky Martin zaczął powoli podbijać świat. Jak mówił, zawsze jego misją była popularyzacja muzyki latynoskiej. Dla wielu stał się wzorem do naśladowania. Wielu wykonawców zaczęło zdawać sobie sprawę, że na swój sukces trzeba cały czas pracować i się rozwijać. A to Ricky potrafił. Dzięki temu w 1997 roku nagrał piosenkę do filmu animowanego Herkules, a rok później oficjalny hymn Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Ale to, co nastąpiło później, to był istny szał.

Jednak dopiero ta kolejna wydana w 1999 roku, a pierwsza anglojęzyczna zatytułowana Ricky Martin, odniosła spektakularny sukces na całym świecie. Zdobyła wiele platynowych płyt, m.in. dzięki hitowi Livin' La Vida Loca.

Oprócz Living La Vida Loca album zawierał duet z królową popu Madonną. Niebawem potem ta zaproponowała gwiazdorowi, by został ojcem jej dziecka. Ricky odmówił, co stało się ciekawym tematem dla tabloidów. Dziennikarze poddali bowiem wątpliwość jego orientację seksualną. Ricky zaprzeczał wszelkim doniesieniom, ale mówił też: moje serce może należeć zarówno do kobiety, jak i mężczyzny. Rok 2000 to już kolejny album anglojęzyczny, Soundlouded, z takim przebojem jak She Bangs.

tego albumu pochodził też nominowany do nagród Grammy utwór z Christiną Aguilerą Nobody Wants to be Lonely. Po sukcesie tych płyt Ricky pojawiał się na wszystkich możliwych muzycznych galach, udzielał mnóstwa wywiadów, a jego twarz zdobiła okładki magazynów na całym świecie. Kolejne lata to kolejne albumy. Rok 2003 hiszpańskojęzyczny Almas del Silencio, rok 2005 Live. Przy tym ostatnim pomagał m.in. Will.i.am z Black Eyed Peas. Album promował numer I Don't Care z gościnnym udziałem rapera Fat Joe i wokalistki Amery. Filmografię zapełniały też seriale z jego udziałem. Artysta również mocno postawił na rodzinę, o czym dokładniej za chwilę.

2011 roku ukazuje się kolejny album Musica Alma Sexo, a lata 2012 i 2013 to musical Evita na Broadwayu. Wtedy też Ricky zaczął przygodę z australijską wersją programu The Voice. Został jurorem obok takich gwiazd jak Kylie Minogue, Seal czy Delta Goodrem. Rok 2015 to już 10. album A Quien Quiera Escuchar, który zdobył statuetkę Grammy jako najlepszy album muzyki latino. Doszła też ogromna trasa koncertowa One World Tour 2015. Artysta dał koncerty m.in. w Nowej Zelandii, Australii, Meksyku, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, na Dominikanie czy w Urugwaju. W międzyczasie nagrał kilka utworów z innymi artystami, to m.in. Adrenalina z Wisin i Jennifer Lopez, czy Vente Pa' Ka z kolumbijskim wokalistą o pseudonimie Maluma.

2011 roku Ricky Martin dostaje angaż w serialu Zabójstwo Versace – American Crime Story, w którym zagrał partnera włoskiego projektanta mody Gianniego Versace. Warto dodać, że Ricky Martin to osoba mocno oddana innym. Jego fundacja walczy z handlem ludźmi oraz

2020 roku Ricky Martin dostaje angaż w serialu Zabójstwo Versace – American Crime Story, w którym zagrał partnera włoskiego projektanta mody Gianniego Versace. Warto dodać, że Ricky Martin to osoba mocno oddana innym. Jego fundacja walczy z handlem ludźmi oraz

zacząć. I tak w 2016 roku Ricky poznaje armeńsko-syryjskiego malarza Iwana Josefa. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Oświadczyny, jak powiedział Martin, były najbardziej nerwową chwilą w jego życiu, ale udało się. Panowie w końcu stanęli na ślubnym kobiercu i zaadoptowali dziewczynkę urodzoną przez surogatkę. Ricky przyznał w jednym z wywiadów, że żałuje, iż z coming outem czekał tak długo, ale przez wiele lat myślał, że jest biseksualny. Wyznał też, że miał problem z pogodzeniem się z orientacją seksualną. Nie chciał dopuścić do siebie nawet takiej myśli, a żeby nie wyszło to na jaw, przyznał, że stał się homofobem i uświadomił sobie, że przeciwstawia się samemu sobie. Chciałem od tego uciec, wyznał Ricky. Czas na wpadki i upadki z udziałem Rickiego. Tych w porównaniu z Enrique prawie nie ma. Przeszukałem i przeszperałem internet, w sumie nic nie znalazłem. Ale ciekawa rzecz stała się w Kazachstanie. Jego przebój został przypadkowo uznany tam za hymn narodowy. To znaczy ktoś zamienił taśmy. Zobaczcie. Nastąpiła mała konsternacja, u jednych zniesmaczenie, u innych pojawił się uśmiech na ustach. Miejmy nadzieję, że nic poważnego się jednak nie stało. Który lepszy? Przystojniejszy, bardziej utalentowany. Tyle ile ludzi, tyle gustów. Choć w tym przypadku myślę, że obaj idą w łeb. Ich kariery potoczyły się rewelacyjnie i nieprzerwanie od lat 90. są na topie. No, życie prywatne to już inna bajka i tu chyba jednak prowadzi Ricky, bo Enrique, choć rozkochał w sobie pół kobiet na świecie, to od wielu, wielu lat przy boku ma tę jedną. A Ricky najpierw rozpalił serca kobiet, to pół świata, a później drugie pół, bo i serca mężczyzn i cały glob. Zaliczony.

0: Jeśli ktoś wam wmawia, że królowa jest tylko jedna, to jest w błędzie. W latach 90. były przynajmniej trzy. Jedna z nich szykowała się na Saturday Night i miała Sexy Eyes. Druga mówiła ulalala, bo Summer is crazy. A trzecia zawsze nastawiała się na Bailando i zachęcała Vamos a la playa. Przed wami Wakefield, Alexia i Luna. Pochodzi z Danii, a jako dziecko kilka lat spędziła w Afryce. W latach 90. wylansowała sporo hitów, które można było usłyszeć i w radiu, i na dyskotekach szkolnych, i w klubach. Jak tylko zadebiutowała, Europa ją pokochała. Ale to nie tylko wokalistka. Jest również autorką tekstów i kompozytorką. Do dziś koncertuje i cały czas wygląda zjawiskowo. Przed wami Wakefield.
1: Pod tym pseudonimem ukrywa się Sanny Carlson. Jako dziecko mieszkała na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Algierii i Nigerii. Później we Włoszech i Hiszpanii, gdzie przeniosła się, by śledzić swojego byłego chłopaka. Teraz mieszka w Wielkiej Brytanii. Zanim zawojowała świat, była projektantką mody i modelką, studiowała muzykę i śpiewała w zespole jazzowym, w którym jej brat był gitarzystą. Mówi po duńsku, hiszpańsku, włosku, angielsku i francusku. Na początku lat 90. poznała włoskich producentów Larego Pignagnoli i Davida Riva oraz przyjęła imię Wakefield, hołdzie nauczycielce fortepianu. I tak w 94 roku ukazał się jej pierwszy i największy hit, Saturday Night. Piosenka stała się fenomenem, na jej punkcie oszalał cały świat.

późniejszych latach wokalistka skupiła się na produkcji muzyki i pisaniu tekstów. Współpracowała z innymi artystami i DJ-ami, m.in. z duetem Benassi Bros. Wydała kilka kompilacji z największymi przebojami i remiksów przebojów oraz letni hit What's the Time.

tej dekadzie w życiu Wakefield przyszedł również kryzys. Wokalistka miała dość bycia w przemyśle muzycznym. W jednym z wywiadów przyznała, że w pewnym momencie nienawidziła udzielać wywiadów, dawać koncertów i pojawiać się w telewizji. Wróciła do domu do swojego ojca w Ghanie, gdzie dorastała. Pierwszy album po czwórce wydała dopiero w 2012 roku. W, bo taki dostał tytuł, ukazał się w kilku wersjach, a pochodziły z niego takie numery.

Rok 2018 to już próba dostania się na Eurowizję. Wzięła udział w duńskim konkursie, niestety się nie udało. Co do piosenki Boys and Girls, została ona wyprodukowana w 5 godzin. Powstała kilka lat wcześniej, ale czekała na właściwy moment. Zapytana o udział w Eurowizji Wakefield powiedziała, że ma odpowiednią piosenkę. Złośliwi mówią, że Wakefield jest królową playbacku. To, że się nim posługuje, miało być widać na wielu koncertach. Ponoć w Montrealu podczas jednego z występów ludzie mieli krzyczeć playback, a ona pokazała środkowy palec i zeszła ze sceny. Później w jednym z programów telewizyjnych miała zaśpiewać na żywo. Inni mówią również, że większość piosenek Wakefield śpiewała inna wokalistka, Anne Lee, która miała mieć atrakcyjniejszą barwę głosu. Sama Wakefield pisała dla niej teksty.

0: Choć Wakefield nagrywa nowe piosenki pod swoim imieniem, to jako Wakefield cały czas występuje. Szczególnie można ją zobaczyć podczas festiwali z muzyką lat 90. Tam wkłada na siebie obcisłe kombinezony i przypomina, za co ją pokochaliśmy. Pytana, jak doszło do zjawiska nazwanego Wakefield, wokalistka odpowiada: wymieszaj świetną piosenkę z zabawnym tańcem, dodaj 23-letnią blondynkę z uśmiechem i voilà. Do dziś, co jakiś czas, Wakefield odświeża piosenkę Saturday Night, ale pytana o to, czy żałuje wpływu jednego utworu na swoją karierę, odpowiada: czasami tak, czasami nie. I dodaje, że o wiele łatwiej byłoby uciec z Alcatraz niż od tej piosenki. Podziwia Madonnę, bo pokazała światu, że wszystko jest możliwe. Za najlepszą piosenkę pop uważa Dancing Queen, aby miała kilka propozycji udziału w reality show, ale podziękowała.
1: Jedna korona rozdana, czas na kolejną. Tym razem ruszamy do Włoch. Już jako dziecko uczyła się śpiewać, tańczyć i grać na fortepianie. Brała też udział w konkursach muzycznych. Kiedy dorosła, spotkała właściwą osobę na swojej drodze. Razem nagrali hity, które hulały na listach przebojów i parkietach całej Europy. Ona, wokal ma jak dzwona do tego, jak wygląda. Przed wami Alexia.
0: Właściwie to Alessia Aquilani. Już jako dziecko została okrzyknięta małym muzycznym cudem. Do końca szkoły miała już na koncie występy w wielu grupach muzycznych. I właśnie podczas jednego z koncertów w dyskotece zauważyła ją siostra Roberta Zanettiego, szefa jednej z wytwórni muzycznych znanego jako Savage i Robix. Powiedziała mu o niej, a ten następnego dnia przyszedłby posłuchać i zaproponował nagranie dema. Najpierw w 92 roku wydała singiel pod pseudonimem Alexia Haslip, zatytułowany Take Care of Your Life. Później użyczyła swojego wokalu w kilku piosenkach innych artystów i została wsparciem wokalnym dla brytyjskiego rapera w nurcie Eurodance Ice MC. Była jedną z głównych postaci w tym projekcie. Nagrali razem kilka piosenek, które zostały hitami.

tym czasie wokalistka zagrała z raperem ponad 300 koncertów na całym świecie. Brała udział też w wielu programach telewizyjnych. Niestety w pewnym momencie Ice MC zerwał współpracę z Zanettim. Alessia jednak pozostała w wytwórni i już jako wokalistka w 1995 roku nagrała wiele znanych przebojów.

Wszystkie te piosenki znalazły się na pierwszym solowym albumie Alexi zatytułowanym Fan Club. I to na nim pojawił się ten największy hit w karierze wokalistki, U La La La. Dzięki niemu właśnie Alexia stała się jedną z największych gwiazd europejskiej muzyki dance. Utwór nieco różnił się od poprzednich, był spokojniejszy, miał prosty tekst i chwytliwą melodię. Podbił listy przebojów w wielu krajach Europy, ale też w Australii i Nowej Zelandii. Został hitem o wakacji, a sam album zyskał status platyny i wielu złotych płyt. Dla przykładu w samej Finlandii sprzedał się w 85 tysiącach egzemplarzy i zyskał miano najlepiej sprzedającego się zagranicznego albumu. Po tym sukcesie Alexia poszła za ciosem i zaczęła pracę nad kolejnym albumem. Promował go kawałek Gimme Love. Zaczęła nim odchodzić od stylistyki eurodance'a, zaczęła tworzyć europop, co wielu fanom nie przypadło do gustu. W tym samym roku w Polsce ukazał się album z remiksami piosenek z pierwszej płyty. Kolejny album Alexi ukazał się w 1999 roku. Zawierał takie piosenki jak Happy czy Goodbye. Nie odniósł już jednak tak dużego sukcesu jak poprzednie albumy. Rok 2000 to już składanka z największymi przebojami, którą promował hit Ti Amo Ti Amo. Kolejna dekada to kolejny album anglojęzyczny i ostatni zarazem w języku angielskim. Alexia rozstała się z producentem i dotychczasową wytwórnią. Uznała, że nadszedł czas na zmianę. Chciała poszerzyć swoje muzyczne horyzonty i wyjść poza eurodance. Zaczęła samodzielnie komponować i współpracować z nowymi muzykami, dlatego kolejny album, Mad for the Music, był wielkim krokiem w jej karierze. Był to również krok w stronę bardziej popowego i soulowego stylu. Niestety piosenki, które go promowały nawet we Włoszech, nie były już wielkimi hitami. W 2002 roku Alexia postawiła na język włoski. W całej tej dekadzie wydała 10 albumów. Posłuchajmy kilku utworów, które w tym czasie nagrała.

Aleksja cały czas komponuje, pisze teksty, nagrywa, wydaje albumy i występuje na festiwalach lat 90. Zawsze na żywo i trudno uwierzyć, że jest po 50. Na koncie ma wiele tras koncertowych.

Ciekawostek, Alexia napisała i wykonała piosenkę dla włoskiej wersji filmu o Barbie. Zagrała specjalny koncert na żywo w Pekinie podczas Igrzysk Olimpijskich. Została wybrana do reprezentowania Włoch w projekcie muzycznym Global Own Music, łączącym artystów, którzy za sprzedaż swoich utworów dostali platynę. Objął on 20 krajów na 5 kontynentach. Z kolei inna z jej piosenek pojawiła się na ścieżce dźwiękowej popularnego serialu Słoneczny Patrol. Jej hit La La La doczekał się wielu nowych wersji nagranych przez innych artystów. Kilka lat temu pojawiły się również plotki, że po 15 latach Alexia nagra nową piosenkę z raperem Ice MC, z którym zaczynała. Niestety nic z tego nie wyszło. W ciągu kariery sprzedała 7 milionów płyt, lubi gotować i ćwiczyć, bo jak mówi, ważne jest, by być w dobrej formie. Co oczywiście przekłada się na koncerty, Alexia zawsze daje z siebie wszystko. Druga korona rozdana, czas na trzecią. Ta wędruje do wokalistki pochodzącej z Holandii, która swoimi hitami rozgrzewa każde wakacje. Ma ich na koncie naprawdę sporo, choć warto zaznaczyć, że zanim zajęła się śpiewem, była tancerką. Do dziś koncertuje po całej Europie i nadal świetnie wygląda. Zapewne przebojów, kontaktu z fanami i zgrabnej sylwetki zazdrości jej nie jedna artystka. Przed wami Luna. Właściwie to Marie-Jose van der Kolk. Swoją karierę rozpoczęła w 1991 roku jako tancerka. Pracując na Majorce poznała DJ-a Samiego, przybrała pseudonim Charisma i wspierała go wokalnie podczas DJ-skich setów w klubach. On 4 lata później wydał swój pierwszy numer Life is just a game, w którym ona zaśpiewała. Później były kolejne, a między nimi narodziło się uczucie i się pobrali. W 1998 roku 24-letnia Charisma i 5 lat starszy DJ Sami zabrali się za tworzenie projektu o nazwie Luna, która miała nawiązywać do hiszpańskiego słowa księżyc. No i nagrali Bailando, będący coverem grupy Paradiso. Kawałek stał się hitem tamtego lata w całej Europie, zdobywając wiele złotych i platynowych płyt oraz niemiecką nagrodę muzyczną w kategorii Najlepsza piosenka dance. Po sukcesie Bailando przyszedł czas na kolejną piosenkę, to ballada Hio de la Luna, nagrana z 40-osobową orkiestrą najlepszych muzyków w Niemczech. W tym przypadku również pokryła się złotem i platyną. Mało tego, stała się najpopularniejszym hiszpańskim singlem wszechczasów na niemieckich listach przebojów.

Zamykając promocję debiutanckiej płyty Lunita, ukazała się jeszcze jedna spokojna piosenka o tytule Donde Vas. W nową dekadę Luna weszła z nową płytą, promował ją utwór Mamboleo, będący coverem. Doszło jednak do zgrzytów z twórcą oryginału i piosenka Luny zniknęła z rozgłośni radiowych zaledwie dzień po premierze. Piosenka musiała zostać również usunięta z albumu. Ponowne jego wydanie nie zawierało tego kawałka. Były tam za to ballada Salvador Dali, to hołd złożony słynnemu malarzowi oraz melodyjny utwór La Vida es una Flor. Jeszcze w 2000 roku Luna wydała składankę ze swoimi hitami. Promował ją kolejny pozytywny numer, Latino Lover. Wokalistka pojawiła się też w Sopocie, gdzie na festiwalu zaprezentowała kilka swoich przebojów. Luna poszła za ciosem i rok 2001 zaczęła od kolejnych przebojów. To Baila Mi Ritmo oraz Viva L'Amor, które hulały na europejskich listach przebojów i które znalazły się na kolejnym albumie z największymi hitami. Kolejny album wokalistka wydała w 2002 roku. Eksperymentowała na nim z bardziej dojrzałym i orientalnym brzmieniem. Zawierał m.in. tytułową balladę Colors. Mało tego, że Luna tworzyła własne przeboje, to nagrała też wokale na nową płytę DJ-a Samiego. Wśród nich Sunlight czy The Voice of Summer. W 2002 i 2003 roku ruszyli na turnę po całym świecie. Koncertowali z Bon Jovi, Pink i Sugar Babes. Rok 2003 to smutny czas dla Luny, wokalistka straciła mamę. To doświadczenie miało ogromny wpływ na wybór utworów na kolejny album, Wind of Time. To zbiór najpiękniejszych ballad, wśród nich Tears in Heaven, Erika Claptona. Płytę Luna zadedykowała właśnie mamie. Po urodzeniu Safiry w 2007 roku Luna wróciła do muzyki. Wydała kawałek Everybody on the Floor, Ulalala, który promował kolejny album z największymi przebojami, a rok później studyjny album Moonrise z piosenkami Por la Noche czy Salam Aleikum. W tym samym roku została jurorką niemieckiej wersji programu Popstars. Kolejne lata to kolejne single, wśród nich Para Pa Pa Pa, będący powrotem do swoich letnich korzeni z 2001 roku oraz cover Vamos a la Playa, który był strzałem w dziesiątkę, dotarł na szczyty list przebojów na całym świecie. Ciekawym momentem muzycznym w karierze Luny był kawałek Brazil, nagrany z okazji Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Nawiązywał do piosenki Aquarela do Brazil z 1939 roku, który został wykorzystany 3 lata później w filmie Walta Disneya. Luna cały czas współpracuje z innymi artystami. Zobaczcie, jakie kawałki udało jej się m.in. z nimi nagrać.

0: Później przyszedł czas na numer w języku niemieckim, niderlandzkim oraz kolejne letnie numery jak Caliente, Badam, nowa wersja Viva El Amor, Summer of Love i wreszcie w 20. rocznicę wydania nowa wersja Bailando. Korony rozdane, za nami trzy królowe lat 90. Wakefield, Alexia i Luna. Każda inna, ale każda wyjątkowa. Piękne, z talentem, charyzmą i nieziemskim urokiem. Kochamy je już kolejną dekadę i kochać będziemy, bo zapewne jeszcze nie raz nas zaskoczą.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś na samolot?
3: Przez cały urlop padało?
2: Nie ma co się przejmować. Vox FM

0: lato.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
3: Trzy inwestycje, trzy adresy, trzy świetne ceny. Poznań wybiera Archicom. Wieża Jeżyce od 10 300 zł za metr. Nowe osiedle Kolektyw na Starołęce od 10 466 zł za metr. Luksusowa Esencja przy Garbarach od 14 300 zł za metr. Znajdź mieszkanie dla siebie w centrum, na Jeżycach albo na Zielonej Starołęce. Archicom. Deweloper pierwszego wyboru. Więcej na archicom.pl.
4: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
1: Reklama.
5: Lata 90. Kolorowe, radosne, wspaniałe i wspominane z nostalgią. Zapewne nie byłoby tak, gdyby nie twórczość zespołów, o których będzie za chwilę mowa. Warto wspomnieć tylko takie hity jak Celebration, Feel the Heat of the Night czy Coco Jumbo. Na samo wspomnienie nóżka rwie się do tańca. Przed wami grupy, do których należała tamta magiczna dekada. Fun Factory, Master Boy oraz Mr. President. Ten zespół zaliczany jest do czołówki nurtu Eurodance. Sprzedał na świecie ponad 20 milionów singli i płyt. Choć działał krótko w latach 90., to zdobył serca fanów. Później były próby jego reaktywacji, ale bez większego sukcesu. Do czasu, kiedy w 2013 roku nastąpił przełom. Wrócił niemal w podstawowym składzie i nieźle mu idzie. Przed wami Fun Factory.
6: Grupa powstała w 1992 roku z inicjatywy producenta muzycznego Rainera Kasselbauera. W jej skład weszli Tony Kotura, Baldia Tozun, Steve Browarczyk oraz Rodney Hardison. Ich pierwszym numerem był Fun Factory Steam, który przeszedł niemal bez echa. Dopiero drugi numer, Groove Me, odniósł sukces. Oba utwory były jednocześnie zapowiedzią debiutanckiej płyty Non Stop, która ukazała się w 1994 roku. Przy okazji wydania kolejnego singla Close to You w grupie zaszły zmiany. Baldzie zastąpiła Marie-Annette May z Francji. Sam numer okazał się hitem m.in. w Kanadzie, podobnie jak kolejny single.

przełom nastąpił w 1995 roku, kiedy grupa wydała przebojowe numery I Wanna Be With You, Celebration oraz Dua Didi. Wszystkie szalały na europejskich listach przebojów. Można było je również usłyszeć za oceanem, a znalazło się na kolejnym albumie grupy Fantastic.

Warto wspomnieć, że w czasie, kiedy te wszystkie numery zdobywały szczyty list przebojów, grupa wzięła udział w nagraniu hymnu lat 90. Love Message razem ze Scooterem, grupami Masterboy, Erotic czy Mr. President.

Przy okazji wydania kolejnego singla z płyty Fantastic Don't Go Away zespół opuścił Tony Couture. Ten jednak nie przestał istnieć i wydał m.in. balladę I Love You, zadedykowaną właśnie swojemu liderowi.

Po odejściu z grupy, Tony skupił się na karierze solowej, wydał kilka piosenek i założył wytwórnię muzyczną. Został producentem innych artystów. Współpracował m.in. z Naną, ale też z Backstreet Boys, NSYNC, P. Diddy'm czy Coriną. Co ciekawe, rok później ktoś wskrzesił Fun Factory, ale na rynek grupa wróciła już w zupełnie nowym składzie. Pierwszy jej album studyjny pod tytułem Next Generation ukazał się w 1999 roku. Miał nieco inny styl niż poprzednie krążki. Dominowały na nim hip-hop, reggae oraz pop, a promowały go takie utwory jak Party with Fun Factory czy Sha-la-la-la-la. W tym składzie zespół wydał jeszcze jeden album, ABC of Music, i się rozpadł. Kolejna próba reaktywacji zespołu była w 2008 roku. Pojawił się producent, który stworzył kolejną generację. Zespół ponownie w nowym składzie wydał kawałek Be Good To Me i zaprezentował Fiesta de Samba, ale nie odniosły one większego sukcesu. Mimo to grupie udało się koncertować w kilku europejskich krajach, a jeden z kawałków napisał nawet sam Tony Kotura. Grupa jednak się rozpadła. Kolejna, czwarta generacja Fun Factory pojawiła się w 2013 roku. Wydała tylko jeden singiel, On the Top of the World. W tym czasie Tony wrócił do pracy z pierwszą wokalistką zespołu. Ponoć powstały nowe piosenki, ale nie zostały wtedy wydane. W 2013 roku Tony Kotura postanowił zareagować na coverowanie jego hitów bez pozwoleń przez obecnych producentów Fun Factory i zebrał stary skład zespołu. Wrócili wszyscy oprócz Roda D, który ułożył sobie życie w USA. Zastąpił go wokalista z Nowego Jorku, Anthony Skee Freeman. Ze względów prawnych grupa nie mogła używać starej nazwy, przyjęła więc inną, The Originals Members of Fun Factory, a swój pierwszy koncert dała w Polsce. Po kilku miesiącach udało się uzyskać prawo do używania nazwy Fun Factory i w 2015 roku grupa wydała swój pierwszy numer od lat Let's Get Crunk, a niemal rok później Turn It Up. Oba znalazły się na albumie Back to the Factory z nowymi, jak i już znanymi przebojami, a teledyski do nich z miłości do polskich fanów zostały nagrane w naszym kraju. Po latach w wywiadach członkowie grupy przyznali, że w połowie lat 90. Baldzia opuściła grupę dlatego, że była niepełnoletnia, za młoda więc, by występować. Mimo to cały czas nagrywała wokale dla Fun Factory. Marie Annette tylko udawała, że śpiewa.

Feel the Heat of the Night, Mr. Feeling czy Anybody. Te przeboje rozgrzewały nie tylko europejskie parkiety. Grupa, która za chwilę odniosła ogromny sukces również w Azji czy Ameryce Południowej. Śmiało można powiedzieć, że określenie Euro Energy pasuje do niej jak ulał. Przed wami Master Boy. Zespół w 1990 roku założyli Tommy Schley i Enrico Zappler, którzy poznali się rok wcześniej w jednej z dyskotek w Londynie, gdzie ten pierwszy pracował jako DJ. Okazało się, że obaj pochodzą z Niemiec i mieszkają zaledwie kilkanaście kilometrów od siebie. Postanowili działać razem pod szyldem Master Boy. Skąd nazwa? Firma stołu mikserskiego, który posiadali, miała w swojej nazwie Master, a Boy po angielsku to po prostu chłopak. Ostro wzięli się do pracy i chwilę później wydali pierwszy numer, Dance to the Beat. Okazał się wielkim wakacyjnym hitem. Z list przebojów nie schodził przez kilkanaście tygodni.

tym przypadku również listy przebojów należały do nich, a to przełożyło się na wywiady i koncerty w całej Europie. Nawet grupa Pet Shop Boys zaproponowała, że wyda ich numer w Anglii. Oba te numery znalazły się na pierwszym albumie grupy, który ukazał się w połowie 91 roku. If you lost your job in the factory, if you think there's nothing more to see, if you've been on the spice around the world, still your hair isn't curled. Here's Master Boy who's talking to you, here's Master Boy who tells you what to do. Forget about your trouble line a week all night, just listen to the music, it makes you feel right. Shake it up and dance. Dance. Shake it up and dance. Dance. Na kolejny album zespół kazał czekać blisko 2 lata. Feeling Alright ukazał się w połowie 93 roku. W międzyczasie panowie spędzili sporo czasu na występach. Na tym krążku po raz pierwszy występuje Beatrice Ubrecht, która przyjęła pseudonim Trixie Delgado. Promowały go kawałki Fall in Trance oraz Everybody Needs Somebody, które sukces odniosły nie tylko w Europie, zostały świetnie przyjęte również w Kanadzie czy Brazylii. This is the song.

na trzeci album grupa nie kazała czekać długo. Different Dreams ukazał się w 1994 roku, zawierał singiel I Got To Give It Up oraz przełomowe numer Feel The Heat Of The Night.

Ten drugi tylko w ciągu jednego miesiąca i tylko w Niemczech sprzedał się w 300 tysiącach egzemplarzy i zyskał status złotej płyty. Zdobył szczyty list przebojów w całej Europie i nie schodził z nich przez wiele miesięcy. W tym czasie grupa ruszyła w trasę koncertową po Niemczech, a później wydała kolejny numer Is This The Love?

tym czasie ogromną popularność zespół zdobył we Francji. Za ostatni album dostał tam złotą płytę i sporo koncertował. W 1995 roku Masterboy koncertował już w Brazylii, gdzie odniósł tak samo spektakularny sukces jak w Europie. Podczas jednego z festiwali w Rio śpiewało z nim 700 tysięcy ludzi. Przeboje grupy szalały tam na listach przebojów i można je było usłyszeć w stacjach radiowych wiele razy w ciągu dnia. Oni sami udzielali wywiadów. W tym samym roku Masterboy wydał kolejny album Generation of Love, z którego pochodziły m.in. tytułowy kawałek Anybody Moving On czy Feel the Fire i ruszył w trasę koncertową.

1996 roku z zespołu odeszła Trixie. Uznała, że chce założyć rodzinę. Jednym z ostatnich kawałków, w którym ją usłyszeliśmy, był Land of Dreaming. Jej miejsce zajęła amerykańska wokalistka mieszkająca w Niemczech, Linda Rocco, która wcześniej występowała w chórkach m.in. Michaela Jacksona, Milli Vanilli czy La Bouche. Publiczność od razu ją pokochała. Pierwszy raz usłyszeliśmy ją w kawałku Mr. Feeling, a który promował kolejny album. On zawierał też inny przebój Show Me Colors.

promując album, grupa ruszyła w krótkie tournée po Azji, a także obok Captain Jacka oraz Mr. President była gwiazdą imprezy pod nazwą Mega Dance Festival. Koncerty zorganizowano w 18 największych niemieckich miastach. W tym samym czasie Masterboy wziął udział z innymi gwiazdami jak Fun Factory, DJ Bobo czy Scooter w nagraniu hitu Love Message. Na początku 1997 roku Masterboy został nagrodzony w Niemczech za najbardziej udany single w tym kraju i wydaje nowy numer Just For You. Później następują kolejne roszady w grupie. Tommy stworzył swój solowy projekt pod nazwą Clubbing Man i nie miał czasu na pracę w zespole. Pozostali członkowie działali razem i stworzyli utwory dla innego wykonawcy, a później wydali swoje, wśród nich Dancing Forever. Kolejne zmiany w grupie nastąpiły w 1999 roku. Wtedy opuściła ją Linda, a jej miejsce zajęła Annabel Kriszak, znana również jako Annabel Kay. Pierwszy raz usłyszeliśmy ją w piosence Porque Te Vas, który promował album z największymi przebojami. A później w kawałku I Like To Like It i w odświeżonej wersji Feel The Hit 2000. Długo w zespole jednak nie zabawiła. Spore zaskoczenie fani przeżyli w 2001 roku, kiedy okazało się, że Trixie wraca do zespołu. Skończyło

Trixie dołączyła również do projektu Clubbing Man, gdzie zaśpiewała w jednym z kawałków. W 2003 roku Masterboy wydał jeszcze nową wersję Feel the Heat of the Night i zawiesił działalność. Nowe informacje o grupie pojawiły się w 2010 roku. Wtedy miały ruszyć prace nad nowymi piosenkami. Z kolei 3 lata później Masterboy pojawił się na scenie pierwszy raz od lat. Z zupełnie nowym kawałkiem wrócił w 2018 roku. Jako Masterboy i Beatrix Delgado wydali numer Are You Ready? We Love the 90s.

Niektórzy mówią, że to zespół jednego hitu, ale czy tak jest? Na pewno nie. Co prawda kawałek Coco Jumbo zapewnił mu sukces na całym świecie, to przebojów na koncie ma sporo. Łączył pop, muzykę taneczną i reggae. I na pewno do dziś wielu z nas muzyka, jaką tworzył, kojarzy się z błogim letnim lenistwem i wakacyjnymi imprezami. Poznajcie historię Mr. President. Zanim powstał zespół, był projekt

świecie, to przebojów na koncie ma sporo. Łączył pop, muzykę taneczną i reggae. I na pewno do dziś wielu z nas muzyka, jaką tworzył, kojarzy się z błogim letnim lenistwem i wakacyjnymi imprezami. Poznajcie historię Mr. President. Zanim powstał zespół, był projekt Co

i Kai Mathisen, którzy zaczęli grać razem w 1991 roku w niemieckiej Bremie. Szybko jednak zorientowali się, by występować na poważnie potrzebują wokalistów. I tak dołączyli do nich zaledwie 15-letnia blond włosa Judith Hinkelman, czyli T7, rudowłosa Daniela Huck, czyli Lady Dani, oraz amerykański raper George Jones, znany jako Sir Prophet. Później tego ostatniego zastąpił brytyjski raper Lazy D. I tak uformowała się grupa Mr. President. Jej nazwa pochodzi od słów music i rhythm, czyli muzyka i rytm, których pierwsze litery utworzyły skrót Mister. Jednak członkowie grupy uznali, że potrzebują czegoś jeszcze, czegoś, co wyrazi silną pozycję człowieka, który potrafi okiełznać muzykę i rytm. Uznali, że prezydent jest właśnie kimś takim. I tak w 1993 roku wydali swój pierwszy numer MM, czyli Marilyn Monroe, a w kolejnym roku przebojowy Up and Away, który był zapowiedzią pierwszego albumu. Ten ukazał się w 1995 roku w Niemczech i pokrył się złotem, a zawierał też kawałek I'll Follow the

Jednak to dopiero rok 96 okazał się przełomowy dla zespołu. Mr. President wydał Coco Jumbo. Świat oszalał na punkcie tej piosenki. Brylowała na listach przebojów w ponad 50 krajach, została hitem tamtego lata i za sprzedaż dostała kasę złotych oraz dwie platynowe płyty.

Idąc za ciosem, grupa Mr. President przygotowała kolejne numery, które wypuściła w 1997 roku. Album Nightclub promowały JoJo Action oraz Happy People. Również w 1997 roku Lady Dani odeszła z zespołu, by rozpocząć karierę solową, wróciła jednak kilka miesięcy później. W międzyczasie grupa została oskarżona o to, że to nie jej członkowie śpiewają w piosenkach, a zupełnie inne osoby. Producenci muzyczni projektu w jednym z wywiadów zaprzeczyli tym doniesieniom, przyznali jednak, że podrasowali wokale podczas nagrań. W 1999 roku zespół wydał jeszcze jeden album studyjny, Space Gate, który oznaczał powrót do wcześniejszego brzmienia. Zawierał takie numery jak Give a Little Love oraz Zimbaleo, ale nie odniosły już takiego sukcesu jak poprzednie single. Shut it up.

W 2000 roku Mr. President postanowił wydać album z największymi przebojami, ale bez większego powodzenia i zainteresowania słuchaczy. Z grupy odeszła też T7, aby rozpocząć karierę solową. W jednym z wywiadów przyznała, że Mr. President nie miał już większego pomysłu na siebie, a ona sama była zmęczona ciągłym występowaniem. Poza tym, jak podawały media, była związana z założycielem zespołu, Kajem Matizenem. Związek się rozpadł, a ona sama zdecydowała, że dla niej lepiej będzie, jeśli odejdzie. Założyła również zespół rockowy, a później była prezenterką w lokalnej rozgłośni radiowej w Bremie. Na początku nowego tysiąclecia zespół wrócił do studia z nową wokalistką Nadią. Mimo że nagrywali i występowali razem, to została ona zwolniona z powodów wielu nieporozumień. Zastąpiła ją Majra i grupa zaczęła pracować nad nowym albumem. I w 2003 roku na rynku ukazał się Forever and One Day z tytułowym singlem oraz numerem Love, Sex and Sunshine. Ale zespół znowu nie miał szczęścia do wokalistki i musiał znaleźć nową, i tak w składzie pojawiła się Francji. Mimo zapowiedzi, kolejny album jednak już nie powstał. Zespół wydał jedynie numer Sweet, La La La La Long, a później Megamix 2006, będący połączeniem wszystkich znanych przebojów. W 2007 roku artyści raz jeszcze postanowili wrócić na scenę. W składzie Lazy D, Lady Dani oraz Francji. Publiczność oraz media nie były jednak zainteresowane nowym materiałem. I tak w 2008 roku zespół zawiesił działalność, ale Lazy D się nie poddał i dalej występował pod szyldem Mr. President z różnymi wokalistkami. Od 2014 roku na scenie towarzyszy mu węgierska piosenkarka Erika Kovács. On sam na koncie ma też kilka solowych numerów, założył również własną wytwórnię muzyczną. Na scenie można również zobaczyć T7, ona przeboje lat 90. wykonuje w akustycznych wersjach, pozostali wycofali się z przemysłu muzycznego.

każdy zespół inny, ale każdy wyjątkowy. To dzięki nim lata 90. kojarzymy z fajnymi szkolnymi dyskotekami, imprezami przy ognisku ze znajomymi, czy po prostu zwykłymi posiadówkami. I w tym wszystkim cudowne jest to, że nie przestali, trwają, grają i tworzą dla swoich fanów. Kochaliśmy, kochamy i kochać ich będziemy.

Każdy zespół inny, ale każdy wyjątkowy. To dzięki nim lata 90. kojarzymy z fajnymi szkolnymi dyskotekami, imprezami przy ognisku ze znajomymi, czy po prostu zwykłymi posiadówkami. I w tym wszystkim cudowne jest to, że nie przestali, trwają, grają i tworzą dla swoich fanów. Kochaliśmy, kochamy i kochać ich będziemy.

0: i otrzymały tytuł jednej z najlepiej sprzedających się żeńskich grup. Ludzie je albo kochali, albo nienawidzili i zapewne nikt nie pozostał obojętny. Przed wami Tattoo.
1: Rok 99. W Moskwie rusza casting do nowego projektu muzycznego, który poprzez skandal miałby opanować listy przebojów. Zorganizowali go producent muzyczny, scenarzysta i reżyser Iwan Szapowałow oraz jego przyjaciel Aleksander Wojtyński. Na przesłuchaniach stawiły się Julia Wołkowa i Lena Katina, które znały się już wcześniej. Występowały w zespole Wierci Pięty. Julia została z niego wyrzucona za niewłaściwe zachowanie oraz demoralizację koleżanek i kolegów. Podczas przesłuchania obie przeszły do ścisłej dziesiątki, ale wybór padł na Lenę. Po jakimś czasie panowie stwierdzili jednak, że potrzebują jeszcze jednej dziewczyny. Wybrali Julię. A że widać było, że się lubią, Szapowałow wymyślił lesbijski wizerunek. Jego przyjaciel uznał to za niemoralne i wycofał się z projektu. Duetowi przypadła nazwa Tattoo. To skrót od rosyjskiego wyrażenia "ta dziewczyna kocha tamtą dziewczynę" i prace nad albumem ruszyły. Pierwszą piosenką, która go promowała, została Yasa Shlasuma. Opowiada o zakochanej w innej dziewczynie nastolatce, która boi się reakcji otoczenia na uczucie. Utwór szybko opanował listy przebojów i stał się hitem, a teledysk, jak można było się spodziewać, wzbudził ogromne kontrowersje.

Kilka miesięcy później dziewczyny wypuściły kolejny numer, tym razem Nas nie dogoniat. Piosenka, jak i teledysk to znowu strzał w dziesiątkę. Od razu wskoczył na szczyty list przebojów. Jednocześnie był to pierwszy utwór, dzięki któremu Polska poznała duet Tattoo.

Po pierwszych przebojach przyszedł czas na debiutancki album. Jego polska nazwa to 200 pod prąd. Na sklepowe półki trafił w maju 2001 roku. Tylko w samej Rosji sprzedał się w 2,5 miliona egzemplarzy. A dziewczyny ruszyły w trasę koncertową po Europie i wypuściły bardzo spokojny kawałek, 30 minut, z kolejnym kontrowersyjnym teledyskiem.

Po wielkim sukcesie Julia i Lena odebrały nagrodę MTV Video Music Awards w kategorii Międzynarodowy Wybór Widzów i podpisały kontrakt z międzynarodową wytwórnią płytową. To pozwoliło na wydanie anglojęzycznej wersji debiutanckiego albumu. Promował go kawałek All the Things She Said, czyli nowa wersja Jasa Szlasuma. Od razu wskoczył na szczyt list przebojów w ponad 20 krajach i jak można było się znów spodziewać, wywołał skandal obyczajowy. Według wielu krytyków i nadawców publicznych teledysk promował działania o charakterze homoseksualnym oraz pedofilskim. W końcu dziewczyny nie były wtedy pełnoletnie.

Teledysk. Co ciekawe, wcześniej interwencja była również w Wielkiej Brytanii, bo w pobliżu Big Bena też była próba nakręcenia kilku scen. Fragmenty udało się jednak umieścić w kolejnym klipie Show Me Love, który ukazał się jedynie w Polsce. Rok 2003 to już wielkie wydarzenie. Duet Tatu reprezentuje Rosję podczas konkursu piosenki Eurowizji. Dziewczyny już na tydzień przed finałem dały się mocno we znaki organizatorom. Miały przerywać próby i niechętnie brać udział w konferencjach prasowych. Była też obawa, że na scenie dziewczyny będą się całować i wulgarnie zachowywać. Zagrożono, że ich występ zostanie zastąpiony nagraniem z próby generalnej. Obyło się jednak bez skandalu. W rezultacie duet zajął trzecie miejsce, co nie spodobało się rosyjskiej telewizji, która protestowała przeciw niskiej punktacji od niektórych krajów i poddała wątpliwość wyniki głosowania na przykład Irlandii czy Wielkiej Brytanii. Pod koniec tego samego roku duet wydał swoją pierwszą składankę z remiksami oraz album DVD. Rosyjska telewizja pokazała z kolei program poświęcony historii zespołu i to w nim wokalistki przyznały, że są heteroseksualne. W 2004 roku zespół postanowił ruszyć dalej. Rozwiązał umowę z wytwórnią fonograficzną i ówczesnym producentem. Julia i Lena mówiły, że chodziło mu bardziej o wywoływanie skandali niż nagrywanie nowych piosenek. Zespół zawiesił jednak działalność z powodu ciąży Julii. Później dziewczyny znalazły nowego menadżera, wyjechały do Londynu i tam zaczęły nagrywać nowy album. Ten ukazał się w 2005 roku, zarówno w wersji rosyjskiej, jak i anglojęzycznej. Nie tylko w Europie, ale też w Japonii, USA, na Tajwanie i w Meksyku. Pierwszą wersję promował singiel Ludy Invalidy, a drugą All About Us. W klipie do tego ostatniego jedna z wokalistek zabija przestępcę. Album anglojęzyczny to też kolejne hity, wśród nich Love's Me Not, Gomenasai oraz Friend or Foe. W tym ostatnim udzielał się nawet Sting, stworzył i zagrał motywy basowe.

wersja rosyjska albumu i piosenka go promująca były mocno krytykowane. Nie spodobały się organizacjom broniącym praw niepełnosprawnych w Rosji. Ich zdaniem dziewczyny śpiewają, że inwalidzi nie żyją, tylko funkcjonują. Do tego cechują się głupotą, okrucieństwem, zachłannością i skąpstwem. Julia i Lena tłumaczyły, że przekaz nie został zrozumiany, bo chodziło im o moralnych inwalidów, którzy nie mają duszy i ludzkich uczuć. Po promocji albumu wokalistki zakończyły współpracę z dotychczasową wytwórnią i założyły własną, nakręciły też reality show. Dziewczyny nie zwalniały tempa. W 2006 roku wydały składankę z największymi hitami i w 2007 zapowiedziały wydanie nowego albumu. Nagrywały go m.in. w Niemczech i Los Angeles. Zaczęły też pracę nad filmem You and I, opowiadającym historię dwóch fanek tatu, które poznały się na jednym z koncertów. Jedną z głównych ról zagrała amerykańska aktorka Misha Barton. Ponoć ona sama później odmówiła promowania tej produkcji.

albumu. Nagrywały go m.in. w Niemczech i Los Angeles. Zaczęły też pracę nad filmem You and I, opowiadającym historię dwóch fanek tatu, które poznały się na jednym z koncertów. Jedną z głównych ról zagrała amerykańska aktorka Misha Barton. Ponoć ona sama później odmówiła promowania tej produkcji.

i Julia, która wtedy była w zaawansowanej ciąży. Kiedy Julia urodziła, premierę płyty trzeba było więc przesunąć w czasie. Ostatecznie ukazała się dopiero w 2008 roku i dostała tytuł Wesołe Uśmieszki. Odnosił się do tego, że rosyjskie media uznały piosenki Tattoo za zbyt drastyczne i dlatego ich nie grały. Kolejnym singlem promującym płytę było 220.

Promocja albumu jednak nie ruszyła. Odwołano też koncerty w USA. Wszystko przez problemy zdrowotne Julii. Nikt jednak nie sprecyzował, o co dokładnie chodziło. Według mediów cierpiała na depresję, prawdopodobnie poporodową. Na rynku pojawiła się również międzynarodowa wersja płyty. Jej tytuł to Gospodarka odpadami. Niestety rok 2009 przyniósł złe informacje dla fanów zespołu. Po 10 latach projekt Tattoo został zawieszony. Chodziło zarówno o powody osobiste, jak i chęć postawienia przez dziewczynę na kariery solowe. Dwa lata później zespół oficjalnie zakończył działalność. Główny producent i menadżer o rozpad grupy oskarżył Julię. Jednak jeszcze w 2012 roku, w 10. rocznicę wydania pierwszej międzynarodowej płyty, na rynku ukazała się jej specjalna reedycja, a dziewczyny ruszyły z solowymi projektami. Pierwszym solowym singlem Leny była piosenka Never Forget, a teledysk do niego jest swoistym pogrzebem duetu Tattoo. Po jego rozpadzie wokalistka przeprowadziła się do Los Angeles i założyła własną wytwórnię muzyczną.

Dwa lata później nagrała i wydała hiszpańskojęzyczną wersję albumu. W 2017 roku Lena zmieniła nieco muzyczny klimat, wydała singiel Silent Hills oraz album DVD z koncertu w Rzymie, a w kolejnym roku kilka kawałków w języku rosyjskim.

Lena dostała również chilijską nagrodę od organizacji wsparcia ruchu LGBT. A co prywatnie, w 2013 roku wyszła za mąż za słoweńskiego muzyka rockowego Saszę Kuzmanowicza. Poznali się 10 lat wcześniej podczas gali wręczenia nagród muzycznych. W 2015 roku Lena urodziła syna Aleksandra. W jednym z wywiadów ujawniła też kilka szczegółów na temat duetu Tattoo. Byłyśmy całkowicie wykreowane, nie tworzyłyśmy niczego same. Odgrywałyśmy swoje role, nigdy nie byłam lesbijką, nigdy nie czułam pociągu seksualnego do innej dziewczyny. Mówiła Lena.

Julia z karierą solową wystartowała w 2011 roku podczas swoich urodzin. Zaprosiła na nie przyjaciół, fanów i dziennikarzy. Zaśpiewała wtedy dwie nowe piosenki. Później wkroczyła do kilku studiów nagrań, m.in. w Los Angeles, i podpisała kontrakt z jedną z rosyjskich wytwórni. Wydała też swój pierwszy singiel All Because of You.

później Julia nagrała numer z rosyjskim wokalistą, który kilka lat wcześniej wygrał konkurs piosenki Eurowizji, Dimom Bilanem. Chcieli razem wystartować w tym konkursie, jednak ich propozycja zajęła drugie miejsce.

Niestety, plany muzyczne pokrzyżowały problemy ze strunami głosowymi. Julia musiała przejść operację. Do końca 2014 roku dała sobie spokój ze śpiewaniem. Na scenę wróciła w kolejnym i wydała kilka singli.

ciekawostek, Julia ma na koncie m.in. udział w horrorze komediowym. W 2014 roku zasłynęła też homofobiczną wypowiedzią. Oświadczyła, że nigdy nie zaakceptowałaby syna geja. Mówiła, dwie dziewczyny razem to nie to samo, co dwóch mężczyzn razem. Sama jednak przyznaje, że jest biseksualna. Ma dwoje dzieci. W wieku 19 lat urodziła córkę Wiktorię, 3 lata później syna Samira. Kilka lat temu nawróciła się na islam, ale później znów przeszła na prawosławie. Polubiła też zabiegi medycyny estetycznej, powiększyła piersi, usta i podniosła łuk brwiowy. Choć dziewczyny postawiły na życie rodzinne i kariery solowe, to od czasu do czasu występują razem pod szyldem Tattoo. I tak na przykład w 2012 roku zaśpiewały podczas finału rumuńskiej wersji programu The Voice. W 2013 pojawiły się w japońskiej reklamie pewnego smakołyku, a w 2014 wystąpiły podczas ceremonii otwarcia zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Mówiło się nawet o powrocie do pracy nad kolejnymi wspólnymi piosenkami, jednak ponoć dziewczyny nie potrafiły się dogadać. Jak mówiła Lena, wszystko przez fatalne i nieprofesjonalne zachowanie Julii. Ja mam jednak nadzieję, że jeszcze kiedyś połączą one siły i znów dadzą czadu.

0: Poznań.
1: Poznań.
0: Wokalistka? Mało. Księżniczka popu? Nadal mało. Gwiazda? Jeszcze nie to. Ikona? Perfekt, proszę państwa. To bez wątpienia jedna z tych artystek, które wpłynęły na popkulturę jak mało kto. Ba, bez niej ta popkultura nie istnieje. Jej kariera trwa już ponad 20 lat, a jej ciągle mało. Ale od początku. Britney Jean Spears urodziła się 2 grudnia 1981 roku w Stanach Zjednoczonych. Jej mama Lynn była nauczycielką, a tata Jamie zajmował się budowlanką. Ma też dwójkę rodzeństwa, młodszą siostrę Jamie Lynn i starszego brata Briana. Śpiewała i tańczyła od dzieciństwa. W wieku 8 lat próbowała dołączyć do mega popularnego w USA klubu Myszki Miki. Niestety była za mała. Udało jej się dopiero w wieku 11 lat. Tam poznała inne przyszłe gwiazdy, m.in. Christina Aguilera i Justina Timberlake'a. To nie był jednak łatwy czas dla małej Brit. Była bowiem z dala od rodziny, a i ze szkołą był problem. Jako nastolatka wyjechała więc do Nowego Jorku, gdzie chciała zostać częścią girls bandu. Ktoś jednak zdecydował, że będzie występować solo. Wyruszyła więc w mini trasę koncertową po centrach handlowych i nagrała ten jeden z największych

przebojów lat 90. Baby One More Time. Chwyciło. Świat oszalał na punkcie młodej amerykańskiej gwiazdy. Po pierwszym hicie przyszedł czas na pierwszą płytę. Odniosła tak ogromny sukces, że okrzyknięto ją najlepiej sprzedającą się płytą nagraną przez nieletniego artystę w historii muzyki, a do tego jedną z najlepiej sprzedających się płyt w USA i Wielkiej Brytanii ostatnich 3 dekad. Mało tego, znalazła się również w Księdze Rekordów Guinnessa jako najlepiej sprzedający się album nagrany przez nastoletniego solistę w historii. Po tym sukcesie przyszedł czas na kolejny singiel. Wybór padł na balladę Sometimes. I tu pojawiły się pierwsze kontrowersje. Media zaczęły pisać, że 17-letnia Britney powiększyła piersi. Ona zaprzeczała. Jakby tego było mało, atmosferę podkręciła okładka magazynu Rolling Stone. W końcu młoda gwiazda uchodząca za wzór kościelnych wartości pokazała trochę ciała. Ale to jeszcze bardziej nakręciło biznes. Pierwsza trasa koncertowa sprzedała się świetnie. Sukcesem były również późniejsze single You Drive Me Crazy czy Born to Make You Happy. W tym czasie Britney miała swój pierwszy poważny związek. Zaczęła spotykać się z Justinem Timberlake'iem z boysbandu NSYNC, co rodziło plotki, że już nie jest dziewicą, za którą uchodziła, a producenci szli za ciosem i w 2000 roku przygotowali dla niej kolejne przeboje. Wydała album Oops, I Did It Again, którym udowodniła, że nie jest gwiazdką jednego sezonu.

Po wydaniu drugiego albumu Britney wyruszyła w pierwszą światową trasę koncertową i na jej konto trafiło ponad 45 milionów dolarów. Ta płyta również znalazła się w księdze rekordów Guinnessa i przyniosła kolejne przeboje jak Lucky czy Stronger.

0: I tak oto Britney zapisała się na stałe w historii muzyki pop. No ale umówmy się, na swój sukces pracowała od dzieciństwa. Oczywiście znalazła się też we właściwym miejscu i we właściwym czasie. No i co ważne, miała ogromne wsparcie ze strony rodziny. Po wydaniu jednak drugiej płyty z uroczej nastolatki, którą pokochał świat, niewiele zostało. Porzuciła wizerunek słodkiej uczennicy, przerodziła się w młodego wampa i stała się symbolem seksu dla nastolatków, przez to świat pokochał ją chyba jeszcze bardziej. Dlatego też nowa dekada przyniosła spore zmiany w jej muzyce, ale przede wszystkim w życiu osobistym. W końcu nasza Britney przestała być dziewczynką, a stała się kobietą. Najpierw jednak przypomnijmy sobie, jak z przytupem weszła w nowe milenium i ugruntowała swoją pozycję w showbiznesie.
1: W 2001 roku Britney wydała swój trzeci album zatytułowany po prostu Britney, który promował kontrowersyjny wówczas utwór I'm a Slave for You, co znaczyło Jestem twoją niewolnicą, chodziło ponoć o muzykę. W klipie spocona gwiazda czeka na zbawienny deszcz. Jednocześnie Britney zagrała w swoim pierwszym filmie Crossroads – Dogonić marzenia, który promowała ballada o jakże wiele mówiącym tytule I'm not a girl, not yet a woman. Zagrała dziewczynę, która z przyjaciółkami wyrusza w podróż, poszukując matki, która ją zostawiła, gdy była dzieckiem.
2: What? You can't go by yourself with some guy. So then come with me.
3: Are you serious?
2: Yes!
4: Moving van, let's go already!
1: Film jednak nie odniósł oszałamiającego sukcesu, a to złożyło się w czasie z rozstaniem z Justinem Timberlake'iem i rozwodem rodziców. Britney była wtedy widywana z papierosami i alkoholem. Była też mowa o narkotykach. Wizerunek niewinnej gwiazdy całkowicie upadł. Jednak muzyka była najważniejsza i ruszyły prace nad kolejnym albumem. Zanim jednak jego premiera, mieliśmy okazję zobaczyć jeden z najbardziej pamiętnych występów. Rok 2003 i gala MTV Video Music Awards. To właśnie wtedy Britney na oczach milionów widzów pocałowała się z Madonną. Pod koniec roku Britney wydaje album In The Zone, na którym znalazł się duet z królową popu i kolejny wielki hit

Artystka odsłoniła również gwiazdę w Alei Gwiazd w Hollywood. Tym samym została najmłodszą artystką, która dostała to wyróżnienie. Muzyka muzyką, ale na chwilę robimy sobie od niej przerwę, by przyjrzeć się życiu osobistemu Britney. Tu dopiero zaczyna się dziać. I tak w 2004 roku w Las Vegas nasza gwiazda wzięła ślub z kolegą ze szkoły, Jasonem Alexandrem. Ponoć była wtedy pod wpływem jakichś środków odurzających. Małżeństwo przetrwało jednak tylko 55 godzin. Na unieważnienie związku naciskała matka piosenkarki. Jej córka długo sama jednak nie była, związała się z tancerzem Kevinem Federline'em, którego poznała podczas jednej ze swoich tras koncertowych. Pobrali się niespodziewanie we wrześniu 2004 roku i zaraz ruszyli ze swoim mini reality show pod nazwą Chaotic. Według Britney program pozwolił im się

Sama jednak nie była, związała się z tancerzem Kevinem Federlinem, którego poznała podczas jednej ze swoich tras koncertowych. Pobrali się niespodziewanie we wrześniu 2004 roku i zaraz ruszyli ze swoim mini reality show pod nazwą Chaotic. Według Britney program pozwolił im się

jest idiotyczne, bo na przykład rozmowa o seksie to według nich przekroczenie granic dobrego smaku. Rok później Britney urodziła pierwszego syna, Shona Prestona. Sielanka w związku nie trwała jednak długo. Pojawiły się pierwsze problemy. Gwiazda ewidentnie nie radziła sobie z wychowaniem dziecka, co dokumentowali paparazzi. A mąż? No nic sobie z tego nie robił i chodził własnymi ścieżkami. W 2006 roku Britney dowiedziała się o swojej drugiej ciąży. We wrześniu urodziła drugiego syna, Jadena Jamesa. A co było później? Działo się jeszcze więcej. Kevin się doigrał. W 2007 roku Britney złożyła papiery rozwodowe i zaczęła szaleć po klubach z nowymi koleżankami Paris Hilton i Lindsay Lohan. Nie było dnia bez doniesień, co tym razem celebrytki narozrabiały. Piły na umór, a Britney nieraz widzieliśmy bez bieliznę. Nie wytrzymuje jednak tempa i problemów w związku, przeżywa załamanie nerwowe. 16 lutego 2007 roku wpada do fryzjera i goli głowę, na co z niepokojem patrzy cały świat. Robi też tatuaż krzyża i atakuje paparazzi parasolką. W końcu trafia na odwyk. Kilka miesięcy później rozwód staje się faktem. Wszystko wskazuje na to, że Britney wychodzi na prostą, bo pojawia się nowa piosenka Gimme More, będąca zapowiedzią nowego albumu, a artystka występuje na gali MTV Video Music Awards, którą okrzyknięto jej powrotem na scenę. Przez to gala miała największą oglądalność w historii. W końcu wychodzi piąty album pod tytułem Blackout, który zdobywa szczyty list przebojów, a razem z nim kolejny rewelacyjny numer Piece of Me.

Jednak początek 2008 roku przynosi kolejne zawirowania. Britney odmawia oddania dzieci ich ojcu, zamyka się z nimi w domu, reaguje policja. Dzieci zostają odebrane siłą, a sąd pozbawia Britney praw rodzicielskich. Ona sama trafia pod obserwację psychiatrów, którzy nakazują kuratele. Wyznaczono ojca piosenkarki. Bez jego wiedzy Brit nie mogła podjąć żadnej decyzji, przede wszystkim finansowej. Taka napięta sytuacja trwała kilka miesięcy. W lipcu 2008 roku wokalistka odzyskała część praw do opieki nad dziećmi. Po tym gorącym okresie Britney mogła chwilę odpocząć i zacząć pracę nad 6. albumem. Wydaje kawałek Womanizer, który od razu staje się hitem, bo wyobraźcie sobie, że z 96. miejsca na liście Billboardu awansuje na sam szczyt. Później przyszła premiera albumu Circus i Britney wyjechała w trasę koncertową. W jej ramach miała zajrzeć również do Polski, ale no, występ z niejasnych powodów został odwołany. Tymczasem kolejne single stają się kolejnymi hitami, wśród nich m.in. If You Seek Amy. Powoli zamykając tę dekadę, Britney wydała składankę z największymi przebojami i co ważne, kolejne lata dla Britney są już bardzo

kolejną dekadę Britney zaczęła od zaręczyn z agentem telewizyjnym Jasonem Trawickiem, ale związek nie przetrwał próby czasu. Za to sama artystka wydała świetnie przyjęty album Femme Fatale z takimi hitami jak Hold It Against Me czy Till the World Ends.

chwilę potem została jurorem w drugim sezonie amerykańskiej edycji programu X Factor. Niestety, według plotek, producenci się z nią pożegnali ze względu na zbyt małą oglądalność. Ale nie da się ukryć, Britney zapewniła widzom niezłą rozrywkę. Britney wróciła do studia i rozpoczęła pracę nad 8. albumem, ale też ruszyła wielka machina przygotowań nad koncertową rezydenturą w jednym z hoteli w Las Vegas. Bilety sprzedawały się jak świeże bułeczki. Przyszedł też czas na kolejny album. Britney.

0: Britney dała prawie 250 koncertów i zarobiła grube miliony. W 2014 roku pojawiła się również z szybką wizytą w Polsce. Co prawda nie dała tu koncertu, ale promowała linię swojej bielizny. Dzięki ogromnym wysiłkom i zaangażowaniu Britney pokazała, że wróciła nie tylko do formy fizycznej, ale i psychicznej, co przełożyło się na kolejne sukcesy. W 2016 roku wystąpiła na gali Billboard Music Awards i odebrała nagrodę Millennium Award za wpływ na przemysł muzyczny. Wychodzi też jej 9. album pod tytułem Glory. Rok 2018 to już pierwsza światowa trasa koncertowa od lat. Britney przez ponad 20 lat kariery zgarnęła na całym świecie niezliczoną liczbę nagród. Pobiła rekordy sprzedaży płyt i singli, zagrała w wielu reklamach i pojawiła się gościnnie w kilku serialach, jak chociażby Sabrina, nastoletnia czarownica, czy Jak poznałem waszą matkę. Nagrała wiele hitów z innymi artystami, ma własną grę na smartfony, o jej życiu powstały książki i filmy dokumentalne, a ona sama wypuściła na rynek mnóstwo perfum sygnowanych swoim imieniem. Dla wielu artystów stała się inspiracją, no w końcu odmieniła rynek pop na całym świecie. To, co działo się i dzieje w życiu Britney, dla jej fanów jest niezwykle ważne. Dlatego wszyscy odetchnęli z ulgą, że po załamaniu nerwowym nie ma już śladu, a ona sama wiele lat po ma się dobrze. Złe chwile zostawiła daleko za sobą i z tego fatalnego okresu zostają już tylko gadżety motywacyjne z napisem: jeżeli Britney przeżyła rok 2007, ty również dasz radę. A nasza gwiazda zaczęła życie od nowa. Każdą wolną chwilę spędza z dziećmi i z nowym partnerem. Promienieje, co możemy na bieżąco obserwować na portalach społecznościowych.
1: Fox FM Poznań.

Niestety, zapracowana Britney nie miała czasu na promocję. Album nie osiągnął też większego sukcesu mimo mocnego numeru, jakim był Work Bitch. Jednak niezmartwiona Britney wystartowała z koncertami w Mieście Grzechu. Zjeżdżali na nie fani z całego świata. W rezultacie rezydentura została później przedłużona o 2 lata, przez

0: Autopromocja. Nareszcie spokój.
1: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany. No.

0: weekend marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Trzy inwestycje, trzy adresy, trzy świetne ceny. Poznań wybiera Archicom. Wieża Jeżyce od 10 300 zł za metr. Nowe osiedle Kolektyw na Starołęce od 10 466 zł za metr. Luksusowa Esencja przy Garbarach od 14 300 zł za metr. Znajdź mieszkanie dla siebie w centrum, na Jeżycach albo na Zielonej Starołęce. Archicom. Deweloper pierwszego wyboru. Więcej na archicom.pl.
4: Kobiety

Poza muzyką Petra działa też w telewizji. W latach 2014-2015 prowadziła m.in. program o nazwie Wspólne śpiewanie w Skansenie. To coroczne widowisko muzyczne odbywające się latem w Skansenie w Sztokholmie. I jeszcze życie prywatne. Mieszka w Londynie ze swoim partnerem. Ma dwoje dzieci. Pierwsze urodziła w 2016, drugie w 2018 roku. Śmiało mogę powiedzieć, że September nieźle namieszała na listach przebojów. Co piosenka, to hit. A czy wróci jeszcze do rytmów, za jakie ją pokochaliśmy? Czas pokaże. Na razie skupia się na innym rodzaju muzyki, co również jej nieźle wychodzi. A po piętach, jak dobrze pamiętacie, deptała jej zawsze wokalistka o kolejnym ciekawym pseudonimie Velvet. Właściwie Jenny Marielle Petersson urodziła się 5 listopada 1975 roku. Kiedy miała 18 lat, przeprowadziła się do Sztokholmu, aby studiować balet. W międzyczasie uczyła się śpiewu. Występując w kabarecie, zdała sobie sprawę, że w życiu chce postawić na muzykę. Przez kilka lat pracowała jako chórzystka i tancerka u innych artystów. Występowała też w chórze, który towarzyszył szwedzkim artystom na festiwalach Eurowizji, dzięki czemu podróżowała z nimi po całej Europie. Pierwszy kontrakt płytowy podpisała w 2005 roku i przyjęła pseudonim Velvet. Zaraz potem wydała swój pierwszy singiel Rock Down to Electric Avenue, w którym wykorzystano refren z piosenki z lat 80. Jej wersja przez ponad 20 tygodni była numerem 1 na listach przebojów.

2006 roku Velvet spróbowała swoich sił w Melodi Festivalen, czyli szwedzkich preselekcjach do konkursu piosenki Eurowizji. Zaśpiewała piosenkę Mi Amore, która niestety odpadła tuż przed finałem, ale co ważne, spodobała się również poza Szwecją. Hulała na listach przebojów w całej Europie, od Polski przez Bułgarię, Grecję, po Węgry i Rosję. Piosenkarka wydała też swój debiutancki album pod tytułem Finally, z takimi hitami jak Don't Stop Movin', Fix Me, który odniósł sukces również w Stanach Zjednoczonych, oraz Chemistry.

2008 roku Velvet ponownie próbuje swoich sił na Melody Festivalen. Tym razem wybrała piosenkę Deja Vu. Niestety nie udało jej się dotrzeć do finału konkursu. Mimo to utwór stał się wielkim hitem w Szwecji. W tym samym roku Velvet wydaje swój drugi album z singlami Take My Body Close, tytułowym The Queen oraz Come Into The Night. Melody Festivalen po raz trzeci. W 2009 roku Velvet znów spróbowała swoich sił podczas konkursu, tym razem z tytułową piosenką z drugiego albumu. Tu również nie miała szczęścia, odpadła w swoim półfinale. Kolejne lata to już tylko kolejne single, bez większego sukcesu komercyjnego. W 2016 roku Velvet zaprezentowała nową wersję przeboju Fix Me, z kolei rok później razem z inną szwedzką wokalistką Therese nagrała kawałek pod tytułem Don't Stop. Choć Velvet już dawno nie wydała albumu, to cały czas koncertuje nie tylko w Szwecji, ale i po Europie. Zajmuje się również organizacją imprez i koncertów. To piękne i utalentowane panie, czas na panów. W dekadzie 2001-2010 kilku z nich zawojowało europejski rynek muzyczny, co nie dziwi, mając na uwadze piosenki, jakie nagrywali i co robili na scenie. Jednym z nich jest Dany, wokalista, autor tekstów, tancerz. Mało tego, Szwed z polskimi korzeniami. Przypomnijmy sobie. Właściwie Daniel Gabriel Alessandro Saucedo Grzechowski. Urodził się 25 lutego w 1986 roku w Sztokholmie. Jego mama, Patrycja Saucedo, pochodzi z Boliwii. Z kolei ojciec Piotr Grzechowski jest Polakiem. W wieku 14 lat po raz pierwszy wystąpił na wielkiej scenie. Zagrał na gitarze u boku Wyclefa Jeana z grupy Fugees. W 2006 roku ruszył na przesłuchania do trzeciej edycji szwedzkiego Idola i przeszedł do kolejnego etapu programu. Do finału jednak nie dotarł, ale zaśpiewany przez niego utwór w jednym z odcinków znalazł się na składance z najlepszymi wykonaniami uczestników tego talent show, a nawet wskoczył na listę przebojów. Dzięki programowi Dany zyskał wielką popularność. Jego debiutanckim numerem był Opna Din Door, który wskoczył na listę przebojów. W walentynki 2007 roku wydał singiel Tokio, który promował debiutancki album Heartbeats. Zarówno piosenka, jak i płyta od razu wskoczyły na sam szczyt szwedzkiej listy przebojów.

Po tym sukcesie przyszły kolejne piosenki Play It For The Girls, Hey oraz If Only You, nagrane w duecie ze szwedzką piosenkarką Teres. Wszystkie odniosły międzynarodowy sukces. W Polsce grane są przez stacje radiowe i telewizyjne. Do dziś. If

tym samym roku Dany wraz z kolegami z Idola założył zespół EMD. Nazwa pochodzi od pierwszych liter ich imion: Eric, Matthias i Dany. Chłopaki wydali swoją wersję hitu Briana Adamsa, Roda Stewarta i Stinga All for Love. Kawałek przez kilka tygodni nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów. Kolejny numer grupy, Jenny Let Me Love You, został przebojem roku 2008 według publiczności szwedzkiego odpowiednika nagrody Grammy, a promuje album Estate of Mind. Popularność Danego rośnie. W 2008 roku przyjmuje zaproszenie do tanecznego show Let's Dance i choć ze swoją partnerką uważani byli za faworytów, to w rezultacie zajęli czwarte miejsce. Później przyjeżdża również do Polski, gdzie z piosenką Tokio walczy o bursztynowego słowika podczas festiwalu w Sopocie. W rezultacie zajmuje czwarte miejsce. W tym samym roku Dany wydaje kawałek Radio, a na sklepowe półki trafia drugi solowy album artysty Set Your Body Free. Na polskiej wersji znalazła się piosenka Emily, nagrana w duecie z polską wokalistką Saszą Strunin z duetu The Jet Set.

Rok 2009 to kolejne działania z grupą EMD. Wśród nich udział w Melody Festivalen. To szwedzkie preselekcje do konkursu piosenki Eurowizji. Chłopaki wykonali utwór Baby Goodbye. W finale zajęli trzecie miejsce. Baby,

Kilka miesięcy później przylatują na muzyczny festiwal do Sopotu, by powalczyć o bursztynowego słowika wspomnianym przebojem Jenny Let Me Love You. Polskę opuścili jednak bez statuetki. Za to wydali reedycję debiutanckiego albumu. Sam Dane zostaje uznany przez czytelników czasopisma Bravo wokalistą roku zarówno w 2009, jak i 2010 i znów pojawia się na kilku występach w Polsce. Grupa EMD z kolei kończy oficjalnie swoją działalność. Nowa dekada to nowe przeboje i nowy album In The Club. Z tytułowym kawałkiem Dane ponownie pojawia się na Melody Festivalen. W rezultacie w finale zajmuje drugie miejsce. Zarazem ten, jak i kolejne single Catch Me If You Can czy In Your Eyes skakują na listy przebojów.

Mimo sukcesów piosenek anglojęzycznych w całej Europie w 2015 roku Dany stawia na swój ojczysty język i nagrywa płytę po szwedzku. Odnosi ona spektakularny sukces. Zarówno album, jak i wszystkie single, które go promowały, pokrywają się wielokrotną platyną. Rok później Dany kolejnym albumem, nagranym w języku szwedzkim, znów odnosi ogromny sukces. Ponownie pokrywa się platyną. Z ciekawostek, Dany użyczył głosu bohaterom filmów animowanych Disco Robaczki i Żółwiksami. Był jednym z trenerów szwedzkiego odpowiednika talent show The Voice. Poprowadził też Melody Festivalen 2013. 5 lat wcześniej wystąpił w tanecznej Eurowizji, którą wtedy wygrała para Edyta Herbuś i Marcin Mroczek. Zagrał też w filmie Zło z 2003 roku. Mówi w kilku językach, trochę po polsku. Czas na kolejnego utalentowanego gościa ze Szwecji, Måns Zelmerlöw. Nie dość, że śpiewa, to komponuje, pisze teksty, tańczy i jeszcze gra w musicalach. Na koncie kilka płyt, masa hitów i zwycięstwo w konkursie piosenki Eurowizji. Takiej kariery zazdrości mu zapewne nie jeden artysta, ale od początku. Urodził się 13 czerwca 1986 roku w Lund na południu Szwecji. Od najmłodszych lat interesował się muzyką. Chodził na lekcje tańca, uczył się gry na fortepianie oraz na gitarze. I już w 7 klasie odniósł swój pierwszy sukces. Wygrał konkurs młodych talentów. W szkole średniej grywał w

musicalach i spektaklach teatralnych. W 2005 roku stawił się na castingu do szwedzkiego Idola, wykonał piosenkę Enrique Iglesiasa i przeszedł dalej. W rezultacie zajął 5. miejsce. Później dostał zaproszenie do programu Let's Dance. To szwedzka wersja Dancing with the Stars. Choć podobno 3 razy odmawiał producentom, ale się opłacało, bo w końcu wygrał. Swój pierwszy kontrakt płytowy Måns podpisał w 2006 roku i już w kolejnym roku z piosenką Cara Mia wystąpił podczas szwedzkich preselekcji do konkursu piosenki Eurowizji Melody Festivalen. W rezultacie w finale zajął 3. miejsce, a sam utwór od razu stał się hitem.

Piosenka była zapowiedzią debiutanckiego albumu Stand By Four, który ukazał się w maju 2007 roku. Od razu trafił na pierwsze miejsce listy sprzedaży w Szwecji i dostał platynę. Również kolejny kawałek, Brother or Brother, stał się europejskim hitem.

Mons zyskał dużą popularność. Został zaproszony m.in. na koncert z okazji urodzin księżniczki Wiktorii. Współprowadził finał konkursu piosenki Eurowizji dla dzieci. Zagrał główną rolę w musicalu Footloose, a magazyn QX ze środowiska LGBT uznał go najseksowniejszym Szwedem. Przyznał mu również nagrodę dla najlepszego artysty i za najlepszy utwór, którym został Cara Mia. Później Mons pojawił się również kilka razy w Polsce. Zagrał tu koncerty, udzielił wielu wywiadów, a w Sopocie walczył o bursztynowego słowika. Zajął 5. miejsce. Rok 2009 to kolejna próba na Melody Festivalen, tym razem z utworem Hope and Glory. Zajął jednak dopiero 4. miejsce. Zaraz potem Mons wydał piosenkę Rewind, będącą zapowiedzią drugiego albumu MZW, który ukazał się w marcu. Co ciekawe, już na tydzień przed premierą dostał status złotej płyty, a Mons ruszył w trasę koncertową. Rok 2010 to już album ze świątecznymi piosenkami Christmas with Friends. Promował go m.in. kawałek December. Kolejny album Mons wydał w 2014 roku, to Barcelona Sessions. I choć Mons nieźle radzi sobie na scenie, to przyszedł czas na kolejne przełomy w jego karierze. To rok 2015. Wygrał eliminację do 60. konkursu piosenki Eurowizji i został reprezentantem Szwecji. W finale w Wiedniu nie miał sobie równych. Kilkanaście krajów przyznało mu najwyższe noty i wygrał. Po tym sukcesie przyszedł czas na kolejne albumy Perfectly Damaged z 2015 roku oraz Chameleon z 2016. W ramach trasy koncertowej Mans przyjeżdża również do Polski. W 2018 roku występuje też podczas naszych narodowych eliminacji do Eurowizji. Poza muzyką Mons sprawdza się również jako prezenter. Współprowadził finał Melody Festivalen 2010, w latach 2011-2013 prowadził program Wspólne Śpiewanie w Skansenie, w 2016 roku współprowadził Eurowizję w Sztokholmie, a w 2018 i 2019 koncerty Eurovision You Decide. To brytyjskie eliminacje eurowizyjne. September, Velvet, Dany i Mons. Piękni, młodzi, utalentowani, z mega przebojami na koncie i fanami na całym świecie. Pamiętajmy jednak, że za tymi gwiazdami estrady stoją najlepsi producenci muzyczni, a Szwedzi należą do światowej czołówki. Z takim połączeniem sukces nie dziwi, a my liczymy na więcej.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
5: Trzy inwestycje, trzy adresy, trzy świetne ceny. Poznań wybiera Archicom. Wieża Jeżyce od 10 300 zł za metr. Nowe osiedle Kolektyw na Starołęce od 10 466 zł za metr. Luksusowa Esencja przy Garbarach od 14 300 zł za metr. Znajdź mieszkanie dla siebie w centrum, na Jeżycach albo na Zielonej Starołęce. Archicom. Deweloper pierwszego wyboru. Więcej na archicom.pl.
0: Reklama.

królowe lat 2000, których hity rozgrzewały nas do czerwoności. Do dziś bardzo popularne w radiu, telewizji i na różnego rodzaju imprezach. Każda inna, a każda wyjątkowa. Przed wami Sarah Connor, Kate Ryan oraz Ingrid. Let's Get Back to Bad Boy from Sarah With Love czy Skin on Skin. Kto z nas nie zna tych przebojów? Wszystkie zdobyły szczyty list przebojów w całej Europie. Nie schodziły z imprezowych parkietów, a i pewnie rozgrzewały niejedną sypialnię. Przed wami fenomen niemieckiej sceny muzycznej, Sarah Connor, artystka, która ostatnio postawiła na karierę na rodzimym rynku i idzie jej fenomenalnie. Właściwie to Sarah Live urodziła się w Hamburgu, ma 4 siostry i 3 braci, w tym 2 przyrodnich i to bliźniaków. Miłość do muzyki zaszczepił w niej dziadek pochodzący z Nowego Orleanu. Dzięki niemu zakochała się w soulu. Już jako 6-latka śpiewała w kościelnym chórze, uczyła się gry na fortepianie, a na lekcje śpiewu podczas nauki w szkole muzycznej zarabiała jako modelka i kelnerka. Pierwszy raz na dużej scenie pojawiła się jako 16-latka w chórku podczas koncertu swojego idola Michaela Jacksona. Rok później nagrała pierwsze demo i rozesłała je do wytwórni muzycznej, ale jako Sarah Gray. I choć dostała wiele propozycji współpracy, to je odrzuciła. Jak mówiła, nie gwarantowały jej samorealizacji. Udało się kilka lat później. Sarah podpisała kontrakt z firmą, która chciała pokazać Ameryce, że Niemcy również potrafią tworzyć soul na światowym poziomie. I tak w 2001 roku wydała pierwszy album Niebieskooki Soul, a piosenki go promujące od razu stały się międzynarodowymi przebojami. Wśród nich Let's Get Back to Bad Boy, nagrany z raperem TQ, który, dodajmy, zdecydował o zaśpiewaniu z nieznaną nikomu wokalistką po wysłuchaniu zaledwie kilku jej piosenek.

Kolejne single z płyty to French Kissing oraz przełomowa ballada From Sarah With Love. Ta ostatnia okazała się największym przebojem 2002 roku, który pokrył się złotem i wielokrotną platyną. Artystka dostała za niego wiele nagród muzycznych. Do dziś jest to najpopularniejsza piosenka Sary.

Sara poszła za ciosem i już w tym samym roku wydała drugi album. Wystarczyły dwa dni, aby tylko w Niemczech pokrył się złotem. Podobnie jak w przypadku debiutanckiego krążka, ten również zawierał piosenki, które zawojowały listy przebojów w całej Europie. Wśród nich One Night Stand, nagrany w duecie z Wyclefem Jeanem, Skin on Skin czy Bounce. Ten ostatni został wydany również w Kanadzie, USA, Japonii, Australii i Nowej Zelandii.

Na kolejny album artystka nie kazała nam długo czekać. Ten jednak był bardziej stonowany, spokojny i najbardziej osobisty. Zawierał m.in. przebój Just One Last Dance, nagrany z zespołem Natural, w którym występował jej partner Mark Terenzi.

tym samym czasie Sara zaszła z nim w ciążę, a w USA ukazał się pierwszy album ze wszystkimi dotychczasowymi przebojami Sary. Zatytułowany po prostu Sara Connor, zadebiutował jednak dopiero na 106 miejscu. Po urodzeniu dziecka Sara wróciła na scenę i w 2004 roku wydała balladę Living to Love You, a później piosenkę From Zero to Hero, która promowała animację roboty. I w teledysku do tego numeru Sara zaprezentowała zupełnie nowy wizerunek. Oba kawałki znalazły się na kolejnym albumie Naughty But Nice, czyli Niegrzeczna, ale Miła, który zadebiutował na pierwszym miejscu sprzedaży w Niemczech.

Dotychczasowy sukces i zainteresowanie mediów spowodowały, że Sara z mężem wystąpili w reality show Sara and Mark in Love. Program zakończył się ślubem w Hiszpanii, a wokalistka pod koniec 2005 roku wydała album świąteczny zawierający mieszankę tradycyjnych, ale współczesnych standardów. Następnie zrobiła sobie kolejną przerwę z powodu drugiej ciąży. Po urodzeniu dziecka Sara wróciła do studia i już w 2007 roku wydała kolejną płytę, głównie z coverami z lat 70.

Rok później kolejną i ogłosiła separację z Markiem. Rozwiedli się w 2010 roku. W tym samym czasie na rynku pojawił się album Real Love. Wszystkie odniosły już jednak dużo mniejszy sukces niż pierwsze krążki, a pochodziły z nich takie numery.

2009 roku Sara nagrała duet z Enrique Iglesiasem, który pojawił się na składance z największymi przebojami, ale został wydany tylko w kilku krajach. Na świecie oficjalnie został wydany z inną wokalistką, Ciarą.

Od 2010 roku Sara jest w związku ze swoim menadżerem Florianem Fischerem. Rok później na świat przyszła ich pierwsza córka. W tym samym czasie wokalistka skupiła się na telewizji. Została jurorką niemieckiej edycji programu X Factor. Wzięła udział w 3 jego edycjach. Po muzycznej przerwie w 2015 roku Sara wróciła na scenę i postawiła na język niemiecki. Wydała album pod tytułem Muttersprache, co znaczy język ojczysty. Tylko w pierwszym tygodniu sprzedało się 100 tysięcy egzemplarzy, a promujący go singiel stał się jednym z najwyżej notowanych singli Sary od 10 lat.

Płyta odniosła sukces nie tylko w Niemczech, ale i w Szwajcarii oraz Austrii. Pokryła się wielokrotną platyną, doczekała się reedycji i wersji koncertowej. Sara, promując album, wyruszyła w trasę obejmującą największe areny, a w styczniu 2017 roku urodziła syna. Na kolejną dawkę muzyki czekaliśmy 4 lata. Pod koniec maja 2019 roku Sara wydała drugi niemieckojęzyczny album, który już na 2 miesiące przed premierą zdobył szczyt listy sprzedaży, a promowała go piosenka Vincent.

ciekawostek, Sara na koncie ma wiele tras koncertowych i wiele nagród muzycznych. Koncertowy album DVD, nagrany z orkiestrą symfoniczną, miała drugą edycję swojego reality show z Markiem i występ w niemieckiej edycji show The Best Singers. Połowa jej rodziny mieszka w Ameryce, a co do pseudonimu w jednym z wywiadów powiedziała, że Connor wydało jej się silnym i najbardziej pasującym nazwiskiem. Czas na kolejną królową, tym razem popu i nurtu Eurodance, Kate Ryan. Co przebój, to hit. Wśród nich Desechanté, Voyage Voyage czy Ella Ella. Sprzedała kilka milionów płyt i choć albumu dawno nie wydała, to co jakiś czas wypuszcza nową piosenkę i powoli zmienia styl. Na liście 100 najpopularniejszych twarzy Belgii zajmuje 5. miejsce. Właściwie to Katrin Werbeck urodziła się w Belgii. Już jako dziecko uczyła się gry na fortepianie i gitarze. Później uczyła się muzyki w konserwatorium swojej ciotki. Studiowała w szkole artystycznej, specjalizując się w projektowaniu biżuterii. Pierwsze kroki na scenie postawiła mając 16 lat. Występowała w kawiarni swoich rodziców i z lokalną grupą Melt. W 98 roku nagrała swój pierwszy album, ale nie został on wydany. Wszystko zmieniło się 2 lata później, kiedy zauważyli ją profesjonalni producenci. I tak w 2001 roku wydali takie numery jak You're My Love i Scream for More.

Te piosenki zagwarantowały jej sukces w Belgii i zmobilizowały do rozpoczęcia kariery międzynarodowej, a tę zapewniły jej hity Desenchanté i Libertine z repertuaru francuskiej gwiazdy Mylène Farmer. Piosenki królowały na listach przebojów i tanecznych parkietach całej Europy.

tylko Desechanté znalazła się na szczycie list w ponad 30 krajach. Oba te numery znalazły się na debiutanckiej płycie Kate zatytułowanej Different, a wydanej w 2002 roku. Sprzedała się w milionowym nakładzie.

Występowała w małych barach, musicalach i lokalnych zespołach jazzowych. Zyskała popularność w swoim regionie. Pewnego wieczoru odkrył ją przyjaciel profesjonalnego producenta muzycznego. Ten zaprosił ją do studia i się zaczęło. Postawili na piosenkę francuską. W jednym z wywiadów Ingrid powiedziała: mam podobno typowy głos francuski, wibrację wokalną typową dla śpiewających piosenkę francuską. Jej pierwszym numerem był Tout et Fou Tout, wydany w 2002 roku, a który okazał się międzynarodowym hitem.

później Ingrid wydała kolejne piosenki, które królowały na listach przebojów i parkietach. To Intango i Szok. Wszystkie znalazły się na debiutanckim krążku zatytułowanym Rendezvous, który ukazał się w 2003 roku. Ciekawostką jest to, że album miał światową premierę w Polsce i tu dostała za niego platynę, a artystka ruszyła w trasę koncertową po całym świecie. Rok później Ingrid wydała drugi album zatytułowany La Vie en Rose. Tym razem artystka postawiła na największe przeboje muzyki francuskiej. Wśród promujących kawałków znalazły się Oui czy Milord, który, jak mówi Ingrid, to jej podstawowa oręż.

Ingrid poszła za ciosem. Po trasie koncertowej na fali popularności wypuściła trzeci album Voila, nieco odbiegający od poprzednich dokonań, bo bardziej popowy niż taneczny, ale nadal pełen energii i radosny. W tym przypadku oprócz francuskojęzycznych znajdziemy też piosenki nagrane w języku angielskim, a największym hitem promującym tę płytę był Mamma Mia.

0: Rok 2010 to kolejny album Passion, który stylistycznie odbiegał od swoich poprzedników. Ostatnia płyta Ingrid, Lounge Music, ukazała się w 2011 roku. Różniła się od poprzednich. Artystka taneczny pop zamieniła na chillout. W ostatnich latach Ingrid skupiła się na produkcji muzyki i nagrywaniu z innymi artystami. Dziesiątki razy występowała w Polsce na festiwalach, koncertach i w kilku programach telewizyjnych. Pierwszą złotą płytę dostała w Grecji, kolejne m.in. w Australii i Meksyku. A wracając do początku, czyli do kina, pierwszy film, jaki widziała, to prywatka z Sophie Marceau.
1: Każda piękna, każda utalentowana i każda z wielkimi sukcesami na koncie. I co prawda swoje 5 minut mają za sobą, to mam nadzieję, że jeszcze nie raz nas zaskoczą. Może w zupełnie innym wydaniu niż do tej pory.

0: Autopromocja.
1: Wreszcie urlop.
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie. Vox FM robi lato.
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
3: Vox FM robi lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram. Oraz tylko z aplikacją Biedronka. Winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Trzy inwestycje, trzy adresy, trzy świetne ceny. Poznań wybiera Archicom. Wieża Jeżyce od 10 300 zł za metr. Nowe osiedle Kolektyw na Starołęce od 10 466 zł za metr. Luksusowa Esencja przy Garbarach od 14 300 zł za metr. Znajdź mieszkanie dla siebie w centrum, na Jeżycach albo na Zielonej Starołęce. Archicom. Deweloper pierwszego wyboru. Więcej na archicom.pl.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
9: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
12: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama.
13: Burze i ulewy na wschodzie kraju są alerty pierwszego stopnia. Po kolejnej miesięcznicy smoleńskiej wniosek o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego. Belgia odpada z mundialu. Do półfinału przechodzą Hiszpanie. Minęła 9:00. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska. Zapraszam. Burze, intensywne opady deszczu i silne porywy wiatru. Przed takimi zjawiskami ostrzegają synoptycy. Alerty pierwszego stopnia, głównie przed burzami, obowiązują na Podlasiu, północy lubelskiego, ale też we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Lokalnie może też padać grad. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 19:00. Po burzliwych obchodach miesięcznicy katastrofy smoleńskiej będzie wniosek o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego przez Sejmową Komisję Etyki. Zapowiedziała to jej przewodnicząca Maria Janyska z Koalicji Obywatelskiej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości nazwał policję bojówką rządzącej partii, po tym jak funkcjonariusze nie pozwolili posłom jego ugrupowania złożyć wieńca przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Do tych słów odniósł się premier Donald Tusk.
14: Pan Jarosław Kaczyński nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni. Przykre, że zawsze wykorzystuje do tego tragedię smoleńską. Ale zachowuje się jak taki klasyczny warchoł i tyle mu zostało z polityki. No takie niegodne zachowanie politycznego warchoła.
13: Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji mówi o skandalu. Słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości oceniają jako skandaliczny atak na mundur i drogę do anarchizacji kraju. Z kolei rzecznik PiS, Rafał Bochenek, zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury. Chodzi o uniemożliwienie uczczenia polskiej elity, której życie zostało brutalnie przerwane pod Smoleńskiem. 11 rannych to bilans nocnego ataku na Kijów. W wyniku ostrzału w mieście uszkodzono budynki mieszkalne, zaparkowane samochody oraz budynek apteki, podały lokalne media. Wśród poszkodowanych jest 11-letni chłopiec. Rosjanie użyli tej nocy 12 rakiet i ponad 100

0: 20 dronów. Obrona zestrzeliła ponad 2 pociski i ponad 100 dronów. Emocje były do samego końca. Hiszpania drugim półfinalistą piłkarskiego mundialu. W ćwierćfinale pokonała Belgię 2-1 i w następnym etapie turnieju zmierzy się z Francją. To spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Hiszpania od początku dominowała. W 30 minucie wyszła na prowadzenie i choć potem też kontrolowała grę, to Belgia niespodziewanie tuż przed przerwą wyrównała. Wynik długo się nie zmieniał. Trener Hiszpanów Luis de la Fuente w końcówce wpuścił sprawdzonego jokera Mikela Moreno. Ten potrzebował zaledwie 2 minut, żeby trafić do siatki i zapewnić Hiszpanom awans do półfinału Mistrzostw Świata. A tam zmierzą się już z mocną i rozpędzoną reprezentacją Francji.
0: A to był Michał Skolimowski, dziękuję. Po Gdańsku, Poznaniu i Krakowie czas na Warszawę. Na lotnisku Chopina zwiększa się limit płynów w bagażu. To dzięki nowoczesnym skanerom bezpieczeństwa, tak zwanym smoczycom. Nowe urządzenia na razie obsługują tylko pasażerów fast track, czyli korzystających z szybszej kontroli, mówi rzecznik portu Piotr Rudzki.
2: Doczekaliśmy się nowych skanerów. Oznacza to dla pasażerów tyle, że nie będą musieli wyciągać elektroniki z bagażu podręcznego i przy kontroli też będą mieli zwiększone limity płynów.
0: A zmiana jest znacząca, bo limit objętości płynów w pojedynczym opakowaniu wzrasta ze 100 ml do 2 litrów. To zwiększy komfort pasażerów, komentuje ekspert branży turystycznej Paweł Kunc.
3: To bardzo dobry trend, ponieważ poprzedni limit zwolonych płynów i ten, który dalej obowiązuje chociażby na pozostałych skanerach, czyli 100 ml, jest mówiąc wprost bardzo nieżyciowy z punktu widzenia podróżnego.
0: Docelowo port planuje uruchomić 15 takich maszyn do końca roku.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Burze i opady deszczu to będzie nam towarzyszyć na wschodzie kraju. Słyszeliście, że mamy alerty.

0: w szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Burze i opady deszczu, to będzie nam towarzyszyć na wschodzie kraju. Słyszeliście, że mamy alerty.

0: I Mazowieckiego. Reszta kraju pochmurna. Przejaśnienia pojawią się jedynie na zachodzie kraju. Tam też 25 stopni powyżej zera to najcieplejsze miejsce w kraju. Najchłodniej będzie na Podlasiu, około 18 na plusie.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

Piosenkarka, aktorka, tancerka, do tego producentka, ikona mody, bizneswoman i mama bliźniaków. Na koncie tytuły najpiękniejszej kobiety na świecie i najbardziej wpływowej gwiazdy. Do tego sporo muzycznych nagród i niezły majątek. W końcu jest najlepiej zarabiającą latynoską w Hollywood. Przed wami piękna, gorąca i zjawiskowa Jennifer Lopez. Choć Jennifer zaczynała karierę od tańca i filmu, to my na początek zajmiemy się jednak muzyką. Wydała kilka albumów, które rozeszły się w milionach egzemplarzy, a jej piosenki zdobyły światowe listy przebojów. Sprawdźmy więc, jaką muzyczną drogę przeszła nasza gwiazda. Muzycznie Jennifer zadebiutowała w 1999 roku. Wydała wtedy album On The Six. Od razu zdobył szczyty list sprzedaży, a promujący go kawałek If You Had My Love przez wiele tygodni nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów.

sukcesem okazały się też kolejne single Waiting for Tonight i Let's Get Loud, za które artystka dostała nominację do nagród Grammy. W sumie płyta sprzedała się w 11-milionowym nakładzie na całym świecie, a jej tytuł nawiązuje do numeru pociągu, którym Jennifer dojeżdżała do centrum na przesłuchania i lekcje tańca. I przyznała, tak właśnie zaczęłam swą podróż w chybotliwym wagoniku metra.

Kolejna płyta ukazała się w 2001 roku. Znalazła ponad 8 milionów nabywców na świecie. Jej tytuł to pseudonim artystki J.Lo. Przy tym albumie z gwiazdy pop artystka przerodziła się w prawdziwego wampa i została okrzyknięta symbolem seksu. Promował go przebojowy singiel Love Don't Cost a Thing, ale na jednym hicie się nie skończyło. Kolejne promujące J.Lo były Play czy Ain't It Funny.

Sukces wszystkich dotychczasowych piosenek zaowocował wydaniem albumu z remiksami. Ten ukazał się w 2002 roku i podobnie jak poprzednie płyty dotarł na sam szczyt. Został jednocześnie jedynym albumem z remiksami, który dotarł na pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboardu. W tym samym roku Jennifer wydała trzeci studyjny album This Is Me Then. I jak można było się spodziewać, znów opanował pierwsze miejsca list sprzedaży. Promował go hit Jenny From The Block, a w teledysku do niego zagrał jej ówczesny partner Ben Affleck.

Kolejny album ukazał się w 2005 roku. Tu Jennifer zmieniła nieco styl muzyczny. Płytę promował numer Get Right, który stał się drugim platynowym jej hitem po If You Had My Love. Czułam, że to dla mnie nowy początek, w pewnym sensie odrodziłam się, mówiła o tym albumie Jen. Kolejnym singlem był Hold You Down, ale nie osiągnął on sukcesu komercyjnego.

W 2007 roku Jennifer spełniła swoje marzenie. Wydała album w języku hiszpańskim. Tym krytykom, którzy uważali, że ma ograniczenia wokalne, udowodniła, że to nieprawda. Piosenki, które znalazły się na płycie, wymagały potęgi głosu i Jen to pokazała. Game.

tym samym roku na rynku ukazał się kolejny anglojęzyczny album, jego tytuł to Brave, z singlami Do It Well i Hold It, Don't Drop It. To najsłabiej sprzedający się album w dotychczasowej karierze wokalistki. Rozeszło się jedynie 650 tysięcy sztuk. Później rozstała się z dotychczasową wytwórnią fonograficzną.

Na siódmy studyjny album panom przyszło czekać 4 lata. Dopiero w 2011 roku ukazał się Love z takim hitem jak On The Floor, który był najlepiej sprzedającym się singlem gwiazdy od czasu Jenny From The Block. Mimo tego sukcesu oraz kolejnych singli I'm Into You i Papi mówiło się o umiarkowanym sukcesie tego albumu i był postrzegany jako skromny powrót na scenę muzyczną.

Album J-Lo, a.k.a. ukazał się w 2014 roku. Jak sama artystka przyznała, został zainspirowany jej podróżami. Promowały go takie piosenki jak First Love czy Booty. Jednak ani album, ani te numery nie powtórzyły poprzednich sukcesów Jennifer.

początku swojej kariery Jennifer współpracuje z innymi artystami. Na koncie ma sporą liczbę wspólnych piosenek, w tym na przykład z Pitbullem, jak chociażby hymn na piłkarski mundial w 2014 roku.

muzyce czas na film drugą albo pierwszą miłość Jennifer. Na koncie ma sporo ról i choć jej specjalnością są komedie romantyczne, to gra również w dramatach i thrillerach, co świetnie jej wychodzi, ale oprócz tego sama zajmuje się produkcją filmów i seriali. Jennifer urodziła się i wychowała na nowojorskim Bronxie. Pochodzi z ubogiej rodziny portorykańskich imigrantów. Jest córką nauczycielki i technika komputerowego. Ma dwie siostry. Od zawsze chciała zostać aktorką. Już w wieku 5 lat zaczęła uczyć się tańca i śpiewu. Jej debiutem na ekranie był dramat Moja mała dziewczynka z 1987 roku. Jednak ona sama cały czas skupiała się na tańcu. Występowała w musicalach i rewiach. Później udało jej się dostać do bardzo popularnego w USA programu In Living Color. Tańczyła w nim przez kilka sezonów. Była również w grupie tańca Janet Jackson. Występowała też u niej w teledyskach. Później ktoś ją dostrzegł i zaproponował rolę w pilocie serialu South Central. I choć serial nie wypalił, to Jennifer zwróciła na siebie uwagę. Pierwszy sukces przyszedł w 1993 roku. Zagrała rolę w filmie Pielęgniarki w akcji. 2 lata później przyszła o wiele poważniejsza rola w dobrze przyjętym przez krytyków dramacie Moja rodzina. Następnie były filmy Pociąg z forsą, Jack oraz Anaconda. Przełomem okazał się jednak obraz Selina, opowiadający tragiczną historię życia meksykańskiej piosenkarki. Jennifer zagrała w nim główną rolę i dostała nominację do Złotego Globu. Od tego czasu zrobiło się o niej głośno w całych Stanach, propozycji filmowych zaczęło przybywać. I tak Jennifer zaczęła grać w różnych produkcjach. Wśród nich największą część stanowią komedie romantyczne, jak Powiedz tak, Pokojówka na Manhattanie czy Zatańcz ze mną. Do tego Sposób na teściową, Plan B oraz Teraz albo nigdy. Jennifer stawia jednak na różnorodność. Mogliśmy oglądać ją w thrillerach Nigdy więcej, Chłopak z sąsiedztwa oraz Krew i wino, filmach sensacyjnych i kryminalnych jak Oczy anioła i Parker, w dramacie Niedokończone życie czy filmie fantasy Cela. Zagrała też w kilku serialach, w ostatnim czasie w produkcji Uwikłana. Dodajmy, że Jennifer jest pierwszą latynoską aktorką, która dostała za rolę $1 000 000 oraz najlepiej zarabiającą latynoską aktorką w Hollywood. Jennifer Lopez od lat jest w świetle reflektorów, a to znaczy, że zarówno fanów, jak i dziennikarzy interesuje życie prywatne naszej gwiazdy. I tu trzeba przyznać, zawsze dostarczała wielu tematów do plotek. W końcu związków trochę miała i nawet 3 razy wychodziła za mąż. Pierwszy raz Jennifer zawęczyła się w wieku 15 lat ze swoim chłopakiem Davidem Cruzem. Nic z tego nie wyszło, bo jej matka nie akceptowała tego związku. Pierwszym mężem Jennifer był Kubańczyk Ohani Noah. Poznali się w 1997 roku w restauracji w Miami, w której on był kelnerem. Ponoć ona zakochała się w nim od pierwszego wejrzenia. Małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu. Trwało zaledwie rok. W kolejnym roku J.Lo poznała Puffa Daddy'ego, znanego też jako P. Diddy, który zajął się produkcją jej pierwszego albumu. Ten zakochał się w niej od razu, a spotykali się w czasie, gdy do swoich klipów przemycała dużo elementów hip-hopu. Rozstali się, gdy ten został oskarżony za posiadanie kradzionej broni i strzelaninę na Manhattanie. Z tego powodu trafił do aresztu. Oskarżono również Lopez, ale ostatecznie została oczyszczona z zarzutów i całkowicie się od niego odcięła. Tuż po rozstaniu raper napisał 2 piosenki, w których błaga o powrót. Później nawet wysłał jej brylantową kolię z nadzieją, że do niego wróci.

Z ciekawostek, pseudonim J-Lo Jennifer przybrała będąc właśnie w związku z Daddym, a że chciała zostać gwiazdą hip-hopu, zrezygnowała z używania nazwiska w odniesieniu do swoich dokonań muzycznych. Później w jej życiu pojawił się Chris Judd, którego poznała na planie teledysku do piosenki Love Don't Cost a Thing. Pobrali się kilka miesięcy później. W tym przypadku małżeństwo również nie trwało długo, bo niecały rok. Kolejnym wybrankiem Jennifer został aktor Ben Affleck. Świat oszalał na ich punkcie. Ten romans uchodził za jeden z najgorętszych w showbiznesie, a związek media nazwały Benifer, od połączenia imion Ben i Jennifer. I choć byli piękni i bogaci, to ponoć wcale do siebie nie

pasowali. Zagrali razem w filmach Dziewczyna z Jersey oraz Gigli. Za ten drugi jako duet dostali antynagrodę Złotą Malinę. Jennifer zadedykowała Benowi również płytę This Is Me Then i razem zagrali w teledysku do piosenki Jenny from the Block. Nawet się zaręczyli, aktor oświadczył się i dał piosenkarce pierścionek wart $1,5 miliona. Już prawie się pobrali, ale ślub odwołali tuż przed ceremonią. Trzecim mężem Jennifer był piosenkarz Mark Anthony. Pobrali się w 2004 roku i to najdłuższy związek wokalistki, bo małżeństwo trwało aż 8 lat. Doczekali się bliźniaków, które urodziły się w 2008 roku, to Amy i Max. Magazyn People zapłacił rodzicom $6 milionów za pierwszą sesję z dziećmi. Razem również tworzyli muzykę, rozstali się w 2011 roku. Utrzymują jednak bardzo dobre relacje i dalej nagrywają i występują razem. Po Marku w życiu Jennifer pojawił się Kasper Smart, o 18 lat młodszy od niej tancerz. W sumie byli ze sobą i rozstawali się przez 5 lat. Związek budził spore kontrowersje nie tylko ze względu na różnicę wieku, ale był podobno bardzo wybuchowy. Ponoć Kasper nie był wierny. Rozstali się w 2016 roku. Zdążyli razem wystąpić w jednym z klipów Jennifer. Poza tym, że Jennifer jest tancerką, wokalistką, aktorką, spełnioną kobietą i mamą, warto dodać kilka rzeczy. Ma na koncie trasy koncertowe, mnóstwo nagród, nie tylko muzycznych. Wielokrotnie była wybierana na najładniejszą i najseksowniejszą kobietą świata. Jest jedną z najbardziej wpływowych artystek i wykonawczyń w historii. Walczy o prawa kobiet, pomaga potrzebującym, jest ikoną mody. Ma własną kolekcję ubrań, butów, do tego kilkanaście zapachów perfum, udział w wielu reklamach i napisała autobiografię. Była jurorką amerykańskiego Idola czy programu World of Dance. Miała też własną rezydenturę w Las Vegas. Przyjaźni się z aktorką Lią Remini i wiele lat temu ubezpieczyła swoją pupę na $27 milionów. Podoba mi się moja życiowa droga i nie zmieniłabym w niej niczego. Dziś czuję się, jakbym znów miała 25 lat. Dzieci dają zupełnie nowy początek i odmładzają, mówi Jennifer Lopez. I dodaję, urodzenie dzieci wpłynęło na moje podejście do życia i byłam pewna, że odmieni mnie również jako artystkę. Dojrzałam, zyskując dodatkową siłę. Czego więc chcieć więcej od Jennifer? Więcej wszystkiego. I muzyki, i filmów, i inspiracji.

Jeśli kochacie lata 90., to na pewno kochacie Eurodance. To nurt, który muzycznie definiuje tamtą kolorową dekadę. Przed wami więc trzy zespoły, które wiedziały, jak zrobić hity, prawdziwe perełki tamtych czasów. Ona była sekretarką, a on kucharzem i stali się twarzami duetu, który zdobył międzynarodową sławę dzięki No, No, No, No, No, No, właśnie tak, dzięki tej piosence. Pochodzą z Holandii i w trakcie kariery zgarnęli sporo muzycznych nagród. Ich hity usłyszymy na ścieżkach dźwiękowych do filmów, podczas sportowych wydarzeń, w grach komputerowych i reklamach. Konflikty wzięły jednak górę, a ja wam zdradzę, że pierwszą kasetą, jaką kiedykolwiek kupiłem, była właśnie ich kaseta. Przed wami Two Unlimited. Grupa powstała w 1991 roku w Amsterdamie. Stworzyli ją belgijscy producenci muzyczni Jean-Paul de Coster i Phil Wilde, którzy wcześniej działali pod szyldem Business. Ich pierwszy wspólny kawałek odniósł sukces, postanowili więc kontynuować współpracę. I tak do nowego utworu instrumentalnego potrzebowali wokalu. Na ich drodze stanął Ray Slingard, który oprócz swojego wokalu nagrał również wokal przyjaciółki Anity Dodd. Chwyciło. I tak powstał zespół Two Unlimited. Pierwszym jego numerem był Get Ready For This. Zawędrował do pierwszej dziesiątki list przebojów w Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, a nawet Australii. Później trafił również na listę amerykańskiego Billboardu.

Grupa poszła więc za ciosem i na początku 92 roku wydała pierwszy album Get Ready. Promowały go jeszcze takie kawałki jak Workaholic i The Magic Friend. Tylko w USA rozeszło się 500 000 egzemplarzy, co zaowocowało złotą płytą.

Jednak to kolejny rok sprawił, że o zespole zrobiło się naprawdę głośno. Właśnie w 1993 wydał ten największy hit, No Limit. Choć Anita i Ray ponoć nie byli przekonani co do tego, by promował nowy album. Jego wybór był jednak strzałem w dziesiątkę i opanował szczyty list przebojów w całej Europie oraz Stanach Zjednoczonych.

Sukcesy tych kawałków sprawiły, że album sprzedawał się lepiej niż debiutancki. Do 1996 roku rozeszły się w sumie 3 miliony sztuk. Co ciekawe, entuzjazmu odnośnie grupy nie podzielała Wielka Brytania. Brytyjska prasa prześmiewczo nazwała duet Two Untalented, co znaczy dwoje nieutalentowanych. Na kolejne nagrania nie musieliśmy długo czekać. W pierwszej połowie 1994 roku zespół wydał kawałek The Real Things, który również dobrze sobie radził na europejskich listach przebojów.

Niezły sukces odniósł też kolejny trzeci album. Zarówno piosenka, jak i płyta zostały zauważone przez fanów na Wyspach Brytyjskich. Dobrze radził sobie również kawałek No One. W tym samym roku grupa wystąpiła przed największą publicznością w historii. Oglądało ją 500 000 osób. W pierwszej połowie 1995 roku zainteresowanie muzyką zespołu zaczęło spadać. Jego nowy kawałek, Here I Go, choć w ojczyźnie był popularny, to w innych europejskich krajach już niekoniecznie. Podobnie jak ballada Nothing Like the Rain, która nie wszędzie została już wydana.

drugiej połowie 1995 roku To Unlimited wydał pierwszą składankę z największymi przebojami, wywołując plotki o planowanym rozpadzie. Promował ją m.in. kawałek Jump for Joy.

Chwilę później Ray i Anita ogłosili, że odchodzą z grupy. Nie dogadywali się co do brzmienia ich muzyki, chcieli mieć też większy wkład w jej tworzenie. Nie byli zadowoleni również z zarobków. Uważali, że nie dostają uczciwej części z ogromnych zysków. Każdy poszedł więc swoją stronę. Anita pracowała w holenderskim radiu i później wydała solowy album. Ray założył wytwórnię muzyczną i wydał 2 mini-albumy. Przez kolejne lata wykonywali piosenki grupy osobno. Mało tego, jeden z producentów The Unlimited, The Coster, pozwał Anitę, oskarżając ją o złamanie kontraktu. Ostatecznie przegrał sprawę. Prawnicy uznali, że wypłacał jej za mało pieniędzy i w efekcie musiał jej wypłacić zaległości. Grupa nie zakończyła jednak działalności. Twórcy projektu, którzy posiadali prawa do nazwy, znaleźli nowe wokalistki, Romy i Marion. W tym składzie w 1998 roku wydali nowy numer Wanna Get Up. Nie odniósł jednak większego sukcesu, podobnie jak wydany wtedy album. W kolejnym roku wokalistki opuściły grupę. W kolejnych latach wytwórnia muzyczna wydała kilka zremiksowanych hitów The Unlimited. Miała być cała płyta, ale nagrania zostały skradzione i wydane w Rosji bez wiedzy autorów. Album z remiksami udało się jednak wydać, ale tylko w Japonii. Z kolei w 2003 roku w grupie pojawili się nowi członkowie, Debra i James. Występowali głównie w Europie Wschodniej, ale ze względu na prawa autorskie nie mogli używać własnych głosów. W kolejnym roku na rynku ukazała się kompletna historia grupy w postaci CD i DVD. Nowe wydania można było kupić również w Meksyku, Australii, Azji, Afryce Południowej i Argentynie. Później fani napisali również petycję z prośbą o powrót pierwotnego składu zespołu. Nic to jednak nie dało. Do ponownego spotkania pierwszych wokalistów, Anity i Raya, doszło w 2009 roku. Wystąpili wtedy pierwszy raz od lat podczas festiwalu lat 90. w Belgii. Jeden z producentów, ten sam co pozwał Anitę, nie pozwolił im jednak na użycie nazwy The Unlimited. Drugi, Wilde, patrzył przychylnie i pomógł im w przygotowaniu podkładów muzycznych. Później występowali w kolejnych miejscach i w Amsterdamie odebrali nawet nagrodę za

Anita i Ray ogłosili, że w 2010 roku wydadzą nowy singiel In the Name of Love jako duet pod nazwą Ray i Anita. Kawałek trafił do pierwszej dziesiątki holenderskiej listy. Później były kolejne single jak Still Unlimited oraz Nothing to Lose. Wielkie pojednanie z producentem Jean-Paulem nastąpiło w 2012 roku. Wszyscy ogłosili ponowną współpracę jako Two Unlimited. I tak się stało, że w następnym roku w Belgii dali pierwszy pełen koncert od lat. Po nim przyszły kolejne. Wydano też zremiksowaną wersję pierwszego singla Get Ready For This, a na rynek trafiły też dwie nowe składanki z przebojami grupy. Dobra pasca trwała do 2016 roku. Wtedy ogłoszono, że Anita opuszcza projekt, aby rozpocząć karierę solową. Zastąpiła ją wokalistka Kim Verguen. W sumie grupa sprzedała na świecie ponad 20 milionów płyt i singli. Ma na koncie wiele nagród, w tym World Music Award dla najlepszego zespołu holenderskiego. Jej kawałki znajdziemy też na ścieżkach dźwiękowych filmów Kosmiczny Mecz czy Dziewczyny z Drużyny. Można je było również usłyszeć podczas największych amerykańskich wydarzeń sportowych. Pomysł założenia tego zespołu pojawił się przypadkiem pod koniec lat 80. w Berlinie. Jednym hitem zdobył pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach. I tak pan próżny stał się klubowym klasykiem, a zespół przeszedł wiele roszad. Ktoś rezygnował, ktoś nowy do składu dołączał. Ale co ważne, działa do dziś. Poznajcie historię Culture Beat. Zespół założył DJ i producent muzyczny Thorsten Fenslau. Towarzyszyli mu przyjaciele Jürgen Katzmann i Peter Zweier. Pierwszy ich numer z 1989 roku był po niemiecku i zajął 11 miejsce na niemieckiej liście singli. Później kawałek doczekał się wersji angielskiej i francuskiej. Z kolei wersja instrumentalna szalała na parkietach klubów na Wyspach Brytyjskich. Później do chłopaków dołączyli wokalistka Lana Earl i raper Jay Supreme, który na rzecz muzyki zrezygnował ze służby wojskowej. Ich pierwsze wspólne numery odniosły umiarkowany sukces. Wśród nich I Like You czy No Deeper Meaning, choć ten pierwszy był hitem w USA. Oba znalazły się na pierwszym albumie grupy wydanym w 1991 roku.

Dwa lata później Lanę zastąpiła Tania Evans, którą Thorsten wypatrzył podczas występu w jednej z angielskich dyskotek. I w 93 roku grupa zmieniła styl na bardziej eurodance'owy i wydała ten największy swój hit, Mr. Vain. Zdobył on szczyty list przebojów w kilkunastu europejskich krajach, ale też na przykład w Australii i Stanach Zjednoczonych. Tylko w Niemczech rozeszło się 750 tysięcy singli. W sumie na całym świecie sprzedano 4,5 miliona egzemplarzy. W tym wielkim sukcesie grupa wydała kolejne numery jak Got to Get It czy Anything, które również były hitami w całej Europie. Z kolei ich drugi album dostał w Niemczech nagrodę za najlepiej sprzedający się krążek za granicą. W sumie znalazł 2 miliony nabywców, a producent Thorsten Fenslau dostał nagrodę dla najlepszego producenta roku.

Niestety 6 listopada 1993 roku zginął w wypadku samochodowym, miał 29 lat. Kierowanie grupą przejął jego brat, Frank Fenslau. Z nowym albumem grupa wróciła w 1995 roku. Promował go tytułowy singiel, który na przykład w Niemczech zdobył 5. miejsce listy przebojów. Kolejne piosenki odniosły już umiarkowany sukces. Dlatego 2 lata później Frank postanowił obrać inny kierunek dla zespołu. Eurodance zmienił na bardziej komercyjny pop. Zastąpił też wokalistkę Tanię Kim Sanders, która wcześniej współpracowała z Captain Hollywood Project. Zmiana nie spodobała się raperowi Jay-owi i w rezultacie opuścił on grupę w 1998 roku. On i Tania skupili się na solowych karierach. W tym samym roku grupa wydała 4. album, ale o powtórce sukcesu sprzed lat nie było już mowy. W 2001 roku nastąpiły kolejne roszady w grupie. Pojawiła się 4. wokalistka, Jackie Sangster, oraz grecki raper MC4T. Razem wydali kawałek Insanity i choć w całej Europie przeszedł bez echa, to w Izraelu był hitem. 2 lata później, na 10. rocznicę powstania Mr. Vain, grupa wydała jego nową wersję, a w kolejnych latach kilka pojedynczych piosenek. I koncertuje do dziś, zwłaszcza podczas festiwali z muzyką lat 90.

Teraz zabieram was do Włoch, to tam narodził się kolejny kultowy zespół. Stamtąd pochodził producent i tam pewna nastolatka z Brazylii chciała zrobić muzyczną karierę. Spotkali się, połączyli siły i dzięki debiutanckiemu numerowi Rytm Nocy odnieśli międzynarodowy sukces. W międzyczasie było zamieszanie o wokale. Przed wami Korona. Był listopad 93 roku, kiedy zespół wydał swój pierwszy wielki hit The Rhythm of the Night. Produkcją muzyczną zajął się Francesco Bontempi, a twarzą projektu była brazylijsko-włoska piosenkarka, modelka i tancerka Olga de Souza. Wokalu jednak użyczyła włoska wokalistka Giovanna Bersola, znana pod pseudonimem Jenny B, co później, jak wyszło na jaw, mocno zdziwiło fanów.

Kawałek od razu się spodobał i zajmował sam szczyt włoskiej listy przebojów przez wiele tygodni. Reszta Europy poznała go dopiero w kolejnym roku. Zremiksowana wersja zajęła nawet drugie miejsce w Wielkiej Brytanii. W wielu krajach piosenka pokryła się złotem. Również Izrael i Kanada pokochały ten utwór. Najpóźniej poznali go słuchacze ze Stanów Zjednoczonych, bo dopiero w 1995. W tym samym roku Korona wydała swój pierwszy album. Wokalnie słyszymy na nim jednak walijską wokalistkę Sandy Chambers. Jenny B zrezygnowała z udziału w projekcie. Na krążku, który znalazł 8 milionów nabywców, mamy jeszcze takie przeboje jak Baby Baby i Try Me Out. Później publiczność poznała jeszcze I Don't Wanna Be A Star czy Do You Want Me. Ta ostatnia piosenka była hitem parkietów głównie we wschodniej Europie.

Sama grupa dzięki swoim przebojom zaczęła udzielać wywiadów w programach telewizyjnych i radiowych oraz pojawiała się w kolorowych magazynach. W międzyczasie ruszyła w trasę promującą album. Wystąpiła też m.in. podczas najważniejszego letniego wydarzenia we Włoszech Festival Bar oraz podczas wielkiego muzycznego widowiska Dance Machine we Francji. Kolejny album Korony ukazał się dopiero w 1998 roku. Wydała go już w innej wytwórni płytowej. Promowały go takie kawałki jak The Power of Love czy Walking on Music. Nie powtórzyły już jednak sukcesu pierwszych numerów. Po wydaniu tego albumu Sandy opuściła grupę. Płyta Korony nr 3 ukazała się w 2001 roku. Wydała go jedna z brazylijskich wytwórni muzycznych. Na nim

Od razu wskoczył na pierwsze miejsce listy sprzedaży. Promowały go takie kawałki jak Angel czy Saturday. Od tamtego czasu ukazało się tylko kilka pojedynczych piosenek, ale hity grupy doczekały się wielu coverów. Korona działa do dziś i występuje m.in. podczas festiwali z muzyką lat 90.

No Limit, Mr. Vain i Rhythm of the Night. Śmiało możemy powiedzieć, że to muzyczne hymny lat 90. Do dziś żadna impreza bez nich się nie odbędzie. Wystarczy kilka taktów i nóżka sama chodzi. Jak tu nie kochać lat 90.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
3: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
2: Oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Trudno wskazać faworyta.
2: Spróbuj, może tobie się uda.
3: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy.

tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.

Teraz przed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne. Cena sprzed obniżki 3,99. Teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99.

0: To będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak!
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko!
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
4: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
11: Klama
12: 107
11: i 4
12: Vox FM.
11: Vox FM.
12: Poznań.
13: W Warszawie stanie mur pamięci, ma upamiętnić ofiary ukraińskich zbrodni. Wypadek busa pod Łomżą, do szpitala trafiło 6 osób. Święto muzyki elektronicznej, w Łodzi trwa Audio River. Minęła 10, słuchacie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Wiadomości zaczynam od poważnego wypadku na krajowej 63 w Starym Rakowie.

0: Całej niedzieli.
1: Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich, z imienia i nazwiska. Dlatego w Warszawie stanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary. Rzeczpospolita nie zapomni o żadnej z nich.
2: Pamięć i prawda muszą nam pomóc w budowie lepszej przyszłości, dodawał szef rządu.
1: Europa pojednana po II wojnie światowej była możliwa dzięki prawdzie i nazywaniu rzeczy po imieniu. Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy.
2: A dziś przypomnijmy rocznicę krwawej niedzieli 11 lipca 1943 roku i Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. Prezydent Karol Nawrocki odda hołd ofiarom we wsi Radrusz. Z kolei wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz będzie na Ukrainie. Tragedia w miejscowości Insko w Zachodniopomorskiem. 23-latek, po tym jak podpalił kamper, odpowie za usiłowanie zabójstwa, bo w aucie była kobieta i jej znajomy. Między nimi doszło do kłótni, mówi Wojciech Jędrych z policji w Stargardzie.
3: Po chwili zaniepokojona hałasem kobieta wyszła na zewnątrz i zauważyła, że przyczepa, w której chwilę wcześniej przebywała, została podpalona. Jednocześnie zobaczyła oddalającego się na rowerze swojego znajomego. W wyniku zdarzenia kobieta nie odniosła obrażeń. Policjanci błyskawicznie ustalili dane oraz rysopis podejrzanego.
2: Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące. Śnieg i ujemne temperatury w górach. Ratownicy apelują, uważajcie na trudne warunki w Tatrach. Szlaki są mokre, błotniste i bardzo śliskie, zwłaszcza na odcinkach skalnych. Najtrudniejsze warunki są teraz na podejściu na Zawrat i Kozią Przełęcz od strony Hali Gąsienicowej. Dodatkowym utrudnieniem jest podwyższony poziom wody w potokach. Łódzkie Błonia po raz kolejny zamieniły się w stolicę muzyki elektronicznej. Trwa jubileuszowa 20. edycja festiwalu Audio River, która przyciągnęła do miasta tysiące fanów z Polski i zagranicy. Sprawdziliśmy, jak uczestnicy oceniają atmosferę, no i tegoroczną odsłonę imprezy.
4: Jak się bawisz na Audio River?
5: Bardzo dobrze.
4: Takie pierwsze wrażenia?
5: Organizacyjnie pewnie lepiej. Autobus był z Piotrkowskiej, także myślę, że to na plus. Pogoda też na plus, ale to już niezależne od organizatorów.
6: Super, byliśmy na Elin Brown, teraz idziemy na Ame, a później idziemy na Prodigy, na główną scenę. Fajnie, że się udała w ogóle pogoda.
7: Ja jestem z Łodzi, także się cieszę, że w moim mieście coś się dzieje, że przyjeżdżają ludzie i możemy się bawić.
2: Na miejscu był nasz reporter Daniel Tykliński. Audio River potrwa do niedzieli włącznie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: A może, żeby spojrzeć optymistycznie na pogodę, to trzeba jechać do Łodzi na Audio River, skoro słuchacze tak twierdzą, że jest taka super pogoda, a w prognozie przelotne opady deszczu, no to może po prostu się zmienia perspektywa na takim festiwalu. Rzeczywiście dzisiaj w Łodzi do końca dnia będą pojawiać się przelotne opady, podobnie jak w ogóle na wschodzie kraju. Na zachodzie dużo przejaśnień, reszta kraju z dużym zachmurzeniem. Na termometrach od 18 stopni na Podlasiu do 25 w Wielkopolsce.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: A serdeczny dzień dobry w ten sobotni czas. 11 dzień lipca w kalendarzu, godzina 10 na zegarach. No jest weekend, mało tego, wakacyjny weekend. Ten wakacyjny weekend, wiadomo, troszeczkę inaczej smakuje niż taki weekend w ciągu roku, prawda? No bo to jest weekend, w którym albo się kończy, albo się zaczyna urlop. Niezależnie od tego, czy w drodze na wakacje, czy już z wakacji wracacie, jesteśmy razem z wami i będziemy wam ten czas umilać, grając w rytmie hitów i robiąc po prostu lato. Tu Vox FM, Arek Sikora, dzień dobry, kłaniam się muzycznie. Ilenium za moment, Blue System na horyzoncie, Ava Max, a już teraz Amazing od Inny. Tak, bardzo udanie. Zaczynamy tę godzinę, godzinę 10 w radiu Vox FM i program Vox FM robi lato. Raz jeszcze kłaniam się niziutko, Arek Sikora, dzień dobry i zapraszam na program.

Ava Max i Torn w Vox FM. Tak wam gramy w Voxie po godzinie 10. Przed nami kolejne hity i na przykład w najbliższym czasie, a właściwie to już za moment, Lost Frequencies i Are You With Me, te pytanie chciałbym też skierować do was. Czy jesteście? Dajcie znać na 609 869 869.

0: prościutko z best listy DJ Ilhelm i Digi Digi w Vox FM. Zagraliśmy przed chwilą, a wy możecie wrócić do tego numeru na voxfm.pl i zagłosować. Jesteśmy świeżo po notowaniu, ale kolejny już w najbliższy piątek. Polecamy voxfm.pl, zakładka best lista. Głosujcie na swoje ulubione hity.
1: Reklama. Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedasz, to w euro.

0: tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
1: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Segafredo, kawa ziarnista, kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.

Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.

to jest właśnie Olivia Adams i to jest właśnie Stranger w Vox FM. Tak wam gramy w sobotę, jeszcze przed godziną 11. A propos hitów, to przed nami bardzo ciekawa nowość od osoby, która można powiedzieć jest już kultowa, od artystki, która uchodzi już za kultową. Znają ją na pewno wszyscy miłośnicy muzyki tanecznej, a oto... Szanowni Państwo, wielki powrót Kaskady. Utopia to nowość w Vox FM. Gramy już teraz.

0: Technology to Katrin w Vox FM. Ajo, za moment powiemy godzinie 11, a jak powiemy ajo godzinie 11, to znaczy, że pojawią się w Vox FM wiadomości Radia Vox FM. Zostańcie i posłuchajcie o tym, co najważniejsze dzieje się w kraju i na świecie. Już za moment w Voxie. Vox
1: FM. Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś na samolot?
1: Przez cały urlop padało?
2: Nie ma co się przejmować. Vox FM.

0: lata.
1: Autopromocja. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL 6. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest.
10: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99.

sprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.

0: Pani Celinka wie, co jest super.
1: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
0: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99.

0: że sam by tego lepiej nie zrobił.
1: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
2: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Reklama. 107,4.
5: Vox FM Poznań.
6: Korki pod Łomżą to po wypadku osobówki z busem. Rośnie liczba ofiar po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Murawa po finale mundialu pójdzie na sprzedaż. Jest 11, słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. 6 osób, w tym 2 dzieci w szpitalu, to po wypadku z udziałem osobówki i busa na krajowej 60 trójce między Kolnem a Łomżą. Z ustaleń policji wynika, że kierujący osobówką z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i wtedy zderzył się z busem. O szczegółach Marta Rodzik z podlaskiej policji.
7: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący osobowym Oplem z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z nadjeżdżającym sprzeciwka busem. Samochodem osobowym podróżowało 4 osoby, w tym 2 dzieci w wieku 10 i 17 lat. Busem natomiast 2 osoby dorosłe. Wszyscy trafili do szpitala na badania.
6: Droga w miejscu wypadku jest przejezdna, ale trzeba uważać, bo tworzą się spore korki. Dramatyczne doniesienia z Wenezueli. W wyniku podwójnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło kraj pod koniec czerwca, zginęło co najmniej 4118 osób. Rannych zostało blisko 17 tysięcy. Tamtejsze media podają też, że liczba zaginionych wciąż może przekraczać 30 tysięcy osób. Średnioroczna inflacja w Polsce wyniesie w tym roku 2,9%, a wzrost gospodarczy sięgnie 3,7%. To jak wynika z lipcowej projekcji inflacji Narodowego Banku Polskiego. Ekonomiści NBP zakładają stopniową normalizację sytuacji na rynkach surowców, wygaszanie działań osłonowych dotyczących cen energii oraz stabilizację stóp procentowych, mówi dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP Jacek Kotłowski.
8: Wydaje nam się, że ten wzrost powinien być bardzo solidny, napędzany przez napływ środków unijnych. No jest ten negatywny efekt związany z szokiem podażowym, ale wydaje się, że skala tego nie jest bardzo silna.
6: Najnowsza projekcja zakłada jednak wyższą inflację niż marcowa prognoza. Wtedy ekonomiści Banku Centralnego oceniali, że średnioroczny wzrost cen w 2026 roku wyniesie 2,3%.
8: Co bardzo pomaga tej inflacji? No po pierwsze pomaga to, że mamy deflację cen żywności. Tak, i jeśli chodzi o ceny żywności, mamy wyraźnie spadek w ujęciu rok do roku, no to się nieczęsto zdarza.
6: Głównym ryzykiem dla projekcji jest dalszy przebieg wojny na Bliskim Wschodzie i jej przełożenie na kształt inflacji w Polsce. Można tam odpocząć, przeczytać książkę czy wiersze. W Nowym Sączu działa strefa relaksu dla fanów literatury. Takie miejsce w pobliżu swojego głównego budynku stworzyła Sądecka Biblioteka Publiczna, mówi jej dyrektor Marek Rylewicz.
9: To jest taka typowa strefa relaksu. Są leżaki, są książki, a oprócz tego przygotowaliśmy taką małą galerię wierszy naszych wspaniałych, lokalnych poetów. To jest dla naszych mieszkańców, gości, którzy odwiedzają, wziąć książkę do ręki, na chwilkę się wyciszyć. Sama przyjemność.
10: Fantastycznie. Szczególnie, że my przyjechałyśmy z Krakowa. Jesteśmy bardzo mile zaskoczone. No jest to super, naprawdę.
11: Bardzo mi się podoba. Ja akurat jestem stałą obywatelczynią w bibliotece w różnych filiach. Dużo pożyczam. Świetna inicjatywa.
6: Dodają czytelnicy. Strefa relaksu Sądeckiej Biblioteki Publicznej będzie działać przynajmniej do końca wakacji. Za co najmniej $450 można stać się posiadaczem murawy z finałów mundialu. FIFA rusza ze sprzedażą fragmentów trawnika ze stadionu MetLife w New Jersey. Będzie ich aż 2026. Cena najdroższych kawałków sięgnie $3000. Piłkarska centrala spodziewa się, że zarobi na tym ponad 11 milionów. Murawę będzie można kupić dopiero po 19 lipca, czyli po finale mistrzostw.
12: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
6: Burze, silne porywy wiatru i do tego wszystkiego ulewy. No i alerty pierwszego stopnia właśnie przed tymi warunkami atmosferycznymi dotyczą dzisiaj Podlasia, północy lubelskiego, wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Na zachodzie dzisiaj zupełnie inna aura, tam będzie dużo słońca. W centralnej Polsce z kolei będzie się chmurzyć, ale podobno nie będzie padać. Na termometrach najchłodniej, najmniej wartości na Podlasiu 18, najcieplej właśnie w Wielkopolsce 25.
12: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek
13: z Kolinki. Raz jeszcze, 11 na zegarach wybiła, a więc to czas na kolejną porcję i kolejną dawkę grania w rytmie hitów. Tego absolutnie nie zabraknie. Na dobry początek mamy dużo miłości, naprawdę dużo miłości. Love Message od Plejady Gwiazd lat 90. Tak na dzień dobry ode mnie, Arek Sikora. Dzień dobry.

Forget You to Fastboy Topic w Vox FM w rytmie hitów. Rzuciłem pytanie w tamtej godzinie, czy jesteście i co robicie? 609-86-9869. Graszynka napisała, że jest, że robi pierogi, że czeka na odwiedziny synów, mają wpaść z żonkami, no, czyli wypad do teściowej. No ale jak czytam, Grażynka, dobra teściowa, tak więc pozdrawiamy. Bawcie się tam dobrze oczywiście z Vox FM, bo u nas najlepsze hity. Alan Walker, Faded, już teraz można zrobić głośniej.

Jak tańczyć, to tylko w wyborowym towarzystwie. Doda tutaj wybiera aniołów, no i dobrze, i bardzo dobrze. Zatańczę z aniołami za nami, za moment Sandra, daj to głośniej, Kangs w najbliższym czasie w Voxie. Zostańcie blisko radia i koniecznie posłuchajcie.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3000.

0: 999, a kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Znowu muszę się zająć windykacją.
5: To coś z indykiem?
4: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
5: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
6: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
8: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placu i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni, 399 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Znowu planujesz dzień pod najbliższą łazienkę? Sikaj zdrowo, kiedy potrzebujesz, nie na zapas. Uroner D z demannozą wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych. Uroner D. Wolność dla twojego pęcherza. To suplement diety. Stosuj zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
15: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
16: Reklama.
17: 107.4
16: Fox FM.
17: Poznań.
16: Poznań.

Gwiazdek możemy mieć całą galaktykę. To już za sprawą Galaxy od Kangsa. W Vox FM to już za nami. Muzyczny horyzont jak najbardziej bogaty. Troszeczkę zostaniemy z głowami skierowanymi ku górze, no bo teraz czas na po prostu niebo. Sky od Sonic w Vox FM. Gramy.

0: Ulala, komsi, komsa, to French Affair, czyli francuska afera. Jeżeli chodzi o afery, to tych nie brakuje na świecie. Posłuchajmy o tych najważniejszych, o tym, co najważniejsze w kraju i na świecie w wiadomościach radia Vox FM o 12, czyli wiadomości w samo południe już za moment. Zostańcie blisko radia i posłuchajcie uważnie. Vox
1: FM. Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: W Media Ekspert.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.

0: Perlage 700 ml, złoty 66 zł za butelkę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.
1: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Reklama.
3: 107.4
2: Vox FM.
3: Vox FM.
2: Poznań.
3: Trwają obchody 83. rocznicy Krwawej Niedzieli. Od tego zaczniemy wiadomości. 9 pasażerów w osobówce i pijany 17-latek za kółkiem. To na Kaszubach. Brudnica Mniszka atakuje. O zagrożeniu dla drzew powiemy już za chwilę. Jest samo południe. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Jesteśmy tu, żeby pamiętać, ale też, żeby dać przestrogę. Tak mówi minister obrony narodowej w 83. rocznicę Krwawej Niedzieli. A po...

0: śmiertelną spiralę nienawiści, która zaprowadzi nas donikąd.
1: Ostatnie tygodnie to kryzys relacji polsko-ukraińskich. Wołodymyr Zełenski nadał wojskowej jednostce imię bohaterów UPA, organizacji, która brała udział w ludobójstwie Polaków na Wołyniu. W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. Śmiertelny wypadek samochodowy na Kaszubach. Nie żyje 17-letni pasażer. Kierującym był jego rówieśnik. Miał promil alkoholu, kiedy doprowadził do dachowania. W aucie jechało 9 osób, z czego 5 siedziało wewnątrz samochodu, a 4 na dachu. Policja zatrzymała już pijanego kierowcę. Chłopak nie miał prawa jazdy. Sprawą zajmuje się policja, a do tego tematu wrócimy już za godzinę w kolejnym wydaniu wiadomości. Tragedia w Skarżysku Kamiennej. Niepokój sąsiadki doprowadził policjantów do makabrycznego odkrycia. W jednym z mieszkań funkcjonariusze znaleźli ciała dwóch mężczyzn w wieku 65 i 73 lat. Służby zaalarmowała kobieta, która od tygodnia nie widziała sąsiada. Policjanci musieli wejść do lokalu siłowo, mówi rzecznik policji w Skarżysku Kamiennej Anna Sławińska.
2: Osoby te nie były ze sobą spokrewnione. Na chwilę obecną wstępnie wykluczamy udział osób trzecich. Ustalamy oczywiście okoliczności i przyczyny tego zdarzenia. Ciała zostały zabezpieczone do sekcji zwłok.
1: Sprawę bada teraz prokuratura. Wstrząsy w kopalni KGHM-u na Dolnym Śląsku. W Polkowicach i Sieroszewicach trzęsienia odnotowano po 6 i 8 rano. Drgania były odczuwalne w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od kopalni. Górnicy zostali już ewakuowani. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Ministerstwo Infrastruktury rozpoczyna drugą edycję programu, który pomaga budować bezkolizyjne skrzyżowania. Dofinansowania popłyną do 46 lokalizacji w Polsce. A chodzi o większe bezpieczeństwo, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: Chcemy, aby transport kolejowy był pierwszym wyborem Polaków. Dlatego inwestujemy zarówno w rewitalizację linii, przywracanie nowych połączeń, budowanie nowych stacji i przystanków, zakup nowoczesnego taboru, ale także w przyszłościowe projekty, takim jakim jest kolej dużych prędkości.
1: Mowa tutaj o nowych wiaduktach czy tunelach. Tych pierwszych sporo powstanie na Dolnym Śląsku, w Oławie, Żmigrodzie, Skokowej, Lubinie czy we Wrocławiu. Na każdy pojedynczy projekt polskie linie kolejowe przeznaczą 60 milionów złotych. Na koniec w wiadomościach jeszcze brudnica mniszka. Niepozorny motyl, który zagraża drzewom, zwłaszcza iglastym. Dlatego leśnicy co roku monitorują występowanie tego szkodnika, wykorzystując specjalne feromonowe pułapki, mówi Edward Marszałek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
4: Jedna samica składa na pniach w takich kępach po kilkadziesiąt jaj. Z tych wyjmujących jaj wylegają się larwy, które wchodząc w korony drzew żerują. Dlatego też w wielu okolicach Polski można zauważyć na drzewach takie lepy wokół pnia. To są właśnie lepy, które zatrzymują wędrujące już gąsienice.
1: Największe zagrożenie ze strony brudnicy mniszka występuje tam, gdzie przeważają lasy sosnowe. Chodzi tutaj przede wszystkim o tereny w okolicach Łodzi, Radomia, Lublina czy Warszawy, ale owad występuje też w Puszczy Noteckiej oraz na północy Podkarpacia.
5: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
1: Najchłodniej w Zakopanem 12 stopni, zaledwie najcieplej w Słubicach 23. Polska dzisiaj podzielona na pół. W jednej części, tej wschodniej, pada, grzmi, będzie też wiało, no i mogą pojawić się opady gradu. Druga strona, ta zachodnia, bardzo słoneczna i podobno do końca dnia bezdeszczowa. Ale mam też dobre wiadomości, bo na przykład w Warszawie powoli zaczyna pojawiać się słońce. No i możliwe, że dzisiaj jeszcze trochę z nami będzie.
5: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
6: Tu Vox FM, program Vox robi lato. Sobotnie Vox robi lato. Mamy godzinę 12 na zegarach i mnóstwo hitów w zanadrzu, których absolutnie nie zawahamy się użyć. Arek Sikora, dzień dobry, kłaniam się i zapraszam. Możecie też dać znać, co u Was. 600 986 9869. Ten numer cały czas aktywny.

No, jak to się mówi, sobota imieniny kota. Ale nie tylko, jest dzisiaj też Jana na przykład. Każdy Jan świętuje, Janki to fajne chłopaki. Pozdrawiamy serdecznie, wszystkiego dobrego, zdrówka, szczęścia, pomyślności. A nie mówię o tym bez przyczyny, bo tutaj Janek napisał na 6986-9869, że właśnie imieninowo dzisiaj zaczyna weekend. No to raz jeszcze wszystkiego dobrego.

0: Ktoś zastanawia się, jak brzmi miejsce pierwsze ostatniego notowania bez listy? No to właśnie tak. Run, Run, River to David Guetta, Alok i Stick Figure. Możecie zagłosować cały czas, dostępne głosowanie na voxfm.pl w zakładce Best Lista, a jak już zagłosujecie, to koniecznie słuchajcie w piątek o godzinie 17.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL 6. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
8: Trzy inwestycje, trzy adresy, trzy świetne ceny. Poznań wybiera Archicom. Wieża Jeżyce od 10 300 zł za metr. Nowe osiedle Kolektyw na Starołęce od 10 466 zł za metr. Luksusowa Esencja przy Garbarach od 14 300 zł za metr. Znajdź mieszkanie dla siebie w centrum, na Jeżycach albo na Zielonej Starołęce. Archicom. Deweloper pierwszego wyboru. Więcej na archicom.pl.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 20...

gorące Animal. Przyda się troszeczkę tego ciepła w muzyce, bo ostatni tydzień w pogodzie no to był taki, no wiemy jaki. Na szczęście mam coś, co może poprawić wam troszeczkę humor. Jak jeszcze dzisiaj nie trafiliście na pogodę, a no to w sumie ciężko, bo już troszeczkę lepiej jest, to po weekendzie naprawdę już petarda. Naprawdę ma już być znowu w porządku, znowu ma być lato, no.

0: niesamowita złotousta Sherry Strong Enough w Vox FM. Za moment godzina 13, a jak zbliża się godzina 13, to zbliżają się też wiadomości radia Vox FM. Zostańcie i posłuchajcie o tym, co dzieje się w kraju i na świecie.
1: Vox FM. Autopromocja.
2: Nareszcie urlop.
3: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie! Vox FM robi lato.
4: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
4: Vox FM robi lato.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak wyprzedaż, to w euro.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to o Lewiatanie tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
11: Na paznokcie.
10: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
12: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
13: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
14: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
13: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
14: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
13: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
14: Paulina Sygut-Jerzyna
13: i Krzysztof Ibisz.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
15: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody Zielona Budka, 1 litr, wybrane smaki. 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
18: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
19: Oszczędni tankują taniej.
4: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 6,60 za litr. Tylko w sobotę 11 lipca na stacjach Auchan. Szczegóły na auchan.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.

0: Reklama. 107.4
1: Vox FM Poznań.
2: 5 osób w aucie, 4 na dachu, a do tego pijany kierowca. O śmiertelnym wypadku na Kaszubach powiem już za chwilę. Milionowe zarobki i dyżury w kilku miejscach naraz. W kolejnym szpitalu wybuchł skandal. Ogromny pożar w hiszpańskiej Andaluzji, płonie blisko 7 tysięcy hektarów. Minęła 13, słuchacie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Za kierownicą pijany nastolatek, w aucie miał 4 pasażerów, kolejnych 4 na dachu. Jeden z nich nie przeżył w wypadku, do którego doszło dziś w nocy na Kaszubach. Kierowca miał około promila alkoholu w organizmie. Nie miał za to prawa jazdy, mówi Aldona Natczk z kartuskiej policji.
3: Jadąc drogą leśną z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na prawe pobocze, a następnie do przydrożnego rowu, gdzie doszło do dachowania pojazdu. Jak ustalili funkcjonariusze, w chwili zdarzenia samochodem podróżowało łącznie 9 osób. 5 z nich znajdowało się wewnątrz pojazdu, natomiast 4 podróżowały na jego dachu.
2: Służby ustalają teraz szczegółowe okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia. Tymczasem w Braniewie nie milkną komentarze głośnej sprawy lekarza, który pobierał wynagrodzenie nawet za 72 godziny pracy na dobę. To kolejna odsłona afery ze Szpitala Południowego w Warszawie. Chirurg z Braniewa był zatrudniony w miejscowym szpitalu powiatowym do 2025 roku i za cichym przyzwoleniem ówczesnego pracodawcy sam ustalał sobie grafik pracy. Jak wynika z dokumentów, pracował jednocześnie na oddziale, w poradni i na SOR-ze. Proceder mógł trwać nawet 3 lata. Mówi starosta braniewski Leszek Dziąg.
4: Szacujemy, że szpital w najkorzystniejszym wariancie dla pana doktora nadpłacił prawie 4 miliony.
2: Starosta oprócz strat finansowych obawia się też innych konsekwencji pracy lekarza.
4: To ja tam w bilokację czy trilokację nie wierzę i uważam, że w którymś miejscu pacjent mógł być niezaopatrzony i ponieść jakieś szkody na zdrowiu.
2: Obecny samorząd odkrył nieprawidłowości w szpitalnych rozliczeniach, kontrolując sygnały dotyczące zarządzania szpitalem przez poprzedników. O niegospodarności zawiadomiono prokuraturę rejonową w Elblągu. Na razie nie postawiono żadnych zarzutów. 12 osób zginęło, a 23 wciąż uważa się za zaginione. To w wyniku potężnego pożaru w hiszpańskiej Andaluzji. Ofiary to głównie cudzoziemcy, prawdopodobnie obywatele Wielkiej Brytanii i Belgii. Ogień od czwartku strawił już ponad 6,5 tysiąca hektarów. W akcję ratowniczą zaangażowano setki strażaków i żołnierzy ze specjalnej jednostki wojskowej do spraw kryzysowych. Pożar jest oceniany jako jeden z najtragiczniejszych w historii Hiszpanii. Jego przyczyną była awaria linii energetycznej. Jak radzić sobie z agresją i jak jej zapobiegać? Tego uczyć się będą uczniowie z łódzkich świetlic środowiskowych. Przygotowano dla nich kilkumiesięczne warsztaty zbudowania zdrowych relacji. W pilotażowym programie weźmie udział 100 dzieci oraz 20 rodziców. A z organizatorem tych warsztatów, Piotrem Kowalskim, rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mich.
5: Co młody człowiek usłyszy na tych warsztatach? Bądź grzeczny, zachowuj się jakoś przyzwoicie.
6: Będziemy raczej mówili im tam o sposobach na zastępowanie agresji. Jak można postąpić inaczej. Nie będzie tam sztuczności.
5: To będzie praca warsztatowa z terapeutą.
6: To nie będzie terapia. Bardzo ważne, żeby to podkreślić. To będzie właśnie jakiś taki przegląd narzędzi, które można stosować. Asertywności i komunikacji. Bo też ta agresja bierze się też z jakiegoś początkowego niezrozumienia, a potem już wszyscy zapominają, o co poszło.
5: Po tych warsztatach też dla części osób być może zaproponujecie terapię.
6: Zaproponujemy inne wsparcie. To może być terapia.
2: Zajęcia zaczną się we wrześniu i potrwają do końca roku.
7: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
2: Jeżeli czujecie się teraz trochę znużeni, to spokojnie, wszystko jest z wami dobrze, tylko po prostu ciśnienie spada i to dosyć mocno. Więc rozwiązania na to są dwa. Albo po prostu wypijecie kawę, albo wyjdziecie na słońce, ale to jest tylko możliwe na zachodzie kraju, bo tam dzisiaj rzeczywiście słoneczna aura. Pozostałe miejsca Polski dziś bardzo deszczowe, no więc też to senne samopoczucie może nam się utrzymywać aż do końca dnia, bo do końca dnia będzie padać deszcz i zagrzmi też na Lubelszczyźnie.
7: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolim.
8: No to już, szanowni państwo, 13 w sobotę, to już taki czas, gdzie można planować wieczór, prawda? No właśnie, co planujecie na wieczór? 609-869-869, dajcie znać. Ode mnie póki co jeszcze dzień dobry. Arek Sikora, witam i zapraszam.

Dua Lipa i Houdini, czyli magiczny numer w Vox FM już za nami. Zapytałem, co dzisiaj planujecie na weekend, no bo absolutnie sobota, szczyt weekendu, coś trzeba robić, prawda? No i na 609-8669-89 parę SMS-ów przewędrowało, że szykujecie się na wesele. No tak, no w sumie sezon w pełni. To dobrej zabawy i wygranej na oczepinach życzymy.

0: Night in Ibiza, to Mike Candy's Javelin w Vox FM. No właśnie, ależ to by fajne było. Może ktoś właśnie leci na Ibizę, co? Bo to wiadomo, sezon urlopowy. Jeśli tak, to fajnie. Jeśli nie, to zrobiliśmy wam tę Ibizę na antenie Radia Vox FM. Za moment więcej hitów. Zostańcie blisko radia.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.

0: Weekend Marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja Przybychowo. Telefon 500 606 771.
9: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolski. Akademia Nauk Stosowanych zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Reklama.
1: 107.
3: 4.
1: Vox FM.
3: Poznań.
13: W

utwór opowiadający niby o cierpieniu, ale jednak no niesamowicie hitowe. Ebony Hollow za nami. Zostajemy przy hitach, no bo jesteśmy od tego specjalni, no po to nas macie, no przecież. Shouts Love Tonight w remiksie od Robina Schulza już teraz w Voxie. Gramy!

0: Ileż w tym kawałku jest energii. Morning Up and Down. Bierzcie do woli, jeżeli potrzebujecie. Częstujcie się, to wszystko dla was, absolutnie. Wrócimy za moment do energii w hitach, ale zanim, no to godzina 14 i wiadomości radia Vox FM. Zostańcie i posłuchajcie uważnie.
1: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Znasz wszystkie toalety w galerii, parku i na trasie do pracy? Czas zakończyć turystykę toaletową. Sikaj zdrowo, kiedy potrzebujesz. Nie na zapas. Uroner D z demannozą wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg.

0: oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Znasz wszystkie toalety w galerii, parku i na trasie do pracy? Czas zakończyć turystykę toaletową. Sikaj zdrowo, kiedy potrzebujesz, nie na zapas. Uroner D z demannozą wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg. Zakończyć turystykę toaletową. Sikaj zdrowo, kiedy potrzebujesz, nie na zapas. Uroner D z demannozą wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg.

0: zabawa. Bez względu na PESEL. Informacje o biletach na stronie bilety.tvpuls.pl. Zaplanuj już dziś i baw się na wyjątkowym wieczorze kabaretowym. Widzimy się już 7 sierpnia w Płocku. Kup bilety na bilety.tvpuls.pl.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Trzy inwestycje, trzy adresy, trzy świetne ceny. Poznań wybiera Archicom. Wieża Jeżyce od 10 300 zł za metr. Nowe osiedle Kolektyw na Starołęce od 10 466 zł za metr. Luksusowa Esencja przy Garbarach od 14 300 zł za metr. Znajdź mieszkanie dla siebie w centrum, na Jeżycach albo na Zielonej Starołęce. Archicom. Deweloper pierwszego wyboru. Więcej na archicom.pl.
3: Oszczędni tankują taniej.
4: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 6,60 za litr. Tylko w sobotę 11 lipca na stacjach Auchan. Szczegóły na auchan.pl.
5: Reklama.
6: 107.4
7: Vox FM.
5: Vox FM.
7: Poznań.
8: Trwa przesłuchanie napastnika, który maczetą i kastetem zaatakował stołecznych policjantów. Kilkuletni podpalacze aut w rękach policji. O sprawie z Poznania powiemy już za chwilę. Nikt nie został ranny. Akcja została zakończona. To po porannych wstrząsach w kopalni w Lubinie. Minęła 14. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska. Zapraszam. Wszyscy górnicy są już bezpieczni. Zakończyła się akcja ratunkowa w kopalni miedzi w Lubinie na Dolnym Śląsku. Dziś rano doszło tam do 3 silnych wstrząsów. W rejonie zagrożenia było 20 górników. Jeden z nich, pracujący w maszynie, został przysypany, informuje Mirosław Kuk z KGHM.
9: W strefie zagrożenia było 20 górników. Wszyscy raczej są w dobrym stanie. Ten ostatni, wydobyty z tej maszyny, ma obrażenia, ale też takie obrażenia, które nie zagrażają życiu. Będzie poddany jakiejś pomocy lekarskiej. Natomiast wszyscy są pod opieką lekarza, więc wszystko jest pod kontrolą.
8: Przyczyny wstrząsów będzie ustalać specjalna komisja. Prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszę zarzuty. Chodzi o mężczyznę, który kastetem zaatakował wczoraj we Warszawie dwóch policjantów. W tej chwili trwa jego przesłuchanie. Przypomnijmy, napastnik rzucił się na funkcjonariusza przed siedzibą Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na stołecznym Ursynowie. Mężczyzna uciekł, ale został zatrzymany w okolicach metra Kabaty. Podczas interwencji ranił kolejnego mundurowego, który trafił do szpitala. Okazało się, że agresor poza kastetami miał przy sobie maczetę, mówi Michał Pietraszko z Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
10: Na rękach miał te kastety, natomiast w wyniku kontroli osobistej jeszcze ujawniono maczetę. Gdy nasi funkcjonariusze prowadzili właśnie czynności wobec niego, to mężczyzna wygrażał się, że jako Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości jakoby go, tego mężczyznę, atakowało, nękało i stąd te jego takie, a nie inne jego zachowanie.
8: Na szczęście życiu poszkodowanych policjantów nie zagraża niebezpieczeństwo. 5 aut całkowicie zniszczonych w pożarze, a sprawcami okazała się grupa dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Do zdarzenia doszło przy ulicy Roboczej w Poznaniu, gdzie ogień z celowo podpalonego pojazdu błyskawicznie przeniósł się na 4 sąsiednie samochody, mówi Michał Wiśniowski z policji.
11: Kryminalni prowadzili intensywne działania operacyjne, analizowali zabezpieczony monitoring oraz gromadzili materiał dowodowy. Zebrane informacje pozwoliły ustalić, że przyczyną pożaru było celowe podpalenie jednego z pojazdów. Policjanci zatrzymali łącznie 5 chłopców, którzy brali udział w tym zdarzeniu.
8: Zatrzymani chłopcy to obywatele Ukrainy, którzy po policyjnych czynnościach trafili już pod opiekę rodziców.
11: Zgromadzony materiał zostanie przekazany do właściwego sądu rodzinnego. Sprawa będzie rozpatrywana pod kątem przejawów demoralizacji. Materiał dowodowy zostanie przekazany do dalszego procedowania przez sąd.
8: W sprawie na szczęście nikt nie ucierpiał, a finał sprawa będzie miała w sądzie. Na co dzień zamknięty dla odwiedzających krakowski ogród ojców Bernardynów dziś otworzył bramy dla zwiedzających. To w ramach letniej szkoły miejskich ogrodników organizowanej przez krakowski zarząd zieleni.
12: Jestem oczarowana.
13: Czasem nie wiemy, co skrywają mury, a może się okazać, że prawdziwe skarby. Także bardzo miła inicjatywa, taka oaza zieleni w środku miasta.
14: Ten ogród, jaki tutaj jest, jest taki rzadko spotykany.
15: Zauważyłyśmy ogromną kroplę żywicy, która wygląda jak bursztyn, jest przepiękna.
14: W tym ogrodzie czuć zapach i owoców, i jakichś ziół, i to jest wszystko tak naturalnie.
8: Następna okazja będzie za 2 tygodnie. Wtedy swoje drzwi do ogrodu uchylą karmelici na piasku.

0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
1: Deszczowo i burzowo na wschodzie kraju, teraz na zachodzie jeszcze duże przejaśnienia, ale w nocy patrzę, no i synoptycy prognozują, że będzie też padać. Podobnie jak na wschodzie, na północy, na południu, poza delikatnym fragmentem zachodu. Na zachodzie lubuskiego i na zachodzie zachodniopomorskiego będą po prostu pochmurne momenty, ale bez opadów deszczu. Na barometrach mamy 1002 hektopaskale, ciśnienie spada, biomet jest niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
2: Sobota, sobocia, 11 dzień lipca, Vox FM cały czas niezmiennie robi lato. Robimy to za sprawą hitów oczywiście. Arek Sikora, dzień dobry. A propos hitów, Stachurski za moment, Andy Dust z Harrisem, a na dobry początek tej godziny, L'amour du jour od G. D'Agostino, można robić głośniej, gramy. Vox.

Takiego przesłania w muzyce absolutnie nam trzeba. Jason Derulo i Love Not War. Jeżeli chodzi o dobre przesłanie w muzyce, zostajemy absolutnie w temacie. Takie reakcje, kiedy dzieje się coś, czego się totalnie nie spodziewaliście, ale jesteście jak najbardziej miło zaskoczeni, to na przykład... No to na przykład Mamma Mia! No i z takim tytułem Ingrid już teraz w Vox FM, a za moment Robin Schulz, między innymi Long & Junior na horyzoncie już się szykują. Tak więc proszę bardzo, tu Vox FM, tu Vox FM robi lato i tutaj, no jak słychać, tutaj gramy w rytmie hitów.

0: Nie można przy tym utworze nie przypomnieć o Bestliście. DJ Ilhelm i Digi Digi. Na voxfm.pl w zakładce Bestlista oddajecie głosy na ten numer koniecznie, bo w piątek, czyli już za niecały tydzień, kolejne notowanie o godzinie 17 zaprezentuję tym razem ja. voxfm.pl, zakładka Bestlista, głosujcie.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
2: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL 6. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Znowu muszę się zająć windykacją.
10: To coś z indykiem?
9: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
10: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
11: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach.

0: Zapamiętaj, big.pl.
1: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
2: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a

0: Lidl.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Znasz wszystkie toalety w galerii, parku i na trasie do pracy? Czas zakończyć turystykę toaletową. Sikaj zdrowo, kiedy potrzebujesz, nie na zapas. Uroner D z demannozą wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych u dorosłych. A dla dzieci od 3 roku życia Uroner Junior o malinowym smaku z demannozą, witaminą C i hibiskusem. Uroner D i Uroner Junior od Biavena Health to suplementy diety. Stosuj zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.
5: 107 i 4.
4: Vox FM. Vox FM Poznań.
5: Robi lato!

A no właśnie, biorę urlop od ciebie, bo może to nie zawsze jest tak, że my potrzebujemy urlopu od pracy, a od osób, które w tej pracy się znajdują. I zostawię tutaj malutkie niedopowiedzenie. Akcent za nami, przed nami muzyczna nowość w Vox FM, ależ jaka nowość! Vox. Potężnie brzmiące Whatever Turns You On, czyli cokolwiek, co się kręci, Axwell i Bon. To jeszcze nowość w Vox FM, ale jakże gorąca nowość. Róbcie głośniej, no i głosujcie w bestliście, bo ten numer też tam się znajduje.

0: Queen of Kings to Alessandra w Vox FM na dobry koniec godziny 14. Bardzo dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony sobotni czas. Arek Sikora, kłaniam się niziutko, odmeldowuję się i zapraszam na poniedziałek od godziny 10. A tymczasem zapraszam szybciej, bo już za moment wiadomości Radia Vox FM o 15. Zostańcie i posłuchajcie.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś na samolot?
1: Przez cały urlop padało?
2: Nie ma co się przyjmować. Vox FM

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś na samolot?
2: Przez cały urlop padało?
1: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl. Opisz

0: lato. I lato.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
10: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow!
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. To proste. Od czwartku 9 do soboty 11 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 13 do 15 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
18: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
19: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Reklama 107,4
0: Vox FM Poznań.
7: Na początek wiadomości przemówienie Karola Nawrockiego podczas obchodów rocznicy rzezi wołyńskiej. Utonięcie w Łódzkiem, nie żyje 28-latek. Wakacje mogą zmienić naszą osobowość, ostrzegają astrolodzy. Minęła 15, słuchacie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Wiedza, prawda i pamięć o ofiarach są po to, abyśmy mogli myśleć także o naszej przyszłości. Tak mówił prezydent podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Karol Nawrocki podczas przemówienia w Radrużu na Podkarpaciu wprost wskazywał też odpowiedzialnych za zbrodnie.
10: Nie oskarżamy całego narodu ukraińskiego, ale oskarżamy banderowską ideologię,

0: tych, którzy mordowali, ale też tych, którzy przywołują czerwono-czarne barwy w XXI wieku. Na to po prostu nie można się, drodzy państwo, zgodzić.
1: Ukraińscy nacjonaliści mordowali też Ukraińców, dodawał prezydent.
0: Tych, u których wygrywało człowieczeństwo, a nie ideologia. Tych, którzy mówili, że muszę pomóc swojemu sąsiadowi. Muszę wyciągnąć rękę. Byli tacy Ukraińcy i to oni powinni znaleźć się w Narodowym Panteonie w Kijowie.
1: Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu po tym, jak ten nadał wojskowej jednostce imię bohater UPA. Trwa wyjaśnienie okoliczności utonięcia 28-letniego mężczyzny z gminy Czarnocin w Łódzkiem. O tym, co udało się dotychczas ustalić, mówi nam komisarz Edyta Machnik z policji.
2: Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim około godziny 9 został poinformowany, że na terenie gminy Czarnocin w stawie na prywatnej posesji ujawniono dryfujące ciało. Po wyłowieniu okazało się, że jest to 28-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu tomaszowskiego.
1: Ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Za nami protest mieszkańców przeciwko budowie planowanej obwodnicy aglomeracji warszawskiej. Organizatorzy sprzeciwiają się przebiegowi trasy przez tereny kilku gmin powiatu grójeckiego. Chcemy zwrócić uwagę na skutki inwestycji dla mieszkańców, mówi Justyna Szymańska z Rady Sołectwa Podole.
3: Obrona wariantów południowych kosztem wariantów północnych. To jest właśnie kompromis. To jest poświęcenie wsi, domów mieszkańców północnej części gminy Grójec dla dobra południowej części gminy. Z punktu widzenia mieszkańców północnej części gminy Grójec to nie jest kompromis.
1: Na czas protestu mieszkańcy wstrzymali ruch na fragmencie Krajowej 50. Na koniec w wiadomościach jeszcze ostrzeżenie od astrologów. Wyjazd na wakacje może zmienić nasz astrologiczny portret, a co za tym idzie? Nasze zachowanie i osobowość, mówi astrolog Aleksandra Matusiek.
4: Że wyjeżdżamy gdzieś za granicę, lecimy na przykład do Włoch, do Hiszpanii, czy ten ascendent może ulec zmianie, ponieważ zmieniamy miejsce. A w astrologii do wyznaczenia właśnie horoskopu jest również potrzebne miejsce. Mając ascendent w Lwie, wyjeżdżając do Hiszpanii, może się okazać, że mamy ascendent w Raku. Po prostu w tym danym miejscu na wakacjach okazuje się, że jesteśmy inną osobą albo czujemy się inaczej. Może się okazać, że zmieniliśmy miejsce, które jest dla nas bardziej korzystne do życia.
1: Według astrologów układ planet może pomóc też w wybraniu odpowiedniej daty wakacyjnego wyjazdu.
5: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
1: No i taka informacja może diametralnie wpłynąć na nasze wakacyjne plany. Już nie będziemy teraz wybierać daty wyjazdu pod względem pogody, tylko pod względem naszego portretu astrologicznego. To może i lepiej, bo na przykład gdyby dzisiaj się sugerować pogodą, no to nie wiem, gdzie byśmy pojechali na wakacje. Właściwie cała wschodnia i centralna część Polski z opadami deszczu, na zachodzie bez opadów, ale za to będzie pochmurno. Jutro już deszcz pojawi się praktycznie w całej Polsce, ale za to będzie dosyć ciepło, ponad 20 stopni na plusie.
5: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedasz, to w euro!
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skinboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
6: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W dwie minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet, z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Używania lub etykietą.
12: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
13: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
15: Co kupiłaś?
14: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
15: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
14: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
16: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
17: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
20: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
21: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
22: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
1: 107.4
0: Vox FM. Poznań.
1: Vox FM.

0: imprezę. Do samochodu. I na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn. Precelki.

0: za zbrodnię.
1: Nie oskarżamy całego narodu ukraińskiego, ale oskarżamy banderowską ideologię.
2: Dobra przyszłość potrzebuje prawdy i upamiętnienia, podkreślał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości na Wołyniu. Z kolei premier Donald Tusk zapowiedział, że w Warszawie stanie mur pamięci ofiar wojen XX wieku na Ukrainie. Chcemy

Przyszłość potrzebuje prawdy i upamiętnienia, podkreślał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości na Wołyniu. Z kolei premier Donald Tusk zapowiedział, że w Warszawie stanie mur pamięci ofiar wojen XX wieku na Ukrainie. Chcemy

0: Od niej zginęło łącznie ponad 100 tysięcy Polaków.
1: Relacjonował Michał Skalimowski, dziękuję. A głównymi sprawcami byli ukraińscy nacjonaliści z organizacji ukraińskich nacjonalistów oraz podporządkowana im ukraińska powstańcza armia. 27 nielegalnych migrantów zatrzymanych na granicy z Litwą. Mężczyźni jechali w naczepie tira przewożącego torf z Łotwy. Ciężarówką na rumuńskich numerach kierował obywatel tego kraju. Mężczyzna został zatrzymany. Migranci to głównie Somalijczycy, 5 Pakistańczyków i 4 obywateli Afganistanu. Dodam, że dokładnie 7 lipca minął rok, od kiedy na granicę z Litwą obowiązują tymczasowe kontrole graniczne. W tym czasie sprawdzono tam ponad 1 700 000 osób. Wjazdu do Polski odmówiono 1060 skontrolowanym. Szpada wrocławskiego szermierza zmieniła właściciela. Dziś w nocy na fontannę wspięła się 24-letnia kobieta, zabierając z niej szpadę. Chwilę po kradzieży zatrzymali ją strażnicy miejscy. O szczegółach nasz reporter Sebastian Stelmach.
2: Szpada wrocławskiego szermierza to przedmiot, który od lat upatrują sobie złodzieje. Tej nocy przedmiot wpadł w oko i ręce 24-letniej kobiety, która wspięła się na pomnik, zabrała szpadę, a po chwili została zatrzymana przez strażników miejskich. Kradzież i zniszczenie wartej około 600 złotych szpady zostanie potraktowane jako wykroczenie.
1: Dodajmy, że szpada wrocławskiego szermierza ginie kilka razy w roku. Parę lat temu zniknęła aż 19 razy w ciągu 12 miesięcy. Na koniec w wiadomościach jeszcze sport, bo przed nami wyjątkowy finał Wimbledonu. Po raz pierwszy w historii o zwycięstwo zawalczą dwie Czeszki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Dzisiejszy finał będzie też pierwszym od 1990 roku, w którym zmierzą się dwie triumfatorki turniejów poprzedzających Wimbledon. Muchowa i Noskowa na kort wyjdą około godziny 17.
3: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
1: Burze, silne porwy wiatru, a lokalnie też opady gradu. Tak będzie dziś na wschodzie kraju w nocy, a na pozostałej części Polski pochmurno. No i przelotne opady deszczu też mogą się pojawić, za wyjątkiem Wielkopolski. Tam akurat bez opadów, ale za to z dużym zachmurzeniem. Za to jutro opady deszczu będą już w całej Polsce, ale za to na termometrach wyższe wartości niż dziś. Najchłodniej będzie oczywiście na Podlasiu, tam zaledwie 21, najcieplej w Wielkopolsce nawet 28.
3: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.

Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 7.

0: 1000 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja Przybychowo. Telefon 500 606 771.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Reklama.
13: 107 i 4.
12: Vox FM. Vox FM. Poznań.

0: Autopromocja.
1: Nareszcie urlop!
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie! Vox FM robi lato!
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę
1: i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
3: Vox FM robi lato!
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
6: Kto zwalcza ból?
7: Wundary!
6: Kto?
7: Wundary!
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
12: A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
14: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
15: Co kupiłaś?
14: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
15: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
14: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
16: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
0: Reklama 107,4
3: Vox FM Poznań.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999, a dodatkowo 30.

0: 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak wyprzedaż, to w euro.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Oraz krewetki gotowane Marinero 250 gramów 14,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
10: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
11: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
12: Reklama.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
3: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Lidl.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! Jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl Franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Reklama.

0: do promocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skinboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
4: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
9: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś na samolot?
0: Przez cały urlop padało?
1: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
1: Vox FM robi lato.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Kashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
9: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.
3: Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ

3, 2, 1. Fox DJ Mix. Za dekami DJ Harris. DJ Harris.

0: Z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie urlop.
0: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę
2: i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
0: Vox FM robi lato.
1: Autopromocja.
0: Już teraz. Już teraz. Przed wami. Przed wami. DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend. Jest impreza.
3: Jest weekend. Jest impreza.
0: Tak gra tylko Vox FM. You were

0: dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dobry.

0: Słuchaj od 6 w Vox FM.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja.

dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Trzy, dwa, jeden.

szczęście nie głowa, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.